0: Autopromocja.
1: Hej, przygodo! Polskie Radio Dzieciom znowu rusza na dzikie szlaki polskich parków narodowych. Pakujemy plecaki i zabieramy Was w niezwykłą podróż. Pierwszy przystanek – Kampinoski Park Narodowy. Będziemy tam już w najbliższą niedzielę 24 maja, czyli w Europejski Dzień Parków Narodowych. Świętujcie razem z nami, startujemy punktualnie o 12. Nie może Was zabraknąć. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Możemy sobie pomyśleć o czymś, co nam się kojarzy z latem. Na przykład możemy pomyśleć o dzikich zwierzętach, które zwykle spotykamy w ciepłych krajach. W ciepłych krajach, a nie zimnych. Takim zwierzęciem, które możemy spotkać na przykład w Afryce, jest lew. Ale oczywiście lwy możemy również zobaczyć w zoo, więc jeśli macie na to ochotę, wybierzcie się na wycieczkę do zoo. Dzisiaj jednak porozmawiajmy o samym słowie lew i o tym, z czym się ono kojarzy, jak się utrwaliło w naszym języku, czyli w języku polskim. Lew to jest bardzo, bardzo stare słowo. Takie stare, że ho, ho, ho, ho, ho. Wzięło się z języka greckiego i w tym języku miało postać Leon. Uwaga, tak jak imię Leon. A właściwie to jest tak, że imię męskie Leon wzięło się właśnie od słowa, które oznaczało lwa. W związku z tym również imię Leon oznacza lew. Każdy chłopiec i mężczyzna, którzy noszą imię Leon, mogą pomyśleć o tym, że w ich imionach kryje się lew. Zresztą w niektórych językach mamy też imię mężczyzny lew. Na przykład żył kiedyś taki pisarz, który się nazywał Lew Tołstoj. To był bardzo znany pisarz, znany na całym świecie i miał na imię właśnie lew. Ale zostawmy pisarza, wróćmy do naszego lwa zwierzęcia. Jest lew, to jest pan lew. A pani, czyli jego żona, to kto? Nie lewka. Nie lewka, tylko lwica. Jest pan lew i jego żona lwica. No i pan lew i pani lwica mają dziecko. I to dziecko to jest kto? Nie lewko, tylko lwiątko albo lwię. Lwiątko albo lwię. Czyli nasza lwia rodzina to jest lew, to jest lwica i to jest lwiątko albo lwię. Warto te słowa zapamiętać, bo na pewno jeszcze nie raz się z nimi spotkacie. Samo słowo lew i zwierzę lew zapisało się w języku polskim. To znaczy, do tego słowa nawiązują różne powiedzenia, ważne powiedzenia, które mamy. Na przykład możemy powiedzieć o kimś, że walczy jak lew. Co to znaczy walczyć jak lew? To znaczy wykazać się odwagą, dzielnością, być naprawdę najodważniejszym na świecie. Bo właśnie lew, to zwierzę afrykańskie, kojarzy się z ogromną odwagą.

odwagą. Jeżeli ktoś walczy jak lew, to choćby się bał, stawia czoła przeciwnościom. Dlatego też mówimy o kimś, że jest odważny jak lew, czyli bardzo odważny. Już nikogo odważniejszego nie ma niż lew. Dlatego właśnie to zwierzę przywołujemy, gdy opisujemy osoby. Możemy też powiedzieć czasami, i to jest ładne powiedzenie, doradzam wam, żeby je zapamiętać. Możemy powiedzieć, że w kimś się budzi lew, czyli ktoś, kto się czegoś bał, nagle nabiera odwagi, budzi się w nim energia i duma, bo lew to jest król zwierząt, czyli zwierzę bardzo dumne. Więc jeśli o kimś, o człowieku mówimy, że budzi się w nim lew, to pokazujemy, że w tym kimś budzi się duma i odwaga, no i energia do działania. Powiedzieliśmy już, że lew jest uznawany za króla zwierząt. A wiecie dlaczego? Oczywiście z powodu odwagi też, ale lew, pan lew, wygląda w taki specjalny sposób. Ma na głowie takie specjalne coś. Coś, co mu wyrasta z głowy. Już wiecie, o czym mówię? Oczywiście, o lwiej grzywie. Panowie, lwy, mają takie długie, bujne włosy na głowie i to się nazywa lwia grzywa. Jeżeli ktoś, człowiek, też ma dużo włosów na głowie i te włosy raczej nie są przylizane, tylko takie zmierzwione, rosną we wszystkie strony, to możemy powiedzieć, że ktoś, człowiek, ma lwią czuprynę albo lwią grzywę. Możemy też powiedzieć, i myślę, że tego powiedzenia nie znaliście, że ktoś pokazał lwi pazur. I nie chodzi o to, że ktoś kogoś zadrapał, albo że ktoś kogoś obraził, albo pobił. O nie, nie. Lwi pazur to jest wielki talent. Czyli na przykład, jeżeli ktoś napisze wspaniałe dzieło, albo jeśli ktoś z was narysuje piękny obrazek, albo zrobi piękną wydzierankę czy wycinankę, to powiemy, ten ktoś ma lwi pazur, czyli ma ogromny talent. Taki talent, jaki ma tylko lew, król zwierząt. Na pewno każdy z was ma jakiś lwi pazur i mam nadzieję, że będziecie mieli okazję, żeby ten swój lwi pazur pokazać. I mam nadzieję również, że będziecie mieli okazję, żeby pokazać swoje lwie serce. Lwie serce, czyli takie waleczne, nieustraszone, mężne, czyli wielką odwagę. Bo pamiętajcie, na lwie możemy się wzorować właśnie dlatego, że jest to odważne zwierzę budzące dumę i podziw. Zadanie, które dla was przygotowałam na dziś, jest wieloczęściowe. Właściwie to jest kilka zadań. Po pierwsze, możecie udawać lwy. Możecie naśladować dźwięki, które lwy wydają. Czyli możecie ryczeć z dumy i z odwagi. Możecie się przebrać za lwy. Pamiętajcie zwłaszcza, co panowie lwy mają na głowie. I możecie też narysować lwy. Narysować tak, żeby pokazać, co lwy mają charakterystycznego. I możecie też wyobrazić sobie różne sytuacje, do których pasowałyby powiedzenia. Walczyć jak lew, odważny jak lew, lew się w kimś budzi, lwia czupryna, lwi pazur i lwie serce. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy chcecie być trenerami? I to grupowymi? Kto chce? Ręka w górę. Prawie wszyscy chcą. No to proszę bardzo, dzisiaj wam to umożliwię, bo zaproponuję wam zadanie, zabawę, która jednocześnie będzie zadaniem, taką zabawę, w której będziecie mogli wejść w rolę trenera, czyli stać się trenerami. Ale zanim to się stanie, odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest grupa? No bo mamy być trenerami grupowymi, więc musimy ustalić, czym jest grupa. Macie jakieś pomysły? Czy wy w przedszkolu, drogie dzieci, jesteście grupą? Jesteście, oczywiście. Żeby dobrze powiedzieć, czym jest grupa, żeby to zrozumieć, musimy rozpoznać, ustalić, czy w grupie są jakieś zasady, czy grupą rządzą jakieś zasady. Rządzą? Nie wiecie, co to są zasady. No, zasada to jest to, że należy postępować tak i tak, że robi się tak i tak, a nie robi się tak i tak. Czy w waszej grupie są jakieś zasady? Są, oczywiście. Na przykład taka może być zasada, że gdy przychodzicie do przedszkola, zostawiacie wierzchnie ubranie, czyli kurtki, buty w szatni, przebieracie się i przebrani idziecie do sali. Albo może być taka zasada, że na przykład po obiedzie leżakujecie i śpicie. Albo może być taka zasada, że jeśli pani urządza jakieś zajęcia, organizuje dla was zajęcia, to w nich uczestniczycie. Są takie zasady? Oczywiście, są. No i możemy też się zastanowić, czy w grupie wszyscy są równi, czy wszyscy zachowują się tak samo. Uwaga, to jest teraz bardzo ważne. W grupie wszyscy są tak samo ważni. Gdyby kogoś zabrakło, to już nie byłaby ta sama grupa. Więc wy wszyscy jesteście tak samo ważni, ale macie różne role. Bo na pewno zauważyliście, że zawsze znajdzie się ktoś taki, kto lubi rządzić, kto lubi przewodzić. Zawsze znajdzie się ktoś taki, komu nic się nie

0: Odbywa się wiele konferencji, warsztatów i mądre głowy debatują nad problemem.
1: Cześć, uśmiechniętych sąsiadów wyspanych codziennie rano do szkoły. I można radośnie rozpocząć dzień.
0: Panie Mateuszu, a w jakim mieście państwo praktykują takie rozwiązania? Poznań. To pozdrawiamy cieplutko. Tak. Poznań. W Poznaniu też jest tak pięknie, jak w Warszawie. Słońce świeci?
1: Tak, pięknie. Słoneczko grzeje nam przez szybę aktualnie.
0: No to cudnie. Panie Mateuszu, ta frekwencja samochodowa podsunęła nam tutaj takie pytanie, zadanie do pana. W takim razie może dzieci będą też pomagać. Skoro was jest tam z panem razem na pokładzie siódemka, tak?
1: Tak, zgadza się.
0: To może spróbujemy poszukać nazw siedmiu mórz? Skoro
1: no dobrze,
0: dzisiaj
1: spróbujemy.
0: O morzach. Spróbujemy? No to próbujmy.
2: Bałtyk.
0: Dobra, mamy pierwsze. Morze Bałtyckie. Morze

0: I Gabrysia się do nas dodzwoniła. Witamy cię, Gabrysiu. Oj, coś nam się tutaj jakiś chochlik wkradł. Halo, halo, Marysiu? Gabrysiu? Jesteś?
1: Halo.
0: Jesteś.
1: Jestem.
0: O, bardzo się cieszę. Jakiś chochlik nam tutaj wskoczył na linię telefoniczną i napsocił. I nie słyszałam cię na początku. Skąd do nas dzwonisz?
1: Ze Szczecina.
0: Ze Szczecina? Tak?
1: Tak.
0: Dobrze usłyszałam. A co tam słychać w Szczecinie ciekawego?
1: Szykujemy się do szkoły, a moja siostra do przedszkola. Mhm. No i na razie jest pochmurno.
0: Oj, no to wysyłamy wam dużo słoneczka tam na północ, północny zachód. A ty dzwonisz w sprawach morskich czy jakichś innych?
1: W sprawie festiwalu w Stargardzie.
0: W Stargardzie? A jaki festiwal w Stargardzie się odbywa?
1: Dla pracowników firmy Bridgestone. Stargard będzie tam, bo to jest moja praca, bo to jest praca mojego taty.
0: Aha.
1: I tam będzie też główna atrakcja, to koncert Majki Jeżowskiej.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: A ty kiedyś już byłaś na koncercie pani Majki Jeżowskiej, czy będziesz pierwszy raz?
1: Będę pierwszy raz, a na festiwalu w Stargardzie drugi.
0: Mhm. Znasz piosenki pani Majki Jeżowskiej?
1: No,
0: czy tak
1: słuchasz
0: czasami? A może masz ulubioną? Może dzisiaj coś wspólnie wybierzemy i zagramy w poranku? Bo my mamy chyba całą listę piosenek pani Majki, które gramy od wielu, wielu lat. Pani Majka też była naszym gościem w zeszłym roku w audycji takiej specjalnej z okazji Dnia Dziecka i opowiadała o tych wszystkich swoich przebojach. No, mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawiła. Lubisz chodzić na koncerty?
1: Chyba pierwszy raz będę.
0: W ogóle na koncercie będziesz pierwszy raz?
1: Tak.
0: O, no to takie ciekawe doświadczenie cię czeka. A kogo zabierzesz na koncert? Kto ci będzie towarzyszył?
1: Mój tata, moja siostra i moja mama.
0: To wybieracie się całą rodziną. Wspaniale. A rodzice też znają piosenki pani Majki Jeżowskiej?
1: No znają.
0: Śpiewacie czasami w domu? Tańczycie?
1: Czasami tak. Na pewno znam A ja wolę moją mamę i Kolorowe dzieci.
0: Tak, to
1: my
0: są takie...
1: My chcemy grać w zielone.
0: My chcemy grać...
1: Pomocowy karnawał.
0: Mhm. Oj, dużo tych piosenek znasz. Wspaniale.
1: To chyba tyle.
0: A masz ochotę jakąś wybrać dzisiaj? Może masz ulubioną?
1: No to może Kolorowe dzieci. Są?
0: Tak, są. Już Filip nawet wrzucił tę piosenkę do naszej bazy, więc pojawiła się w rozpisce piosenek i za chwileczkę tę piosenkę zagramy specjalnie dla ciebie i dla tych, którzy lubią przeboje pani Majki Jeżowskiej. No to życzymy wam wspaniałej zabawy.
1: A mogę kogoś pozdrowić?
0: Ależ oczywiście, bardzo proszę.
1: Moją siostrę, moją mamę, mojego tatę, moje koleżanki z klasy, koleżanki z tańców, panią nauczycielkę od tańców.

0: panią nauczycielkę ze szkoły, moje kuzynki, moje ciocie, moich dziadków, Polskie Radio Dzieciom, Misia Adasia i Smoka, Misia Michasia i Smoka Adasia i krasnoludki.
1: Pięknie ci dziękujemy i specjalnie dla ciebie pani Majka Jeżowska zaśpiewa piosenkę Kolorowe Dzieci. Dobrego dnia ci życzymy, Gabrysiu. Trzymaj się cieplutko.
0: O, i mam jeszcze jedno pytanie.
1: Tak.
0: Jak się nazywa ta strona, na którą można wysłać zgłoszenie?
1: Strona dzieci małpa polskieradio.pl.
0: Dzieci małpa
1: polskie radio pisane razem .pl.
0: Okej.
1: Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń, to mam nadzieję do zobaczenia, kto wie.
0: Do zobaczenia.
1: Trzymaj się cieplutko, pa.
0: Pa.

28 minut po godzinie 8. Często w porankach Polskiego Radia Dzieciom przywołujecie naszego smoka Adasia i misia Michasia i pozdrawiacie

0: ten duet i wcale mnie to nie dziwi, bo my wszyscy ich tutaj uwielbiamy i też cieplutko pozdrawiamy. Przywołujecie też podcasty, które Miś i Smok dla was nagrywają, a co więcej, podrzucacie czasami nawet tematy, które ten wspaniały duet może w swoich opowieściach poruszyć. Dziś w poranku zapraszamy was do wysłuchania fragmentu podcastu Smok i Miś idą do szkoły. To będzie fragment odcinka zatytułowanego Szkoła morska. W tym odcinku Michaś i Adaś podglądają na magicznym projektorze dziadka Ignacego, jak wygląda żegluga na największym polskim trzymasztowym żaglowcu szkolnym w Polsce. Jak steruje się wielkim statkiem, jak jest zbudowany, jak kapitan wydaje komendy swojej załodze. Tego wszystkiego możecie dowiedzieć się, słuchając podcastu Smokowo-Misiowego. Ten podcast możecie włączać o dowolnej porze, zaglądając na stronę podcasty polskieradio.pl. Przypomnę, że to odcinek numer 4. My posłuchamy za chwileczkę fragmentu, a całości możecie też posłuchać dziś na naszej antenie o godzinie 15. To chyba nic więcej dodawać nie trzeba. Zapraszamy was do szkoły morskiej razem ze Smokiem i Misiem.
1: Adasiu, wystarczy, że dowiemy się, jak sterować jachtem.
2: Co? Tak myślisz, Michasiu?
1: No pewnie. A w takiej morskiej szkole to na pewno uczą takich rzeczy. To na pewno.
2: Aha.
3: Aha! Czyli mam wam przynieść tablicę, tak?
2: Aha, i kredę, i dzwonek także.
1: I jeszcze te kampoki, oczywiście.
2: Tak, kapłoki, tak.
3: No to będziecie musieli mi pomóc, basałyki, bo...
2: W czym?
3: No sam tego wszystkiego naraz nie zniosę.
2: Pewnie, że pomożemy.

0: Proszę bardzo.
1: Napisz, Adasiu.
2: No ale co mam napisać?
1: Niech pomyślę. O, już wiem. Mhm. Nauka sterowania jachtem w szkole morskiej.
2: Nauka sterowania jachtem w... Też coś. Trochę to długie to zdanie.
1: A chcesz zostać kapitanem pirackiego statku? A
2: pewnie, pewnie.
1: To musisz się potrudzić i to napisać.
2: No niech ci będzie, niech ci będzie. Nauka sterowania jachtem w szkole morskiej. No i teraz twoja kolej, Michaś.
1: Moja?
2: No
1: a tak, na co?
2: No, na trzy dźwięki dzwonu dziadka Damasego.
1: A, no tak, masz rację. Bo zapatrzyłem się, jak tak piszesz i piszesz to długaśne zdanie.
2: Dzwoń.
1: Dobrze.

0: To był fragment podcastu Smoki Miś idą do szkoły, a konkretnie do szkoły morskiej. Całego odcinka posłuchacie dzisiaj o godzinie 15 na antenie Polskiego Radia Dzieciom, a połączyć możecie go również przez stronę podcastypolskieradio.pl. Do zaglądania, na którą gorąco Was zapraszamy.
1: Zapamiętaj aż po grób, z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że w tym statku to jest rufa w górze.

0: ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Żagiel główny to jest grot, dobre wiatry chwyta w lot. Lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górze.

0: reszta prosta jest jak drut.
1: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. Opsle, topsle, wandy, fały. Bardzo łatwe, prawda mały?
1: No ma.
0: W górze.

Zeyman i Gar Kumpel zaśpiewali nam o budowie statku. 36 minut po godzinie 8, a ja mam niespodziankę dla mieszkańców Białegostoku. Konkretnie podwójne zaproszenie na spektakl, który będzie grany w najbliższą niedzielę o godzinie 16. Spektakl dość tajemniczy, więc jeżeli lubicie tajemnice, no to warto wybrać się na Onego, bo spektakl ma taki tytuł. Ony. Jest to sztuka napisana przez Martę Guśniowską. Zabawna, ciepła baśń, w której wszystko jest wywrócone do góry nogami, więc ony może być dla Was nie lada niespodzianką, bo mamy tutaj baśń poetycką, liryczną, ale jak to w przypadku tekstów Marty Guśniowskiej, niepozbawioną humoru. Opowieść o życiu tytułowego bohatera, którego poznajemy jako 8-latka, a rozstajemy się z nim, kiedy jest już naprawdę dojrzałym, sędziwym onym. Ony na plakacie wygląda troszkę jak marynarz i chyba lubi bawić się statkami, okrętami. Widzimy taki okręcik, który wygląda też trochę jak latarnia morska. Więc w nawiązaniu do naszego dzisiejszego morskiego tematu chciałabym zadać Wam pytanie, czy wiecie, jak nazywa się najmłodsze morze na naszej planecie? 22 645 2055. Jaką ma nazwę? O, tak powinnam zapytać. Jaka jest nazwa najmłodszego morza na naszej planecie? Być może będziecie zaskoczeni, jak odkryjecie tę odpowiedź. 22 645 20 55. Czeka na Was podwójne zaproszenie na spektakl Ony, grany w białostockim teatrze Lalek w najbliższą niedzielę o godzinie 16.

A my szukamy nazwy morza, które jest najmłodsze. Kilka podpowiedzi. Morze Śródlądowe. Z Morzem Północnym łączy je jedynie kilka wąskich cieśnin, a z każdej strony okala ląd. Całkowita powierzchnia tego morza to 415 266 km kwadratowych. Długość linii brzegowej 8100 km. Średnia głębokość 52 metry. A maksymalna głębokość? Ojej, 459 metrów. Jak powiem wam, jak nazywa się największa głębia, to już będziecie wiedzieli, więc powstrzymam się od ogłoszenia tej informacji. Och, jak powiem, jakie największe zatoki, to też już wszystko stanie się jasne. To może wiecie, o jakie morze chodzi. Zamieszkuje je mnóstwo ciekawych zwierzaków. Krewetki, małże, kraby, jesiotry, węgorze, śledzie, łososie, szproty, sardele, pstrągi. Jest nawet gatunek niegroźnego rekina, żarłacza śledziowego. A do najciekawszych gatunków, które można spotkać w tym morzu, należą na przykład bełtwa festonowa.

To jest taka meduza, której średnica to aż 2 metry. Taka wielka meduza. Ha, jaki Filip wielkie oczy zrobił. Taka meduza, Filip, taka. Bełtwa festonowa. I ma parzydełka, jak to meduza, które wydzielają silnie trujący jad i trzeba na taką meduzę uważać. No i żyją tu też zagrożone wyginięciem morświny. Wspaniałe. Morświny pozdrawiamy serdecznie i czekamy na mieszkańca Białegostoku albo okolic, który odpowie na pytanie, o jakie morze chodzi. I tym samym zabierze podwójne zaproszenie na spektakl Ony, grany w niedzielę w Białostockim Teatrze Lalek o godzinie 16:00. A skoro o meduzie mowa...

Jeszcze was troszkę skuszę tym podwójnym zaproszeniem do Białostockiego Teatru Lalek i jeszcze kilka ciekawostek o tym tajemniczym morzu, którego nazwa dzisiaj już padła na antenie Polskiego Radia Dzieciom, opowiem. Uznawane za najmłodsze na świecie, bo według różnych źródeł powstało około 12 do 15 tysięcy lat temu wskutek topnienia lodowców. Zaliczane do mórz zielonych. Ta barwa wynika z niskiej temperatury i małego zasolenia wody, ale także zawiesiny pełnej drobnych organizmów. No każdy, kto był nad tym morzem, wie, że potrafi zachwycać kolorystyką i właściwie nigdy nie jest czysto zielone. Oczywiście te różne odcienie wody wynikają z różnego nasłonecznienia, kąta padania promieni słonecznych, też stopnia zachmurzenia, zasolenia wody i głębokości. Podczas słonecznej, pięknej pogody urzeka błękitem.

0: a w czasie sztormu stalowo-szarym odcieniem. To tak a propos naszego dzisiejszego tematu, czyli kolorów mórz. Najmniej zasolone morze świata, dlatego nie mówi się, że jest słone, ale słonawe. Wiecie, że morze to w swojej historii kilkakrotnie stawało się jeziorem i to wynikało z tego, że traciło kontakt z Oceanem Atlantyckim. No i wtedy stawało się takim zbiornikiem bezodpływowym. Pierwszy taki przypadek miał miejsce na początku jego istnienia, bo to topnienie lodowca sprawiało, że poziom wody się podniósł i morze, o którym myślę, połączyło się z Morzem Północnym. Wielokrotnie zamarzało, odnotowano to przynajmniej przez kilka zim, ale na pewno warto wskazać na tę ostatnią zimę, bo wtedy też zamarzło. O jakie morze chodzi? No jeżeli odgadniecie, możecie też do nas napisać oczywiście na adres dzieci@polskieradio.pl. To powędruje do Was podwójne zaproszenie do białostockiego Teatru Lalek na spektakl Ony, grany w najbliższą niedzielę o godzinie 16. A ponieważ jeszcze 10 minut zostało do godziny 9, to po krótkiej piosence wyjaśnimy, skąd wzięły się barwy mórz, o których dzisiaj już wspominaliśmy. Morze czerwone, morze czarne, morze białe i żółte. Spróbujemy ten temat dzisiejszy podsumować. Gdyby ktoś chciał dołączyć do mojej opowieści, to zapraszam. 22 645 20 55.
1: Kulfan! Naprawdę dość. Po prostu w bucie gwóźdź albo kość. Jak zwykle chcesz na nosie mi grać. Przez ciebie jeść nie

0: jesteś?
1: Jestem, jestem.
0: Siedzisz pod krzakiem sam.
1: A z kim mam siedzieć?
0: Już nie wiem. Po co mi taki chram? Wybaczę?
1: Wybaczysz.
0: Jeszcze ten jeden raz.
1: Oj, dziękuję ci.
0: Ojej, głuptasie.
1: Ty tylko nie głuptasie.
0: Skąd ten tort wielki masz?
1: Upiekłem go dla ciebie.
0: Aha. Płynę przez staw z tobą.
1: Ze mną.
0: Choć może ty nie jesteś tego wart.

To był oczywiście nasz wspaniały duet, Gulfon i Monika, którzy płynęli przez staw. 7 minut zostało do godziny 9. Wracając do tematu kolorowych mórz, to warto wspomnieć, że czysta woda morska jest błękitna, prawda? I wielu z nas wiąże ten kolor właśnie z odbiciem koloru nieba. Ale tak naprawdę błękit morza tylko w niewielkim procencie odzwierciedla błękit nieba. No oczywiście dużo zależy też od przejrzystości. Jeżeli niebo jest czyste, to morze też przybiera barwę jasnego błękitu. Jak niebo jest zachmurzone, to morze staje się ołowiano-szare, a czasami wystarczy tylko delikatny ruch tafli wody, żeby ta ubrała się w odcienie szarości albo zieleni. Czy też stała się sina. No wszystko zależy od barwy promieni pochodzących też z głębin morza. Czyste morza są granatowe i to w nich życie jest najbogatsze i najbardziej kolorowe. Ale o co chodzi z barwą wody? Gdybyśmy przyjrzeli się Morzu Białemu, które jest częścią Oceanu Arktycznego, odnogą Morza Barenca, to okazałoby się, że morze to otaczają gęste mleczne mgły i od końca sierpnia aż do połowy maja pokrywa je lód. Dlatego też morze jest nazywane białym. I sprawa wyjaśniona. Jak jest z Morzem Czarnym? Czarne wody tego morza wzięły się od zalegających na ich dnie siarczków. To jest największy, albo też jeden z największych, tak powinnam powiedzieć, zbiorników wody beztlenowej. Zasolenie przy powierzchni wody jest, no może nie aż takie duże, ale przy dnie się zwiększa. I to właśnie z różnicy w zasoleniu wody wynika jej niski poziom tlenu. Dlatego też życia organicznego w tym morzu, no proszę Państwa, raczej nie znajdziemy tam jakieś takie ślady niewielkie. Na temat czarnej barwy tego morza oczywiście krążą legendy, bo jedna z nich mówi na przykład o zalegających na dnie statkach kupieckich, które przemierzały te wody w okresie starożytnym i to one miały rzucać cień na morze i malować je na czarno. Te legendy i historie też są bardzo ciekawe i piękne. A czy krążą jakieś legendy wokół Morza Czerwonego? Są dwie genezy na temat barwy tego morza. No niby jak patrzymy na czerwone, to jest raczej niebieskie. Ale tak naprawdę woda zielono-niebieska. No to o co chodzi z tą czerwienią? Jak wynika z relacji naukowców, ten kolor czerwony, ta czerwona barwa, która się niekiedy pojawia, wynika z otaczających morze rudych złóż tlenku żelaza. No i niektórzy twierdzą, że właśnie stąd taki kolor. A w przypadku Morza Żółtego z kolei barwa lesu i gliny dostarczana przez chińskie rzeki, zwłaszcza te wypływające z żółtej rzeki, te zawiesiny transportowane razem z wiatrem, z żółtych, żółto-brunatnych stref przybrzeża, malują wody na różne odcienie żółci, złota i brązów. No tutaj też kwitnące w morzu algi mają na to wpływ, więc jak słyszycie, sporo jest tych ciekawostek związanych z kolorami wód i z wpływem różnych czynników zewnętrznych na kolor wody w różnych rejonach świata. No mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj rozbudzić choć odrobinkę Waszą ciekawość tą tematyką. Jeżeli będziecie mieli ochotę poszukać więcej, to mam nadzieję, że znajdziecie na to przestrzeń. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Martyna Huderska, Filip Górski i już teraz oczywiście zapraszamy Was

na poranek jutrzejszy, punktualnie o godzinie 7 się spotykamy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
7: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
7: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Kto tam? Pani Krysia?

się już państwo zobaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów długich lat dożyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzez. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik

0: sną, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.
1: Miłość człowieka dobija. Sven, jak to jest, no jak?
2: Gdy serce ma głos, nie da rady i łoś. Wiesz co, Krzysiu?

0: Jest. Swęczy presję, byś taką zniósł.
1: Ten wiatr tak wieje, czy to

nie zajrzy tu ni deszcz. Nim złoty dzień odejdzie w cień, wysprzątam wnętrze groty i raz i hop, omiotę z

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może tu?

Polskie Radio Dzieciom.

nowym tulipanie, malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie, ale zawsze wracam.

0: Szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później

Nocny siłacz, Falikura, nocny spir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super rozbójnika.

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna.

0: promocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
1: Cześć! Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną dawkę zoologicznych zagadek. Już za chwilę przekroczymy bramę warszawskiego zoo, wkraczając tym samym do dzikiego świata. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, zaczynamy! Odpoczynek, jedzenie, zabawa, psoty... To tylko niektóre z możliwości, z których mogą skorzystać mieszkańcy ogrodów zoologicznych, kiedy nikt ich nie obserwuje. Czym jeszcze się wówczas zajmują? Bardzo zainteresował mnie ten temat, dlatego postanowiłam, że w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
2: Co robią zwierzęta w zoo, kiedy nikt nie patrzy?
3: Jak nikt nie patrzy, mogą próbować ucieczki z zoo.
4: Na przykład furykatka może wykopać tunel w ziemi i będzie tak długi, że wyjdzie poza zoo i furykatka ucieknie na wolność po prostu.
5: Na przykład mogą jeść albo też mogą trochę nabroić.
6: Mogą coś pogryźć w swoim wybiegu, nabałganić niektóre rzeczy, wykopać dół w ziemi.
7: Które zwierzęta, jak nikt nie patrzy, się załatwiają?
8: Zwierzęta mogą też robić to samo, co jak ludzie patrzą.
1: Muszę przyznać, zoodetektywi, że jestem pod ogromnym wrażeniem waszych pomysłów na to, czym zajmują się zwierzęta w ogrodzie zoologicznym, gdy ich nie obserwujemy. A co na ten temat zdradzi nam ekspert?
9: Przede wszystkim musimy pamiętać, że zwierzęta w zoo żyją, więc one spędzają tutaj całą dobę, cały rok. Więc to nie jest tak, że zachowują się w jakiś konkretny sposób, kiedy przychodzą zwiedzający. Patrycja Kasprzak, jestem kierownikiem słoni i nosorożców. To, co możemy obserwować my jako zwiedzający, czy nawet opiekunowie, którzy widzimy ich w ciągu dnia, to jest tylko jakaś tam część ich dnia. Oprócz tego robią mnóstwo też rzeczy wtedy, kiedy właśnie nikt nie patrzy i to najczęściej takich najfajniejszych rzeczy. Słonie na przykład bardzo chętnie wchodzą do basenu, zwłaszcza kiedy jest burza.

0: A w burze wiadomo, że zwiedzający i w ogóle ludzie uciekają przed deszczem do budynków albo w ogóle uciekają z zoo, a wtedy słonie najbardziej szaleją na przykład na wybiegu, więc to są takie fajne rzeczy, które akurat my jako opiekunowie lubimy obserwować. My zawsze wiemy, że jak przychodzi burza, to akurat my wychodzimy na dwór i mokniemy, bo sobie lubimy je pooglądać. Albo czasami po prostu oglądamy je na kamerach, więc też fajne jest to, że coraz więcej zoo ma ten monitoring, czasami też udostępnia te nagrania zwiedzającym, niektóre zoo mają nawet podglądy online i wtedy można takie zwierzęta obserwować w takich sytuacjach, których nie do końca można zobaczyć, kiedy jest się jako zwiedzający. W środku nocy też dużo zwierząt wykazuje takie ciekawe zachowania, bo dużo zwierząt na przykład żeruje w nocy. Często też zwiedzający narzekają troszeczkę, że drapieżniki typu koty, lwy, tygrysy głównie w ciągu dnia leżą i albo nie można ich w ogóle zobaczyć, bo gdzieś tam się schowały w cieniu, albo po prostu taki kot śpi. Często dzieci czy nawet dorośli mówią, że nic ciekawego. A właśnie nocą te zwierzęta, tak samo jak i w naturze, po prostu zaczynają żerować. Zwierzęta roślinożerne też poszukują na przykład pokarmu w nocy, bo jest spokojniej, bo jest ciszej. Dużo zwierząt też się rodzi w nocy, czyli właśnie wtedy, kiedy nikt nie patrzy. No i w takich momentach, kiedy właśnie nikt nie patrzy i nie patrzą ani zwiedzający, ani opiekunowie, zwierzęta bardzo często zajmują się wtedy takimi rzeczami, które niekoniecznie dla opiekunów są fajne, bo bardzo często rozpracowują różne elementy swoich boksów czy wolier. Nie tylko z nudy, ale w ogóle w ramach ciekawości, zwłaszcza właśnie zwierzęta inteligentne typu kea, papugi, słonie czy szympansy i goryle. Czasami opiekunowie przychodzą rano i się okazuje, że tam jakaś część wybiegu czy boksu jest zdemontowana, bo po prostu zwierzęta się do tego dostały. No więc właśnie no, zwierzęta też wykorzystują te momenty, kiedy nie są obserwowane. Część zwierząt w zoo właśnie bardzo lubi kontakt ze zwiedzającymi. Był przykład, kiedy była pandemia, kiedy nie było zwiedzających w zoo i widać było, że te zwierzęta dużo gorzej się zachowywały, bo nie miały tych bodźców. Zwłaszcza zwierzęta takie bardzo inteligentne, słonie, szympansy, goryle, one generalnie lubią, kiedy zwiedzający są w zoo, oczywiście nie w jakichś ogromnych tłumach krzyczących, ale kiedy są, bo to zawsze jest jakaś interakcja z tymi ludźmi, ale bardzo dużo zwierząt, zwłaszcza takich płochliwych, czy prowadzących właśnie bardziej nocny tryb życia, czy prowadzących samotniczy tryb życia, właśnie nie bardzo lubi, kiedy są obserwowane i te wybiegi tych zwierząt muszą być tak dostosowane, żeby jednocześnie to zwierzę czuło się u siebie bezpiecznie i miało możliwość schronienia się, ale z drugiej strony, żeby zwiedzający mimo wszystko to zwierzę mogli obserwować, no bo nie ma nic ciekawego dla zwiedzającego, kiedy przychodzi i widzi pusty wybieg i wtedy takie rzeczy rozwiązuje się albo na przykład właśnie również monitoringiem dla zwiedzających online, kiedy oni mogą na kamerze widzieć, co to zwierzę robi, ale tego zwierzęcia fizycznie tuż przy nich nie ma, lub robi się takie kryjówki dla tych zwierząt, żeby jednocześnie ono mogło być schowane, ale gdzieś tam z daleka, żeby człowiek mógł je troszeczkę podpatrywać, nie zaburzając jakby jego dnia. Intensywną porą dnia dla zwierząt jest bardzo często poranek. Dużo zwierząt tych dziennych się wtedy budzi i zaczyna swoją aktywność, a z kolei te nocne wtedy zakończają swoją aktywność i te poranki też są bardzo ciekawe, ponieważ nie ma jeszcze zwiedzających w zoo, bo zwiedzający są dopiero od 9:00. Opiekunowie przychodzą do pracy na 6:00 lub na 7:00 i wtedy też bardzo często mogą obserwować takie ciekawe zachowania u zwierząt, kiedy te zwierzęta dopiero wchodzą w ten swój tryb. Opiekunowie wtedy właśnie poświęcają bardzo dużo czasu tym zwierzętom. Ze słoniami prowadzimy treningi, kąpiemy, z nosorożcem tak samo. Zwierzęta są często najaktywniejsze rano, a bardzo często jak już przychodzą zwiedzający w ciągu dnia, to się zaczyna robić gorąco i te zwierzęta po prostu albo idą w cień się ukryć, albo zaczynają już po prostu przysypiać. Taką cechą robienia różnych niedozwolonych rzeczy, gdy nikt nie patrzy, nie jest tylko cecha zwierząt, ale również ludzi, ponieważ u zwiedzających też to obserwujemy, czyli kiedy wydaje im się, że nikt nie patrzy, bo wydaje im się, że nie ma wokół opiekunów, a ci opiekunowie się tak naprawdę cały czas kręcą albo właśnie na monitoringu patrzą i tak samo ochrona. Zwiedzający też robią różne dziwne rzeczy. Mamy bardzo duży problem cały czas z dokarmianiem zwierząt, mimo że już od lat jest kampania Zostaw, nie dokarmiaj. No i oprócz tego też zdarzają się takie rzeczy typu zostawianie bardzo dużej ilości śmieci przez zwiedzających, krzyczenie, zwłaszcza dzieci, ale też dorośli często też na to pozwalają, więc jakby no przykład dla dzieci powinien iść od strony rodziców czy nauczycieli. Czy zaglądanie takie zbytnie do zwierząt, wkładanie gdzieś rąk, czasami ktoś przekracza barierę, której nie powinien przekraczać, więc ludzie też mają tendencję do robienia niekoniecznie dobrych rzeczy, kiedy właśnie nikt nie patrzy.
1: Brawo! Udało nam się odkryć kolejną tajemnicę dotyczącą Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Co wytropimy następnym razem podczas naszej wspólnej dzikiej misji? O tym przekonacie się.

0: już wkrótce.
1: Wysłuchaliście podcastu Maryty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego

0: Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Nie mają naturalnego wroga. Żadne zwierzę z drapieżników nie poważy się podnieść zębów i pazurów na żubra. Żubr jest świetnym podróżnikiem przez las. Żubr wie, że jeśli mu głowa przejdzie, to reszta ciała też przejdzie i nigdzie nie utknie.
3: Takie trochę nieuczesane są te żubry.
2: No tak, bo nie ma kto ich czesać.
3: Witam serdecznie, Marta Kawalec przed mikrofonem, a to audycja Dzieciaki kochają zwierzaki. Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam dzisiaj na fantastyczną rozmowę, bo będziemy rozmawiać dzisiaj z panią Katarzyną Olbrych, doktorem nauk weterynaryjnych, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i prezesem Fundacji Zwierzogród, Fundacji Pomocy i Zooterapii.
2: Dokładnie tak się nazywamy.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Pani Katarzyno, jest pani pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Czym taki pracownik naukowy się zajmuje?
2: No, zajmuje się nauką głównie, czyli zdobywaniem wiedzy tam, gdzie jeszcze ta wiedza nie została poznana do końca, tak? W moim przypadku to jest anatomia. Anatomia to jest taka nauka, która bada, jak są zbudowane organizmy. W moim przypadku to głównie dzikie organizmy, dzikie zwierzęta. Tym się głównie zajmuję, czyli budową, ale też poprzez budowę poznajemy, jak coś funkcjonuje. Anatomia może być różna, dlatego że możemy mieć tak zwaną makroanatomię, czyli badamy takie duże narządy, jak wątroba, żołądek, czyli to wszystko, co wewnątrz organizmu się znajduje, ale może być też mikroanatomia, czyli już musimy tutaj mieć mikroskop i badamy tak zwane mikrostruktury. Ale może też być anatomia, tak zwana, uwaga, trudne słowo, topograficzna. I to jest anatomia, która bada z kolei, jak te narządy są ułożone w danym organizmie, gdzie one się znajdują względem kości, względem...

0: względem innych narządów. Potem mamy, uwaga, anatomię kliniczną. To już taka anatomia, która wprowadza nas w tajniki medycyny bardziej. No wiadomo, że tutaj chodzi o medycynę głównie weterynaryjną, czyli tam, gdzie zajmujemy się leczeniem zwierząt. No i to jest taka anatomia już troszeczkę związana z anatomią też funkcjonalną, czyli oprócz tego, że badamy, gdzie się co znajduje, jak wygląda, jak jest zbudowane, to jeszcze jak działa, jak funkcjonuje, jakie są zależności między tymi organami wewnątrz organizmu. Więc to tak dosyć rozbudowane jest. Głównie zajmuję się w swojej pracy naukowej zwierzętami dzikimi, a lubiłam sobie największego roślinożercę Europy, czyli żubra.
1: Dlaczego tak? Akurat żubra?
0: Żubry są w ogóle fascynujące bardzo zwierzęta. Mają dużo takich tajemnic, o których dzisiaj spróbujemy opowiedzieć i ciekawostek właśnie takich anatomicznych. Ale przede wszystkim żubr jest gatunkiem bardzo polskim. Bo to dzięki właśnie Polsce tak naprawdę odrodził się z powrotem ten gatunek, który prawie całkowicie był na wymarciu. I to dzięki właśnie tutaj polskim naukowcom, on znowu świetnie się ma i na cały świat praktycznie jeździ już do różnych innych ekosystemów właśnie z Polski.
1: No i to właśnie żubr będzie dzisiaj bohaterem naszej audycji Dzieciaki kochają zwierzaki. Te żubry, tak jak pani powiedziała, są typowo polskie, dlatego że one u nas dawniej żyły, ale nie tylko u nas, ale to my, Polacy, przyczyniliśmy się do tego, że tego ostatniego żubra albo jednego z ostatnich udało nam się ocalić i rozmnożyć.
0: Tak, dokładnie. Było to bardzo, bardzo ciężkie. Tak naprawdę żaden kraj nie chciał się tego podjąć, no bo wszyscy stwierdzili, że w zasadzie przy tak małej ilości sztuk to jest niemożliwe. No więc okazało się to możliwe. Ale nadal bardzo mocno chronimy ten gatunek. Mimo, że już nie ma takiego mocnego zagrożenia. I Polska jako jedyny kraj też prowadzi tak zwane księgi rodowodowe żubrów. To jest tak samo jak w przypadku piesków czy kotków rasowych, które mają swój rodowód. Tak samo żubry mogą pochwalić się tym, że mają rodowód.
1: Taki dowód osobisty.
0: Taki, no, dowód osobisty, ale taki dowód osobisty, gdzie wiadomo na przykład, kim była mama, tata, kim był dziadek, babcia, a nawet prapradziadek czy praprababcia. Bo te księgi są już dosyć długo prowadzone. W zasadzie po II wojnie światowej. Właśnie ze względu na tą ścisłą ochronę żubra, żeby było wiadomo, jakie mieszają się nam geny. Bo to jest bardzo ważne, że przy takiej małej liczbie żubrów te geny były w małej puli bardzo. Czym jest mniejsza pula genetyczna, tym bardziej chorowite są, tak? My mówimy o pieskach, o kotkach, że nie możemy tutaj robić tak zwanego chowu wsobnego. No i podobnie z żubrem. Dlatego dbamy o to bardzo, żebyśmy mieli te księgi rodowodowe. One są prowadzone właśnie w Polsce. Stąd my znamy pochodzenie tych żubrów, które są w tak zwanych zagrodach zamkniętych, gdzie są pod ścisłym nadzorem, pod ścisłym monitoringiem, ale też mamy żubry, które biegają po wolności. One nie mają rodowodu, one się już rozmnażają swobodnie, tak jak chcą, w miarę swobodnie się przemieszczają. Oczywiście zapewnione mają odpowiednie warunki, żeby chciały się utrzymywać tam, gdzie powinny, tak? A nie sobie wędrować, gdzie chcą i na przykład, no niestety, czasami żubry biorą udział w kolizjach drogowych, wychodzą na drogi, tak? Tego nie chcemy. Ani dla kierowców, ani dla żubrów, bo to jest i dla jednych, i dla drugich niebezpieczne. Natomiast no tutaj utrzymujemy bardziej tą populację, mówiąc tak, w ryzach, niż na przykład łosie, które są niesforne i biegają prawie już wszędzie, tak?
1: Pani Katarzyna, ale cofnijmy się trochę, jeśli chodzi o historię żubra. Jak to się stało, że tych żubrów było tak mało nagle w Europie i tylko w Polsce zostało ich kilka sztuk?
0: Przyczyną tak naprawdę niestety były polowania. Tu, jeśli chodzi o Białowieżę, bo ona takim była... jest nadal głównym ośrodkiem restytucji i ochrony żubra, no car miał zanektowaną całą puszczę dla siebie. To było zwierzę królewskie, na które mógł tylko polować król, car, no ktoś, kto naprawdę miał dużą władzę, nie mógł nikt więcej. Ale też trzeba przyznać, że tutaj car utrzymywał bardzo świetnie

0: rejony Puszczy Białowieskiej, no i dbał też o te żubry, tak? Ale tak naprawdę największe zniszczenie to przyszło podczas I i II wojny światowej. To wtedy żubry nie miały żadnej ochrony, nikt się nimi nie interesował, no i to wywołało tak ograniczenie duże liczby tych żubrów.
1: Teraz żubr żyje sobie jako król puszczy w Puszczy Białowieskiej właśnie. A gdzie jeszcze możemy go spotkać?
0: A możemy na Pomorzu, a możemy koło Augustowa, a możemy też w Podkarpackim. Więc tutaj mamy kilka tych ośrodków, zarówno takich w Pszczynie, zarówno takich, które są zamknięte, czyli tam żyją sobie one w zamknięciu i są, tak jak powiedziałam, bardzo mocno monitorowane, obserwowane, ale również tak zwane stada wolnościowe, no, które już no, są oczywiście też obserwowane, ale ten monitoring, ta obserwacja jest już dużo bardziej ograniczona, bo one mogą się swobodnie już poruszać po danym terenie. Więc dlaczego tak są rozsiane? No jest to bardzo ważne ze względu na to, że poszczególne populacje żyjące w poszczególnych rejonach Polski, nie mając ze sobą kontaktu, gdyby przyszła na przykład choroba zakaźna, no to nie mamy od razu całej populacji w Polsce zagrożonej chorobą zakaźną. Możemy wtedy je bardziej chronić, tak? Więc to też jest bardzo ważne, żeby te ośrodki nadal się utrzymywały i nadal były no i finansowane, ale przede wszystkim, żeby to działało.
1: Kiedy jakiś czas temu przyglądałam się żubrowi w jednym z ogrodów zoologicznych, bo one tam też znajdują się w ogrodach zoologicznych, to tak patrzyłam na niego i on był taki majestatyczny, spokojny, ale taki potężny, taki wielki. To jest niesamowite, jaki spokój może drzemać w takim wielkim zwierzęciu.
0: No ten spokój jest przede wszystkim dlatego, że one dokładnie wiedzą, że są duże i że nie mają naturalnego wroga. Żadne zwierzę tak naprawdę z drapieżników nie poważy się podnieść zębów i pazurów na żubra. Wie, że sobie po prostu z nim nie da rady. I tutaj taki przykład mogę podać, gdzie żubr przy karmniku zasnął, bo żubry są dokarmiane. To jest jeden z elementów też monitorowania ich, tak jak one przychodzą w określone punkty, to można je obserwować, patrzeć, czy wszystko jest w porządku. No i sobie tam zasnął, leżał i spał. I podeszły wilki i badały sytuację. Czy on tylko śpi, czy on może jest chory, czy może mu coś dolega. Badały, podchodziły coraz bliżej i jak żubr wyczuł, że one już są zbyt blisko, on ich nie pogonił, nie wstał nagle, zdenerwowany. On po prostu powoli wstał i pokazał, że z nim jest wszystko w porządku. I wilki natychmiast odeszły. Stwierdziły, to im się kompletnie nie opłaca, żeby mieć taką scysję z żubrem, który jest dużo większy od nich i silniejszy. Więc one sobie doskonale z tego zdają sprawę, że są duże, że nic im nie zagraża, że są bezpieczne, stąd ten spokój. Natomiast muszę powiedzieć, że żubr jest świetnym podróżnikiem przez las. Kilka razy próbowaliśmy dogonić stado żubrów i mimo, że nam się wydawało, że my naprawdę już szybko biegniemy, a one idą tak powoli, majestatycznie, czasami tam przeskakują przez jakąś większą czy mniejszą przeszkodę, na ten dystans nam się cały czas oddalał. My żeśmy ich nie mogli dogonić, tak? One po prostu nie chciały być dogonione i świetnie, znajdując się w tym terenie leśnym, po prostu oddaliły się od nas, a my zmachani, zmęczeni, nie osiągnęliśmy celu.
1: A dlaczego państwo gonili te żubry?
0: Ano, bo chcieliśmy również je obserwować w ich naturalnych warunkach, tak? Chcieliśmy ocenić, czy wszystko jest w porządku. No i tak naprawdę jedynym takim dobrym obserwatorem to są leśnicy, którzy się nimi zajmują, obserwują, wiedzą, gdzie mają ulubione miejsca na odpoczynek, gdzie mają ulubione miejsca na żerowanie, czyli jedzenie, gdzie idą pić wodę. Oczywiście to są karmniki, których są dokarmiane, ale również miejsca gdzieś w lesie, ich takie ulubione. I ponieważ oni, ci leśnicy, cały dzień spędzają w lesie, obserwując i las, i przyrodę, ale również i właśnie żubry, no wiedzą doskonale i mogą wcześniej na przykład przyjść, bo wiedzą, że o tej godzinie przyjdą na polanę, rano przychodzą i przybywają tam jakiś czas, a my naukowcy z Warszawy przyjeżdżamy i czasami musimy się troszkę naganiać.
1: A wracając do tych wilków, to kiedy ten żubr wstał, to czy on

0: dawał z siebie jakieś dźwięki, czy po prostu tylko wstał, popatrzył na te wilki i powiedział: weź mnie nie rozśmieszaj.
1: Tak, dokładnie tak było. Nawet nie wydał. On po prostu wstał, pokazał swój majestat, siłę, wielkość i tak dalej. Ale muszę powiedzieć, że nam się wydaje, że one są duże i rzeczywiście tak jest, natomiast one nie są tak duże, jak na przykład żubronie. Żubroń to jest krzyżówka właśnie żubra z krową, z bydłem domowym.
0: No to krowa jest trochę mniejsza od żubra.
1: No właśnie. A okazuje się, że tutaj żubronie, jeśli chodzi o byki, mogą osiągać nawet ponad tonę. Natomiast żubr nigdy tej tony nie osiąga. I teraz czemu tak się dzieje? My żeśmy jako ludzie, jako cywilizacja ludzka, tak, udomowili bydło. No wiadomo, dlaczego nam było to potrzebne. W związku z tym zaczęliśmy prowadzić tą hodowlę bydła w ten sposób, żeby były one duże, dawały dużo mięsa, dużo skóry, ale również ze zwiększych krów jest więcej mleka, tak? W związku z tym, no jak na przykład nigdy nie został do końca udomowiony w sensie takim jak krowa, bardzo powszechnym, no i jak jest i dużo mniejsze i mniej mleka daje. Ale mogą być zwierzętami jucznymi, chociaż niektórzy też próbują na krowach jeździć. Natomiast dlaczego nie jest w interesie zwierząt dzikich być zbyt dużym? Dlatego, że ciężko by było żubrowi przemieszczać się po lesie gęstym, a jeszcze jeśli chodzi o nasze tutaj lasy, zwłaszcza Puszczy Białowieskiej, to są to lasy, które momentami mają grzęzawiska tak zwane. I w tych grzęzawiskach, jeśli by ten żub miał bardzo taką dużą masę, ponad tonę, półtorej tony waży, co się zdarza na przykład u krów, tak, raz mięsnych, to on by po prostu się tam zapadł i zginął. Więc nie jest w jego interesie być za dużym. Mało tego, żub sobie stosuje taką taktykę chodu specjalną, żeby badać podłoże, po którym chodzi. Ma specjalne takie receptory na spodzie racic, konkretnie jest tam bardziej z tyłu, którymi najpierw delikatnie opiera się o podłoże i te receptory badają, czy te podłoże jest twarde, czy jest grząskie i miękkie. I dopiero wtedy, kiedy zbadają, że jest twarde, jest ok, może tam już całkiem tą nogą nastąpić, tak? To wtedy dopiero jest ten właściwe nastąpienie. Czyli tak zwaną, my to nazywamy, że to jest tak zwana dwutaktowość chodu u żubra. Czyli on najpierw delikatnie, a potem już pewnie stawia racicę w związku z tym, że już wie, zbadał teren, że jest wszystko ok. Żeby było dla porównania, łoś troszkę inną taktykę stosuje. Też jest dużym zwierzęciem, no nie tak dużym jak żubr, wiadomo, ale ma bardzo długie nogi. Tak? I on może ugrząść w takim terenie bardziej podmokłym, bo on dzięki długim nogom tak się z niego wydostanie. Więc różne taktyki zwierzaki stosują, żeby w tym środowisku lepiej się poruszać, lepiej funkcjonować, w związku z tym lepiej żyć. Drugą taką taktyką żubra, żeby gdzieś nie ugrzęznąć, są rogi. Rogi, które mają taką rozpiętość, jaka jest szerokość tułowia. I w związku z tym żubr wie, że jeśli mu głowa przejdzie, to reszta ciała też przejdzie i nigdzie nie utknie. Tak? Tak czasami nam potrafią kotki gdzieś utknąć. Chociaż to też nie do końca jest tak, bo no po prostu może nie chcą wyjść. To też może kiedyś nam się zdarzy taki odcinek, to też o tym opowiemy. Natomiast te rogi nie służą tylko i wyłącznie właśnie do tego, żeby bić się samce o samicę w tym okresie godowym, tak zwanym rujowym, ale również właśnie takie bardziej praktyczne znaczenie.
0: Jeśli chodzi o te żubronie, czyli tą krzyżówkę, no takich krzyżówek trochę już jest na świecie, bo choćby na przykład muł to jest skrzyżowanie konia z osłem. No i taki muł, oprócz tego, że jest bardzo silny, no to no nie ma tej możliwości rozmnażania się. A jak to jest z tymi żubroniami? Po co one zostały stworzone i jaki z nich jest pożytek?
1: Tak, tutaj były badania dawno temu robione przez naukowców w Białowieży, właśnie na tych krzyżówkach żubra z bydłem domowym. Chodziło głównie o to, czy mięso z tych zwierząt będzie no, smaczniejsze, ale też czy będzie to bardziej wydajne, tak? No i okazało się, że nie bardzo, że te rasy mięsne bydła są bardziej wydajne i raczej w tą stronę idziemy niż jakieś krzyżówki żubra z bydłem domowym. No ale właśnie ta pozostałość po bydle domowym, że one są po prostu większe, potężniejsze,

0: No i zapraszam do Białowieży, do rezerwatu pokazowego, tak zwanej zagrody pokazowej, gdzie tak żubronie są. I są takie śmieszne, bo są, słuchajcie, w takie łatki, w zasadzie pręgi. Wygląda troszkę to, jak są te pręgowane buldożki francuskie.
1: Czyli taka krzyżówka spowodowała, że mają zupełnie inną sierść.
0: Tak, tak. Mają inną tutaj skrzyżowanie właśnie bydła łaciatego, tak, czarno-białego z żubrem, który ma tą sierść, no taką brązową. Ona jest troszeczkę taka, no ukrywająca go w lesie, tak. No to dało taki śmieszny efekt, że te barwy, ubarwienie tych żubroni właśnie może być takie śmieszne, takie różne. Mogą być ciemne, mogą być takie jakby troszkę pomalowane. Czasami u kotów mamy taki kolor sierści, my to mówimy, że to jest tak zwany szylkret. To jest tak, jakby ktoś pociapał troszkę farbą na czarnym tle, na przykład lekko taką rudawą. To też takie się zdarzają. Właśnie to takie efekty czasami właśnie osiągamy, które całkiem są może niespodziewane czasami.
1: A czy te żubronie żyją też na wolności, czy one są tylko w Białowieży?
0: One tylko są w Białowieży. Znaczy, może nie tylko, tego dokładnie nie wiem, natomiast nie żyją na pewno na wolności. Więc na wolności to tylko żyją żubry. No i jeśli chodzi o tą okrywę taką włosową żubra, to ta skóra jest bardzo gruba. No to oczywiście jest też taki czynnik ochronny bardzo mocno, ale też na zimę, no żubr okrywa się gęstą bardziej sierścią, no i ma taką czuprynę między rogami, no i między łopatkami, czyli tu na tej najwyższej części, bo zwierzęta my nie mierzymy, jeśli chodzi o wzrost, tak jak my, że podchodzimy, stajemy prościutko na dwóch nogach i się mierzymy, tak? My zwierzęta mierzymy tak, że na linii kończyny piersiowej od podłogi do kłębu, czyli tego najwyższego miejsca. Czyli nie każemy żubrom stawać na dwóch kończynach i mierzyć się, tylko w ten sposób można je mierzyć. Więc na tym kłębie tej sierści wtedy jest najwięcej, ona jest dłuższa w tym okresie zimowym, ale to większość zwierząt dzikich, tak? W tym klimacie umiarkowanym, czyli zmieniają się nam pory roku, mamy porę roku, która jest bardzo ciepła, porę roku, która jest bardzo zimna, no to ta okrywa włosowa się wtedy zmienia.
1: No właśnie, ale one tak czasami wyglądają jakby liniały i takie płaty sierści w jednych miejscach są, w innych ich nie ma. Takie trochę nieuczesane są te żubry.
0: No tak, bo nie ma kto ich czesać. To prawda. Jeśli chodzi o pieski, kotki też linieją, prawda? No zależy jeszcze jakie rasy piesku, bo są pieski, które nie mają sierści, tylko mają włos. No ale żubry mają sierść, linieją, ale nikt chętny do uczesania.
1: Skoro udało nam się uratować te żubry od wyginięcia i są one tylko w Polsce i możemy się nimi pochwalić, to jakie supermoce mają żubry?
0: Jakie supermoce mają żubry? No przede wszystkim oczywiście nie mają żadnego wroga naturalnego. Okrzyknięte zostały królem puszczy. Tak? My tutaj mamy takie dwa gatunki zwierząt, które mają swoje takie sformułowania. Pierwszy to jest właśnie żubr, o którym dzisiaj mówimy, to jest król puszczy. A drugim to jest ryś, który jest nazywany z kolei duchem puszczy. To nie znaczy, że on chodzi i straszy po tej puszczy, tylko jest go tak ciężko zaobserwować, on się tak pilnuje, nie chce się pokazać, że go ciężko jest zobaczyć jak ducha. I stąd te określenie. No król puszczy, jeśli chodzi o żubra, to oczywiście zwierzę wielkie, majestatyczne, największe roślinożerca Europy. No jeszcze w czasach prehistorycznych mieliśmy tutaj na naszych terenach mamuta, tak, włochatego. No to może on by konkurował. No ale tak nie ma konkurencji, dlatego królem puszczy.
1: No właśnie, słoń też jest taki bardzo duży i też je tylko siano.
0: Tak, i tutaj jak my mówimy o roślinożercach, to mówimy, że mamy u roślinożerców anatomicznie zdeterminowany układ pokarmowy na pobieranie i trawienie pokarmu roślinnego. I tu już zaczynamy od zębów. I uwaga, żubry są szczerbate. Czyli nie mają górnych siekaczy.
1: Mają tylko dziąsła.
0: Mają dolne. A w górze jest dziąsło, jest taka specjalna poduszeczka. I teraz dlaczego? Bo język u nich, tak jak u każdego prawie roślinożercy, też jest dziwny. Bo koniuszek języka jest wąski, długi, a trzon języka i korzeń, czyli tam, gdzie jest głębi ten język, ma taki gruby wał. I teraz po co to jest? Ten gruby wał to jest duży mięsień własny języka, który zawiaduje językiem, a ten koniuszek jest potrzebny po to, żeby on koniuszkiem języka zawinął kępkę trawy i podciął ją dolnymi siekaczami. Dlatego żubry są szczerbate.

0: Później jest taka ciekawostka, jak każdy porządny przeżuwacz, bo mówimy, że oprócz tego, że żubry są roślinożercami, to są przeżuwaczami, czyli przeżuwają pokarm. I teraz jak ten pokarm trafi do żołądka, to on potrafi z powrotem wrócić z tego żołądka przez przełyk do jamy ustnej i tam z powrotem jest jeszcze raz przeżuwany zębami. Zęby też ma takie dosyć charakterystyczne, dlatego że zęby są szerokie, a na tej powierzchni trącej, stycznej z zębami łuku górny-dolny, tak, no mamy taką tarkę. Tak jak kiedyś babcie nasze na tarkach tarły i tak prały pranie na tak zwanych tarach, tak właśnie żubry mają takie tarki. No i to pomaga w takim rozcieraniu tego pokarmu roślinnego. Pokarm roślinny jest, no więcej trzeba energii, więcej czasu, więcej trudu, żeby go strawić, żeby go rozdrobnić, żeby go zgryźć. Więc tutaj one, no większość czasu spędzają na żerowaniu. I nawet jeśli nam się wydaje, że takie żubry na przykład sobie leżą i nic nie robią, to one trawią wtedy ten pokarm w przedżołądkach. Bo żubr nie ma jednego żołądka. Jak każdy porządny przeżuwacz, ma tych przedżołądków, ma w zasadzie 3 i jeden żołądek właściwy, czyli taki, który my mamy, ludzie. I w tych 3 przedżołądkach ten pokarm w różnym stopniu, w różny sposób jest rozdrabniany. Największym przedżołądkiem jest żwacz. I teraz uwaga, ile on może mieć litrów? Ano 200. To jest wanna.
1: Niesamowite.
0: Tak, dokładnie. Więc to duży żołądek, znaczy w zasadzie przedżołądek, to jest pierwsze. Tam jest dużo płynu, ale nie radziłabym się w tym kąpać, tak jak w wannie. I po co ten płyn jest? Bo ten płyn jest takim środowiskiem specjalnym, przyjaznym dla drobnoustrojów, które pomagają żubrowi trawić, ale nic za darmo. Czyli co? Trafia sobie pokarm, te drobnoustroje pomagają w rozkładzie tego pokarmu, ale z tego sobie też coś biorą. Więc to jest tak zwana symbioza. Czyli mamy bakterie, mamy organizmy jednokomórkowe, jakieś wymoczki, to one się tak nazywają, tak? Które żyją w symbiozie z żubrem. Czyli on im pozwala zasiedlać ten swój wielki przedżołądek żwacz i one sobie tam żyją i biorą część pokarmu, ale też pomagają mu trawić ten pokarm. Dalej ten pokarm przechodzi do tak zwanego czepca. I czepiec jest bardzo dziwnym przedżołądkiem. On jest mniejszy, ale od środka fałdy układają się w postaci takich listewek, które tworzą plaster miodu. Te heksageny to są tak naprawdę najbardziej doskonała struktura geometryczna. I dzięki temu, jak się kurczy czepiec, to te listewki ułożone na kształt plastra miodu świetnie ścierają się dodatkowo ten pokarm. A im się nic nie dzieje złego. Później ten pokarm, taki starty, przechodzi do ksiąg, ale nic to nie ma wspólnego z taką książką do czytania. Oprócz tego, że któremuś z anatomów, który badał właśnie, jak jest zbudowany ten żołądek, ten przedżołądek, skojarzyły się te listewki, które są dosyć długie, jak kartki książki. I teraz po co to tak zostało zbudowane? Ano po to, że między tymi listewkami w trakcie skurczu tego przedżołądka dochodzi do odciśnięcia tej treści z wody. Woda wraca sobie z powrotem przez czepiec do żwacza, a ta odciśnięta treść już trafia w końcu do trawieńca, czyli tego żołądka właściwego, który już wszyscy posiadamy, tak? I tam już takie enzymatyczne trawienie następuje, jak u wszystkich innych gatunków ssaków.
1: To jest niesamowite, że pani jako naukowiec i anatom jest w stanie poznać te zwierzę i z zewnątrz, i od środka, od języka po ogon.
0: Tak, dokładnie. Dlatego to jest bardzo fascynujące. No oczywiście nie wszystko jeszcze do końca zostało poznane, więc badania nadal nad żubrami trwają. W tej chwili zajmujemy się wzrokiem i badamy, jak żubr widzi, co widzi, w jaki sposób. Tutaj taka ciekawostka znowu. Jest duża różnica, jeśli chodzi o widzenie u roślinożerców, a u mięsożerców. Mięsożercy, no to są drapieżniki.
1: Zazwyczaj. Widzą lepiej.
0: No właśnie, czy widzą lepiej? Na pewno widzą ostrzej. Dlaczego? Bo muszą ocenić odpowiednio odległość między

0: między sobą, a niestety ofiarą, którą jest roślinożerca, tak? I jeśli dobrze ocenią tą odległość, to wiedzą, w którym momencie wyskoczyć, kiedy mają szansę dopaść ofiary swojej, żeby to polowanie zakończyło się sukcesem. Natomiast roślinożerca musi uważnie obserwować otoczenie. No bo z każdego zakątka, zza każdego krzaczka może wypaść właśnie drapieżnik. W związku z tym mają może mniej ostre widzenie, ale bardziej rozległe. Widzą bardziej naokoło, widzą szerzej. No i bardziej reagują na każdy ruch. W związku z tym są bardziej wrażliwe, bardziej płochliwe. Jak jest gwałtowny ruch, to wolą od razu zerwać się do ucieczki. Tak? No i jeśli chodzi tutaj o żubra, to mówiliśmy, że on się niczego nie boi, ale jest taki sezon, kiedy rodzą się młode i one są całkowicie bezbronne. Rodzą się no, bez opieki współbraci ze stada. Czyli mama przyszła, odchodzi gdzieś sobie w ustronny kącik, wybiera w miarę bezpieczne miejsce, no i rodzi małego żubrzyka. No i to jest już bardzo duże niebezpieczeństwo. Mama wtedy, jak jest sama, no to jest bardzo czujna i też potrafi się zerwać, już uciekać z tym małym żubrzykiem. Młode rodzą się i w zasadzie po porodzie od razu wstają. Wstają i próbują chodzić, próbują już się nakarmić, ale mama dąży do tego, żeby wrócić do stada, bo w stadzie siła. Żubry generalnie prawie przez cały rok żyją panie oddzielnie, a panowie oddzielnie. Czyli panowie tworzą sobie takie grupy, bądź są samotnikami, a samice żubra żyją w stadzie, gdzie przewodniczką tego stada jest najmądrzejsza kobieta.
1: Ciekawe, jak ją wybierają.
0: No porozumie pewnie. Że jest najmądrzejsza, jest najbardziej doświadczona, zna teren, dłużej już żyje, wie, gdzie jest bezpiecznie, wie, gdzie może być baza pokarmowa, bogata, gdzie jest źródełko, które nigdzie nie wysycha, można się napić. Dlatego zostaje wybrana na przewodniczkę stada. No i ona pokazuje całemu stadu, gdzie należy iść. Przez cały dzień całe stado za nią podąża. Ale jest taki moment, kiedy ona puszcza stado przed siebie. I taki moment kiedyś zaobserwowałam w puszczy. Była to droga szeroka leśna. My staliśmy na tej drodze. I właśnie przewodniczka stada, najbardziej doświadczona samica, wyszła na drogę. Rozejrzała się w lewo, rozejrzała się w prawo. Wyszła na środek tej drogi. Spojrzała za siebie. I jak ona spojrzała za siebie, tak stado zaczęło przechodzić przez tą drogę. Czyli ona dała znak, że jest bezpiecznie i stado całe i z młodymi może przejść przez tą drogę. Została na tej drodze do połowy, aż dołączyła druga samica, która w kolejności po niej najprawdopodobniej no, jest pretendentką do tego, żeby później rządzić, tak? I ona wtedy dopiero zeszła z tej drogi, przeszła na początek stada i znowu prowadziła, a tamta już dopilnowała, żeby wszystkie osobniki z całego stada mogły bezpiecznie przejść przez tą drogę. Także żubry się sobą opiekują. Jeśli jest bardzo dużo młodych, to jest kuszące dla wilków, bo jednak one wtedy mogą takiego młodego zaatakować. I co robią wtedy mamy i samice ze stada? One robią koło, w którym są samice na początku te na zewnątrz, które są najbardziej doświadczone, mają największe rogi, które są największe, które wilk nie chce niestety dopaść. W środku jest młodzież, a w samym środeczku, w centrum tego są właśnie te młodziaki i w ten sposób one się chronią i bronią przed wilkami w tym okresie, kiedy są te młode.
1: Sprytne.
0: Sprytne.
1: No, tak to jest z tym królem puszczy, że nie od parady ma głowę na karku i właśnie dlatego tak jest nazywany król puszczy, żubr, zwierzę, które jest wyjątkowe, niezwykłe, szczególnie dla Polski, bo jest to taki nasz trochę zwierzak narodowy.
0: Tak, narodowy zwierzak. Zaraz po pewnie orle, tak, to jest zwierzę narodowe.
1: Także myślę, że warto wybrać się na wycieczkę do Białowieży. O każdej porze roku można tam te żubry obserwować w specjalnej zagrodzie dla żubrów, bo pozostałe to sobie tam biegają po puszczy.
0: Ale nie jest powiedziane, że jeśli nie przyjdziemy się do puszczy ścieżkami, duktami,

0: takimi leśnymi, gdzie możemy chodzić, też nie napotkamy żubra na wolności.
1: No i do tego serdecznie zapraszam. Pani Katarzyna Olbrych, lekarz nauk weterynaryjnych, była dzisiaj z nami w audycji Dzieciaki kochają zwierzaki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję, pozdrawiam.
1: I zapraszamy na kolejną audycję Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Zabawę tylko jedz.
1: Dobrze.
2: Ładnie, ładnie.
3: Słuchajcie, Polska.

0: pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: Hola, hola, buenas tardes. Kochani, dzisiaj kolejna lekcja języka hiszpańskiego prosto z przepięknej, słonecznej Andaluzji. Hiszpania. Andaluzja to jest taki region w Hiszpanii na samym południu. Czy jesteście gotowi do nauki kolejnej lekcji? Dzisiaj będziemy rozmawiać o kolorach. No to zaczynamy. Kolor biały. Blanco.
3: Blanco.
2: Żółty. Amarillo.
3: Amarillo.
2: Złoty. Dorado.
3: Dorado.
2: Pomarańczowy. Naranja.
3: Naranja.
2: Czerwony. Rojo.
3: Rojo.
2: Czerwony również można powiedzieć jako tinto.
3: Tinto.
2: Szkarłatny. Bordo. Burdeo.
3: Burdeo.
2: Różowy. Rosa.
3: Rosa.
2: Fioletowy. Violeta.
3: Violeta.
2: Purpurowy. Purpura.
3: Purpura.
2: Niebieski, błękitny, azul.
3: Azul.
2: Granatowy, azul marino.
3: Azul marino.
2: Turkusowy, turkesa.
3: Turkesa.
2: Zielony, verde.
3: Verde.
2: Beżowy, beige.
3: Beige.
2: Brązowy, maron.
3: Maron.
2: Szary, gris.
3: Gris.
2: Srebrny, plateado.
3: Plateado.
2: Czarny. Negro.
3: Negro.
2: Jasny. Claro.
3: Claro.
2: Ciemny. Oscuro.
3: Oscuro.
2: To zatem szybka powtórka. Biały. Blanco. Żółty. Amarillo. Złoty. Dorado. Pomarańczowy. Naranja. Czerwony. Rojo. Czerwony. Tinto. Szkarłatny, bordo, burdeo, różowy, rosa, fioletowy, violeta, purpurowy, purpura, niebieski, błękitny, azul, granatowy, azul marino, turkusowy, turkesa, zielony, verde, beżowy, beige, brązowy, maron, szary, gris, srebrny, plateado, czarny, negro, jasny, claro, ciemny, oscuro. Mariuszu, zatem jakbyś powiedział jasny, zielony?
3: Verde claro.
2: A ja jestem teraz ciekawa, czy coś zapamiętałeś z naszej lekcji i zadam ci bardzo proste pytania. Proszę, powiedz, jaki jest kolor niebieski?
3: Azul.
2: Niebieski ciemny?
3: Azul oscuro.
2: Bardzo dobrze. To teraz nauczmy się prostych pytań. Jaki jest twój ulubiony kolor? ¿Cuál es

0: tu color favorito?
1: ¿Cuál es tu color favorito?
0: Bardzo dobrze. Mój ulubiony kolor to czerwony. Mi color favorito es el rojo.
1: Mi color favorito es el rojo.
0: Bardzo dobrze. To jeszcze raz ci zadam pytanie i proszę, abyś odpowiedział w języku hiszpańskim.
1: I mój color favorito es azul.
0: Bardzo dobrze. ¿Cuál es tu color favorito?
1: Mi color favorito es el azul.
0: Bardzo dobrze, fantastycznie. No to ostatnie pytanie. ¿Cuál es tu color favorito?
1: Mi color favorito es el azul.
0: Bardzo dobrze. Kochani, hasta la semana que viene. Proszę, nauczcie się doskonale tych kolorów. Kolorowe życie jest bardzo ciekawe.

0: grzebać się z robotą.
1: Czoło ocieramy z potu.
0: Dość, a teraz meblowanie.
2: Dziękuję, Władzu Piotrze.

0: Hola, hola, buenas tardes.
1: Hola, hola, buenas tardes.
0: Witajcie, kochani. Dzisiaj kolejna audycja z cyklu lekcji języka hiszpańskiego, oczywiście prosto z Hiszpanii. Kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o jedzeniu. Ja wiem, że już przerabialiśmy lekcje o jedzeniu, ja wiem, że już uczyliście się podstawowych rzeczy, ale teraz wyobraźcie sobie, że jesteście na wakacjach w słonecznej Hiszpanii i musicie iść do restauracji. Jak zamawiać w restauracji? Co zamawiać? O tym już dzisiaj. Entrantes. Przystawki.
1: Entrantes.
0: Tapas frías. Tapasy na zimno to są takie małe, pyszne kanapeczki.
1: Tapas frías.
0: Tapas calientes to są tapasy na ciepło.
1: Tapas calientes.
0: Ibericos. Jest to wybór szynek i serów, które w Hiszpanii są bardzo popularne.
1: Ibericos.
0: Montaditos. To są takie maleńkie kanapeczki w formie bułeczek.
1: Montaditos.
0: Sopas. Przepyszne zupki.
1: Sopas.
0: Platos. Platos jest to danie. Są to dania główne, czyli te naprawdę duże.
1: Platos.
0: Ración. Jest to pełna, ogromna porcja rzeczy, które najbardziej tak naprawdę lubicie.
1: Ración.
0: Media ración. Połowa porcji rzeczy, które najbardziej lubicie.
1: Media ración.
0: Pescados. Ryby.
1: Pescados.
0: Carnes. Mięso.
1: Carnes.
0: Mariscos. Ryby i owoce morza.
1: Mariscos.
0: Fritos. Rzeczy smażone bardzo często właśnie na głębokim tłuszczu.
1: Fritos.
0: De la casa. To są dania domowe. Również można je nazwać casera.
1: De la casa.
0: Sugerencias. Coś,

0: co jest nam sugerowane.
1: Sugerencias.
0: I postres. Oczywiście są to desery.
1: Postres.
0: Kochani, to teraz szybka powtórka. Wyobraźcie sobie, jesteśmy w restauracji, mamy menu i musimy wybrać coś pysznego. Ale czym się różnią te wszystkie określenia? No właśnie, o tym dzisiaj. Entrantes, przystawki. Tapas frías. Są to tapasy, małe kanapeczki, bardzo często na zimno. Jest to najmniejszy rozmiar zamawianego dania. Tapas calientes, tapasy na ciepło. Ibericos, wybór szynek i serów. Są to przeważnie produkty najlepszej jakości. Montaditos, kanapki, bardzo często w formie maleńkich bułeczek. Sopas, zupy. Platos, dania główne. Ración, jest to pełna porcja, praktycznie największa z możliwych. Media ración, połowa porcji oczywiście. Pescados, ryby. Carnes, mięso. Mariscos, ryby i owoce morza, czyli to, co w Hiszpanii jest naprawdę najsmaczniejsze. Fritos, smażone rzeczy na głębokim tłuszczu. Ja akurat nie jestem tego fanem, ale są pewne rzeczy, które smakują wyśmienicie. De la casa, casera, jest to jedzenie domowe. Sugerencias, coś, co może być sugerowane. I postres, to, co kochamy najbardziej, desery. To wszystko na dzisiaj. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: rady, kocie ruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fontel, najlepszy fontel, na płocną kąpiel.
3: Poradzi coś raz.

kiełbasą Afryką. Błodyj tam, błodyj, złupiła się skóra, bieda łowodę, z lwem się nie dogodos i z tygresami, niech se haw gazdują, jo pod polami.

Ja to w wolnym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma sawannę,

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

Jestem samolot transportowy, taki skrzydłaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych silników.

Jedno wiem, nie poddam się. Galopem noc pokonać chcę. Idźcie stąd, zostawcie mnie. Tam czeka dom, a tu jest mi źle. Do swoich wrócę stron. Mam twardy kark, nie złamią go. Jestem zdrów, zwyciężę znów.

0: Usłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać.

0: dzieciom cła, cła.
1: Autopromocja. Hej, przygodo! Polskie Radio Dzieciom znowu rusza na dzikie szlaki polskich parków narodowych. Pakujemy plecaki i zabieramy Was w niezwykłą podróż. Pierwszy przystanek – Kampinoski Park Narodowy. Będziemy tam już w najbliższą niedzielę 24 maja, czyli w Europejski Dzień Parków Narodowych. Świętujcie razem z nami, startujemy punktualnie o 12. Nie może Was zabraknąć. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska. Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

Polskie Radio Dzieciom.

bo figrować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać trudno.

Wiszach.

0: się.
1: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.
2: Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit-pilitać i pim-pilić ptaszki następujące.
3: Słowik, wróbel, kosja, skórka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czupatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jeniołuszka, dudek, trznader, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szwak
4: oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak.

0: Na to wróbel zaterlikał.
1: Cóż to znowu za muzyka?
2: Muzyka!
1: Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, świr, świr, ćwirk. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir, ćwir, ćwirk, ćwir, ćwir, ćwirk.

0: patyku zapiał gniewnie. Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie.
1: A co to za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra, skrzecz, ale kuku, moja rzecz.

0: szczebiot, świerkot, zgiełk, otaki.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj
2: tu rzuć tu ja świerć, wyćwierć,
0: leci gniazdko, trzeba to przyćwierć, widzisz, rośnie nam ci, co ja świerć, wyćwierć, gniazdko ci winie.

0: audycja.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu ja co masz wiórek.
0: Leci gniazdko, przelec to wsiórek, pisz to, zjadam ci moje czyje, ja z to ci nie widzę, nie dasz mi zemsty, chcesz się wstydzieć.

0: emocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
2: Jak będę duży,
4: jak będę duża.
5: Ja mam ogólnie taką wadę wymowy i dlatego...

0: przy okazji chcieliśmy nagrać wywiad z panią logopedą.
1: Dzień dobry, Anna Jadach, jestem logopedą, terapeutą integracji sensorycznej i trenerem emisji głosu.
0: Na czym polega pani praca?
1: Moja praca polega na tym, aby i dzieci, i dorośli bardzo ładnie wypowiadali się, zarówno artykulacyjnie, jak i gramatycznie.
0: A czy pani uczy ładnej wymowy tylko dzieci w moim wieku, czy też bobasy i dorosłych?
1: Też bobaski przychodzą takie tutaj od roku, jak skończą rok. Nawet ostatnio było u mnie 8-miesięczne dziecko, także jak najbardziej z młodszymi dziećmi.
2: Kiedy wybierałyśmy się do pani na zajęcia, to tak zastanawiałyśmy się z Kornelką nad pani wyzwaniami. Jakie było pani największe wyzwanie, jeśli chodzi o pacjentów?
1: Oj, dużo tych wyzwań było, powiem szczerze. Z każdym dzieckiem praca to jest oddzielne, indywidualne wyzwanie.
2: A skąd się biorą takie wady wymowy? No bo przecież każdy ma taki sam język, każdy ma mamę i tatę, którzy uczą nas poprawnej wymowy. Skąd biorą się te wszystkie wady?
1: Przyczyny mogą być bardzo różne. Mogą to być różne zaburzenia anatomiczne w układzie artykulacyjnym, mogą to być zaburzenia fizjologiczne, czyli złe połykanie, złe żywienie, więc tutaj to może być bardzo, bardzo dużo, a mogą też być takie nawyki naśladowania nieprawidłowego.
0: A czy zdarzy się czasami, że przychodzi do pani dziecko, każdy twierdzi, że dobrze mówi i nagle pani mówi jego rodzicom, że źle mówi?
1: Zdarzało się też, bo rodzice przyzwyczajają się do wymowy swojego dziecka i przestaje im przeszkadzać niektóre rzeczy, a po konsultacji u mnie jednak stwierdziliśmy, że tutaj jeszcze mamy jakiś obszar do realizacji.
2: No to bardzo jestem ciekawa technik, jakie pani stosuje, żeby nauczyć dzieci poprawnej wymowy, no i ich języki tego poprawnego wymawiania.
1: Główną formą mojej pracy to jest zabawa. Czyli poprzez zabawę wyznaczam sobie cele terapeutyczne, cele edukacyjne i w tym kierunku, ale jest to dla dzieci bardzo ciekawa forma, bo dziecko z zajęć ma wyjść zadowolone, z satysfakcją.
2: No właśnie widzę, że cały gabinet pani jest tak naprawdę pełen zabawek. Wygląda jak pokój dziecka. No to może pokaże nam pani jakieś swoje urządzenia, które pomagają w tej terapii.
1: No jak najbardziej. Więc do aparatu artykulacyjnego tutaj mamy wszelkie masażery do układania prawidłowego języka, do stymulacji języka. Tak, Kornelka, ty znasz już to, znasz te przybory. No i również poprzez różne zabawy tutaj. Kornelka, co dla ciebie tutaj jest takiego ciekawego w gabinecie?
0: No ja najbardziej można powiedzieć, że lubię, jak pani mi wkłada do buzi taki patyczek i wtedy on mi tak jakby mnie tak łaskoczy w język, coś takiego.
1: I tak wibruje, tak? Tak, jest to bardzo przyjemne dla dziecka. Nie ma tutaj w gabinecie rzeczy, które by nie były przyjemne. Dla dziecka ma być wszystko i od masażu, po zabawę. Ma to być duża, ogromna przyjemność.
0: Skąd pani pomysł na pracę?
1: Ja pracowałam po skończeniu studiów jako rehabilitant ruchowy. To były moje pierwsze studia. I zaczynało mi u osób brakować tego obszaru domowy. Więc ukończyłam logopedię, a później z biegiem lat zupełnie przeszłam na ten obszar logopedii. Bardzo lubię pracę z dziećmi. Ogromna to dla mnie satysfakcja, jak dziecko osiąga sukces, jak pięknie wypowiada się i jak wychodzi ode mnie z zajęć. Bardzo zadowolony.
2: No a tak naprawdę, dlaczego bardzo istotną rzeczą w naszym życiu jest właśnie poprawna wymowa?
1: Jest to bardzo ważne, dlatego że jest to główny środek naszej komunikacji. Zarówno komunikacja niewerbalna, czyli poprzez gesty, poprzez zachowanie, jak i komunikacja werbalna, czyli to czynne słowo, które od początku rozwija się wraz z tymi krokami milowymi u dziecka.
0: Zdarzyły się jakieś śmieszne sytuacje w pani pracy?
1: O, dużo mam śmiesznych sytuacji. Czasami przychodzą dzieci tutaj i ja wszystko wiem, co powinnam u siebie zrobić. Że może włosy nie bardzo dzisiaj wyglądają, może oczy. Dzieci też przychodzą i żartują z cioci Ani. Także to też jest bardzo świetny pułap taki, że dzieci zaczynają sobie żartować.
2: Czyli dobrze się czują.
1: Tak myślę.
2: No to jeszcze garść informacji praktycznych, czyli co powinni nasi słuchacze wiedzieć, żeby zostać logopedą?
1: Żeby zostać logopedą, to trzeba mieć prawidłowy zgryz, prawidłową wymowę, żeby przekazywać to dzieciom odpowiednio, żeby dzieci naśladowały i miały ten prawidłowy wzorzec.
2: Czyli zacząć od siebie.
1: To oczywiście to jest praca nad sobą, a później, żeby przekazywać to innym.
2: No to zapytam jeszcze w takim razie pod kątem naszych dorosłych słuchaczy. Czy dorośli słuchacze też mogą liczyć na pani poradę, czy

0: wadę wymowy u dorosłych też można leczyć?
1: Ale jak najbardziej. Ja pracuję z dziennikarzami, z aktorami, z Telewizji Polskiej, także jak najbardziej, żeby wypracować sobie tą prawidłową emisję poprawną głosu, bo przecież dziennikarze, aktorzy to są osoby, które później nasze dzieci będą naśladowały, oglądając ich. Także jak najbardziej zapraszam też dorosłych na zajęcia z emisji głosu.
2: Dziękujemy za rozmowę.
0: Życzymy też naszym słuchaczom, żeby przychodząc do logopedy, pracując nad swoją wadą wymowy, nabywali takich umiejętności jak ich nauczyciel. Bardzo pani dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
0: Jak będę duża, jak będę duży.
2: Do usłyszenia, pa, pa.

0: jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: Niektórzy twierdzą, że ten budynek przypomina rakietę kosmiczną. Inni na ten budynek mówią patyk. Jedno jest pewne, każdy, kto kiedykolwiek przyjechał do Warszawy, ten budynek widział, między innymi dlatego, że jest bardzo wysoki, a na 30 piętrze jest taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Warszawy. Zapraszam Was do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Ucho widzi, a łapacz dźwięków czuwa. Zapraszam na spacer od piwnicy do iglicy. Agnieszka Ciecierska.
3: W tej chwili jesteśmy na poziomie minus jeden. Tutaj znajdują się urządzenia techniczne, warsztaty. Jacek Dałkiewicz, pracownik działu ochrony i zabezpieczenia.
2: To jest pierwszy poziom piwnic.
3: Są dwa poziomy, mamy też minus dwa, czyli 12 metrów pod poziomem tutaj powierzchni ziemi, gdzie za chwilę się udamy.
2: No to proszę prowadzić w takim razie.
3: To co, idziemy do centrum zarządzania.
2: Trzeba trochę schylać głowę, bo tak. To wszystko jest
3: proszę
2: nisko.
3: Uważać, stropy są niskie.

0: wszystko. Te żółte tutaj taśmy.
1: Główna dyspozytornia. Dzień
0: proszę
1: dobry.
0: Bardzo.
1: Wentylacja, ogrzewanie, wodociągi, kanalizacja, mnóstwo przycisków i właściwie wszystko jest na tych ścianach rozrysowane.
2: No jest, jest, tylko że to jest po części stare i części nowe.
1: Troszkę mam takie wrażenie wędrówki w czasie, bo no, komputery są, wiadomo, że pewnie z większością rzeczy sterują komputery, ale tutaj jest tak trochę jak w latach 60. te wszystkie przyciski, zegary, informacje na ścianach.
0: Tak, to są oryginalne urządzenia, te, które były tutaj od początku. Schematy, tutaj na przykład widzimy schemat wentylacji Pałacu Kultury i Nauki. Przypomina, można powiedzieć, widok żaby. Na przykład tutaj głowa to jest sala kongresowa, lewa strona, czyli odnóża, tak jakby można to nazwać, to jest Muzeum Techniki. Prawa strona to jest basen. Tylna prawa noga to jest Teatr Studio i Teatr Lalka. I tylna, jakby można powiedzieć, lewa noga to jest Teatr Dramatyczny.
1: Bo jeżeli ktoś nie był nigdy w Warszawie i w Pałacu Kultury, to może trudno mu sobie wyobrazić, że to jest budynek, który kryje całe mnóstwo instytucji.
0: Tak, mamy tutaj między innymi Polską Akademię Nauk, kilka uczelni wyższych, Akademię Fotografii, teatry, biura, Urząd Miasta ma tutaj swoje pomieszczenia, również też Rada Warszawy, która mieści się na 20 piętrze.
1: No i tak jak pan powiedział, basen w Pałacu Młodzieży. Patrzę na ten plan, no ma pan rację, żaba. Do sali kongresowej nie pójdziemy.
0: Nie, w tej chwili sala kongresowa jest remontowana. Za około 2,5 roku ma być oddana do ponownego użytku.
1: Tak. O, tu już się dźwięk zmienia. Mówi się 30 piętro Pałacu Kultury, ale tak naprawdę ile jest pięter?
0: Mamy 44 piętra i 2 piętra w dół, czyli 46 pięter.
1: No więc, żeby to wszystko sprawnie działało, to tych maszyn i tej mechaniki musi być bardzo dużo. I my tu jesteśmy w miejscu, w którym działa klimatyzacja.
0: Tak, jesteśmy tutaj w olbrzymiej hali, gdzie są wszystkie urządzenia, część jeszcze w oryginale, tutaj silniki, które stanowią napęd i tutaj jest klimatyzacja w takiej formie, jaka była tutaj od początku powstania.
1: A Pałac Kultury ile ma lat?
0: Pałac Kultury w tym roku obchodził 69. rocznicę powstania.
1: Czyli no już można powiedzieć starszy pan.
0: Tak, z co roku 1 lipca obchodzimy właśnie urodziny Pałacu Kultury i Nauki.
1: Przejdźmy kawałek dalej. O, takie ogłoszenia, jak to dawniej w różnych fabrykach wisiały. Zakaz smarowania części maszyn w ruchu. To są takie przepisy BHP.
0: Tak, tak, to są takie nieodzowne elementy bezpieczeństwa.
1: I tutaj się steruje klimatyzacją.
0: Można zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. Nie, to już jest przeniesione, skomputeryzowane. To są, można powiedzieć, pozostawione oryginalne urządzenia. Tutaj są wykresy, gdzie można było odczytać temperatury i inne parametry.
1: Niesamowite to jest. To jest tak naprawdę coś, co być może w przyszłości trafi do muzeum.
0: Być może tak. No jesteśmy w sumie, można powiedzieć, muzeum, bo jeżeli pałac ma 69 lat, a te urządzenia tutaj, które stanowią napęd, są pewnie jeszcze starsze, musiały być wcześniej wyprodukowane.
1: Ale działają.
0: Tak, działają bez przerwy, wszystko działa.
1: Są różne legendy związane z Pałacem Kultury, między innymi z piwnicami, że tutaj są tajemnicze tunele, które prowadzą pod miastem. Czy to prawda?
0: W zdecydowanej większości to są legendy. Pewne rzeczy powstały na potrzeby filmów, książek czy jakichś też opowieści.
1: Ale legendą nie jest to, że tu mieszkają koty.
0: Tak, za chwilę udamy się na poziom -2, gdzie przebywały w tej chwili może już znacznie mniejsze ilości, ale można jeszcze spotkać tutaj

0: koty, które mieszkały tutaj od początku budowy Pałacu Kultury. Po prostu na tym terenie po wojnie było wyburzonych około 180 kamienic, więc te koty, które przetrwały zawieruchę wojny, no nie miały gdzie się podziać, więc tutaj zamieszkały.
1: No ale tych najstarszych kotów oczywiście nie ma. Tędy, tak? Tak sobie myślę, że one tutaj mieszkają, mają ciepło, ale też mają swoje obowiązki.
0: Kiedyś koty stanowiły tak jakby pierwszą linię ochrony przed gryzoniami, które tutaj też się znajdowały w pałacu. No w tej chwili rolę kotów można powiedzieć, że przejęły firmy, które zwalczają tutaj gryzonie. Koty są jeszcze, ale jest ich dużo mniej niż kiedyś.
1: No, troszkę tutaj jest tak straszno się robi. Są strzałki do wyjścia, wcale się nie dziwię, bo można zabłądzić.
0: Tak, to taki mały labirynt, 12 metrów, tak jak wspomniałem, pod powierzchnią gruntu. I to jest taka jakby najmniej uczęszczana część Pałacu Kultury i Nauki. Teraz wybierzemy się tutaj do pomieszczenia zwanego Kocim Rajem. A dlaczego, to za chwilkę opowiem.
1: A tutaj można zajrzeć? No, ja się nie dziwię wcale, że to pomieszczenie nazywa się Koci Raj, bo tutaj oprócz kuwet, oprócz miejsca z piaskiem są i drzewa, i miejsca, gdzie można sobie ostrzyć pazury, i różnego rodzaju takie miejsca, gdzie koty mogą się schować, bo przecież koty to uwielbiają.
0: Tak, to pomieszczenie nazwane zostało Kocim Rajem. Pewnego razu przyjechała wycieczka dzieci z Krakowa. No i one się dowiedziały po prostu, że tutaj mamy w pałacu w podziemiach koty i one nie chciały nawet wybrać się na 30 piętro, tylko chciały tutaj do pani Eli, która opiekowała się, była twórcą tego tutaj pomieszczenia, zaaranżowała wszystkie te meble czy też deski ze stolarni.
1: Ja tutaj wiele, wiele lat temu z moim łapaczem dźwięków byłam i miałam nawet okazję rozmawiać z panią Elą, która już w Pałacu Kultury nie pracuje.
2: Teraz schodzimy do piwnic i poznacie zaraz panią Elę Michalską, która się zajmuje kotkami naszymi pałacowymi i wszystko wam o nich powie i oprowadzi po piwnicach.
3: To teraz tak, cisza, bo koty są dzikie. I będziemy schodzić bardzo pomalutku na paluszkach, żeby nie wystraszyć kotków. Jak chcecie je zobaczyć. Otworzymy drzwi do tak zwanego kociego raju. Zobaczycie, jak ono wygląda. Zaraz. No nie bardzo, chyba nie bardzo się dają. Zobaczcie, jak nas tu podglądają ze wszystkich stron.
4: Te koty mają dużo domków, jedzenia i różne dziury, które mogą wchodzić.
5: Tych kotów jest tutaj strasznie dużo. Czy można je policzyć?
3: Myślę, że wam to by się pewnie nie udało, no ale ja wiem, ile jest tych kotów. Jest ich tutaj 25. Każdy z nich ma swoje imię. Boniek, Fanta, Funia, Furia, Chimera, Kaśka, Kira, Klakier, oprowadzacz. Jak zaczęłam przychodzić tutaj do piwnic, on oprowadził mnie po wszystkich miejscach, gdzie są koty. Ja nie znałam tych piwnic, więc chodziłam za nim. Mogłam poznać miejsca, w których one przebywają.
4: Jak jest tutaj dużo kotów, czy jeszcze tutaj są myszy?
3: Nie, oczywiście, że myszy nie mamy, bo to są tutaj te koty. Pilnują właśnie naszych podziemi, żeby nie dostawały się tutaj ani myszy, ani szczury. Zobacz, widzisz koty, jakie ciekawe? Wyglądają, przyglądają się wam z ciekawością. Rzadko kiedy mają teraz okazję oglądania dzieci w tych piwnicach, a pewnie też by się chętnie pobawiły.
0: W chwili obecnej pewnie ich jest troszeczkę mniej. Rzadko można już je spotkać. Zresztą generalnie są dosyć dyskretne, nieufne. Są takie tunele, które mogą się wydostać na zewnątrz. I najczęściej możemy je spotkać na dziedzińcach wewnętrznych, ewentualnie wokół Pałacu Kultury, gdzie się przechadzają tutaj.
1: Ale mają tu co jeść, mają ciepło. No i mają koci raj. Niesamowite są te piwnice. Tutaj widać ślady, że ostrzyły pazury. Dobrze, że są strzałki, bo ja bym sama nie była w stanie do wyjścia dotrzeć.
0: O, ostrożnie, ostrożnie. O, to jest.
1: Zapraszamy na wystawę. My cały czas jeszcze jesteśmy w piwnicach, ale to jest taka jakby sala pamięci.
0: Tak, tu jest księga

0: pamiątkowa, w której dokonywano wpisów różnych tutaj osobistości, zespołów, które występowały tutaj w sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki. Także tutaj są dwie księgi olbrzymie, które są pamiątką po tych wydarzeniach.
1: To jest 69 lat historii budynku. A jest też makieta pałacu. Na środku budynek, który, tak jak pan powiedział, ma 46 pięter. Na 30 piętrze jest teraz widokowy. Mam nadzieję, że tam dotrzemy. Ale budynek jest bardzo wysoki też dzięki temu, że jest iglica.
0: Tak. W chwili obecnej Pałac Kultury i Nauki ma wysokość 237 metrów. Ale jako ciekawostkę tutaj dodam, że nie zawsze był taki wysoki. O 7 metrów był podwyższony w roku 1994, kiedy dołożono część iglicy tutaj. Śmigłowiec transportował tutaj ten element i od tego czasu, od 1994 roku, jest wyższy o 7 metrów.
1: Idziemy dalej.
0: Może zobaczymy tutaj drzwi obrotowe.
1: Pewnie. Ja nie wiedziałam, że te piwnice kryją tyle tajemnic. To są, można się dotknąć do tego, czy nie?
0: Tak, tak.
1: To
0: tak.
1: Są drzwi obrotowe, tak. Ale one się nie obracają.
0: Jesteśmy w kolejnej sali. To są oryginalne drzwi obrotowe, które znajdowały się na wejściu głównym. Ze względów BHP zostały zdemontowane. Teraz są inne, a te tutaj w oryginale zostały pozostawione.
1: Wtedy, kiedy ja byłam w wieku naszych słuchaczy, to te drzwi działały.
0: Tak. Jeszcze jak ktoś będzie nas odwiedzał, na wejściu głównym w podłodze są takie otwory, których były zamocowane właśnie oś obrotowa tutaj tych drzwi.
1: Tutaj następna sala. Poznaję. Biało-czerwone krzesła. To były krzesła z sali kongresowej.
0: Tak, to są krzesła z sali kongresowej. Tutaj mamy mównicę z sali warszawskiej. Oryginalna mównica, która służyła do wystąpień podczas sesji Rady Warszawy.
1: Z syrenką warszawską wyrzeźbioną. To jest drewniane. Mogę stanąć tutaj? Ojejku, niesamowite. A tu jest taki... Mówić wolniej. Czas upłynął, to były, podejrzewam, lampki, które się zapalało. Tego nie widzi ktoś, kto słucha.
0: Tak, żeby dyscyplinować ewentualnych rozmówców, dać mu jakąś podpowiedź, że właśnie czas minął, mów wolniej.
1: Jest mikrofon, mikrofon widać. To wszystko jest zabudowane i tutaj od tej drugiej strony, od strony mówcy, są właśnie te dwie lampki. Czas upłynął i mówić wolniej. I lampka taka, która może podświetlać notatki. Troszeczkę to przypomina nasze radiowe studio, ale lampki z napisem mówić wolniej nie mamy. Czy ja tutaj dobrze widzę odciski kocich łap?
0: Tak, tak, to ma pani rację. Tak, myślę, że tu jakiś mruczek, nie wiem, czy to nawet nie dzisiaj tutaj przed nami mógł spacerować. Tak, ma pani rację, tutaj są ślady.
1: Bytności
0: tak,
1: kotów.
0: Tak, tak, tak.
1: Nie spotkaliśmy kota, ale ślady są.
0: Raczej nie zbliżają się, ale jeżeli się oddalimy, pewnie zaraz tutaj któryś się zjawi.
1: Dobrze, przejdźmy dalej. Zasapałam się trochę. A to na razie tylko dwa piętra w dół i w górę. Jesteśmy w miejscu, w którym zwiedzanie Pałacu Kultury się z reguły rozpoczyna, bo to tędy idziemy do wind, które mogą nas zawieść na taras widokowy. No i teraz w którą stronę?
0: Jesteśmy na holu głównym przy wejściu, głównym od strony marszałkowskiej. Wchodząc do środka można dostrzec zegar na ścianie. To jest kopia zegara milenijnego, który znajduje się na 42 piętrze. I teraz udamy się na salę marmurową.
1: Znam to miejsce, bo tutaj czasami odbywają się targi.
0: Tak, takie sale mamy dwie, identyczne, różnią się tylko nazwami. Ta jest sala marmurowa, a od strony tutaj Teatru Studio jest sala ratuszowa. To są największe sale wystawowe. Podłogi i tutaj ściany wyłożone są marmurem z Dolnego Śląska, ze Strzegomia i z innych jeszcze miejsc.
1: I słychać od razu, jak się zmienia dźwięk, bo tutaj jest pogłos duży, bo dzisiaj nie ma tutaj żadnych stanowisk wystawowych, w związku z czym jesteśmy w pustych tych salach. I to jest jak sala pałacowa.

0: Tak, w tej chwili mamy pusto, ale niedawno odbywały się tutaj targi mieszkaniowe, imprezy różne, studniówki. Po prostu można tutaj wynająć tą salę na jakieś imprezy taneczne, czy też pokazy mody też się odbywały. Targi książki, targi cukiernicze i wiele innych.
1: Wielkie przeszklone drzwi.
0: Za tymi drzwiami są klatki schodowe, które łączą te dwie sale, czyli marmurową i ratuszową. Charakterystyczną rzeczą tutaj w tych klatkach schodowych są schody stylizowane na schodach z Zamościa. W ogóle przed budową architekci odwiedzili kilka miast w Polsce, między innymi Kraków, Chełmno, Kazimierz Dolny.
1: I są nawiązania do tych różnych miast?
0: Tak. Proszę bardzo, spójrzmy teraz na sufit.
1: No jak na Wawelu, w jednej z sal.
0: Sufit to jest nawiązanie do sali senatorskiej, gdzie tam są głowy dostojników i senatorów, a tutaj mamy takie motywy kwiatów. W innych salach na sufitach kasetony są wypełnione mozaikami kurpiowskimi i łowickimi.
1: A co to za dziwny dźwięk?
0: A to jest być może zasilanie kurtyny, która tutaj odcina w razie pożaru jedną salę od drugiej.
1: Ale żeby wjechać na samą górę i żeby móc skorzystać z tarasu widokowego i zobaczyć Warszawę z lotu ptaka, no to raczej nie wdrapiemy się schodami, tylko trzeba skorzystać z wind.
0: Mamy dokładnie 780 stopni, które dzielą tutaj nasz poziom do 30 piętra, czyli 114 metrów wysokości.
1: Wiem, że są tacy, którzy wjeżdżali rowerami, tak, którzy wbiegali. Tak.
0: Mieliśmy niedawno zawody strażaków, którzy tutaj w pewnym rynsztunku wbiegali właśnie, czy też całe drużyny, zastępy strażackie, były zawody.
1: Ale pod iglicą, już pan o tym powiedział, jest olbrzymi zegar. Ten zegar jest od 24 lat, on nie jest od samego początku.
0: To jest zegar, który na 42 piętrze ma oś. Średnica zegara liczy 6 metrów. I bodajże jest w tej chwili czwartym zegarem, jeżeli chodzi o wysokość na świecie. Jeden wyżej jest w Tokio, dwa na Bliskim Wschodzie. Nasz bodajże jest czwartym, jeżeli chodzi o wysokość.
1: Ale zegar jest na cztery strony świata.
0: Tak, są cztery tarcze identyczne. Wjedziemy, zobaczymy ten zegar z drugiej strony, jak on wygląda.
1: No to teraz kierunek windy.
0: Tak. W tej chwili jesteśmy obok kasy biletowej. Tutaj każda osoba, która przybywa do nas, zakupuje bilet.
1: Teraz widokowy 30 piętro, winda 11-12. W Pałacu Kultury zainstalowano 28 wind, w tym 13 wind osobowych w strefie wysokiej. I tu jest napisane podróż na teraz widokowy 114 metrów, trwać będzie niespełna 20 sekund. Będzie zatykało uszy?
0: To zależy, jak kto odbiera, ale czasami tak.
1: 20 sekund. A, przyjechała winda. Ja jeszcze pamiętam osoby, które windy obsługiwały, czyli panie windziarki. 29, 30, jednak mi zatkało trochę uszy.
0: Proszę.
1: Ależ tu jest pięknie. Jesteśmy w środku jeszcze nie na tarasie widokowym. Też wszędzie marmury.
0: Tak, to jest sala gotycka.
1: No i weszliśmy na taras widokowy. I teraz możemy przyglądać się Warszawie z lotu ptaka.
0: Tak, 114 metrów wysokości, cztery strony świata. Czasami, jeżeli jest mgła, no to niestety widok nie jest tak piękny. W tej chwili jesteśmy od strony wschodniej. Na pierwszym planie Stadion Narodowy. W oddali ten potężny komin to elektrociepłownia Kawęczyn.
1: Widać, że Wisła zakręca przed Warszawą. Tam jest Kępa Zawadowska.
0: Tak, most Siekierkowski, trasa Łazienkowska, tutaj bliżej przy stadionie most Poniatowskiego. Z lewej strony most kolejowy, właśnie przemieszcza się tutaj pociąg.
1: A rzeczywiście jaki maleńki.
0: Na lewo most Świętokrzyski.
1: Samochody wyglądają jak samochody zabawkowe, ludzie jak mrówki. Wszystko dużo, dużo mniejsze, ale rozmawialiśmy o kotach w piwnicy, natomiast

0: Natomiast wiem, że tutaj przy iglicy są sokoły wędrowne.
1: Taka jakby nasza wizytówka na wysokości 40, można powiedzieć 5 piętra od strony Emilii Plater, czyli od zachodniej strony. One po prostu sobie tutaj znalazły miejsce, zagospodarowały ten teren. Czasami też odwiedzają nas tutaj nietoperze.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: I one tak wysoko lecą?
1: Tak, tutaj mieszkają pewnie w jakichś zakamarkach. Czasami zdarza się, że użytkownicy pięter biurowych napotykają nietoperza, który się u nich tam na chwilę zatrzymał.
0: Tutaj akurat to jest miejsce, do którego wycieczki przychodzą, mogą wejść, mogą sobie na Warszawę popatrzeć, ale my jedziemy jeszcze wyżej, gdzie już tak przeciętna wycieczka nie wjedzie. Czterdzieści jeden, 42, 43. No tak wysoko w Pałacu Kultury nie byłam.
1: Jeszcze jedno piętro pieszo.
0: Pieszo. Kondygnacja 44.
1: Jesteśmy na 44 piętrze, czyli nad nami już zaczyna się dach, ten tak zwany chiński daszek, gdzie już mamy tutaj wejście do iglicy. Tutaj od strony Emilii Plater gdzieś nad nami właśnie jest budka lęgowa sokołów wędrownych. One tutaj są, jeżeli ktoś chce je podejrzeć, są kamery online, dwie w środku, dwie na zewnątrz. To są właśnie ściany. Konstrukcja, proszę zobaczyć, jaka masywna.
0: Masno. Rzeczywiście.
1: Metalowa, spawana, skręcana.
0: Ale to co, zegar jest pod nami?
1: Tak, teraz zejdziemy trochę niżej i zobaczymy najpierw, jak wygląda zegar od środka. A nie jest aż taki barwny, to są, można powiedzieć, prostokąty zabudowane.
0: No dobrze, ale jestem ciekawa, już jak jestem tak wysoko, to chcę to zobaczyć. No i gdzie ten zegar?
1: Za tą ścianą. My jesteśmy...
0: No tak, wskazówki są na zewnątrz.
1: Wskazówki są na zewnątrz, jesteśmy w tej chwili od strony wschodniej, a raczej to... Nikt by nie powiedział, że tutaj jest zegar, skrzynki elektryczne.
0: To jest jedna część, raz, dwa, trzy, cztery, na cztery strony świata, tak jak rozmawialiśmy.
1: Dobrze. Teraz schodzimy na 40 piętro, czyli pod zegar.
0: Dobra. Schodzimy. I to jest taras widokowy na 40 piętrze, ale taki taras, na który nie można wejść.
1: Nie, nie. Ze względów bezpieczeństwa tutaj tylko służby techniczne, ewentualnie w innych celach naprawy urządzeń, wymiany oświetlenia. A nad nami mamy właśnie tutaj tarczę zegara.
0: Ależ on jest ogromny. No w sumie to nie jest nic dziwnego, skoro z daleka go widać. Tak jak pan powiedział, jest to jeden z najwyżej położonych zegarów.
1: 6 metrów średnicy, 3,5 metra wskazówka.
0: Ogromna frajda, żeby tutaj stanąć i zobaczyć zegar z tej perspektywy. Wyżej w Warszawie być nie można.
1: Można, można. Przy dworcu centralnym mamy jeszcze wyższy tutaj obiekt, także wyprzedzili nas tutaj, jeżeli chodzi o wysokość. Też chyba ma być tam niedługo oddany taras, no wyżej niż u nas.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: promocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Posłuchajcie nas uważnie.
4: Wszyscy starsi oraz młodsi.
3: Dzisiaj będzie na poważnie.
4: Bo nieważne skąd pochodzi.
3: Kto wysoki jest czy niski.
4: Woli rower czy pływanie.
3: Nosi spodnie czy spódniczki.
4: Płatki zjada na śniadanie.
3: Czy kanapki z żółtym serem.
4: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
3: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
4: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
3: Na Podhalu czy na Helu.
4: Na Mazurach czy Podlasiu.
3: Skup się dobrze, przyjaciół.

0: Przyjacielu.
1: Janku, Zosiu, Basiu, Kasiu.
0: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
1: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
0: Niech wygodnie się rozsiędzie.
1: Mówi się rozsiądzie, misiu.
0: Tak się jakoś zrymowało.
1: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
0: Ale ci się powiedziało?
1: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
0: Dzwonek dziadka Damazego.
1: Co był w dawnej szkole woźnym.
0: Dziadek dziadka Ignacego.
1: Miłym woźnym był, czy groźnym?
0: Dziadek mówił, drogi dziadku.
1: I miał czarodziejski dzwonek.
0: Co Ignacy dostał w spadku.
1: Niezły z niego ancymonek.
0: Pozostawił kredę, ławkę.
1: W niej atrament w kałamarzu.
0: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
1: Po wpisanym komentarzu.
0: I zaklęciu z nazwą szkoły.
1: Cudne są te opowieści.
0: Każdy słuchacz jest wesoły.
1: Chcecie poznać szkolne treści?
0: Jak to było i dlaczego?
1: Siądźcie obok smoka, misia.
0: Magia dzwonka Damazego.
1: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
0: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
1: Siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
1: Dobrze, że jesteś, bo chcę cię zapytać, czy w szafie jest twój kostium pirata?
0: Jeżeli stamtąd nie wychodził, to na pewno w szafie wisi.
1: Oj, to bardzo dobrze.
0: Ale ty, jak widzę, już się przebrałeś za pirata, tak?
1: Tak, bo zdarzyła się niebywała okazja, byśmy mogli zostać piratami naprawdę.
0: I chcesz, żebym ja też się przebrał za pirata?
1: Oczywiście. Będziesz moim, tym, któremu będę wydawał rozkazy.
0: Ty chcesz mi wydawać rozkazy jak? Jako kto?
1: Jako kapitan statku pirackiego.
0: A, czy ja mam być twoim bosmanem?
1: Kim?
0: Kapitan, który nie zna swojej załogi.
1: Bardzo dobrze znam, bo załogą będziesz ty i jeszcze Wojtek z Leszkiem.
0: I oni też mają się przebrać za piratów?
1: No, nie wiem, czy uda mi się ich namówić, ale na pewno z nami popłyną.
0: Tak myślisz?
1: Michasiu, a kim jest ten bosman?
0: O, to jest prawa ręka kapitana na każdym pirackim statku. O.
1: No i widzisz, będziesz na moim statku kimś bardzo ważnym, tak?
0: To jeszcze mi powiedz, gdzie masz ten swój statek? Gdzie on jest?
1: No, niedaleko Warszawy. Jak to było? Stoi przy przystani na plaży w tym, w Serocku.
0: Słucham?
1: Ojej, czy jakoś tak podobnie,
0: Ale to na pewno twój statek?
1: No, tak można powiedzieć, bo Wojtek z Leszkiem mają się nim zaopiekować.
0: Ale jak to? Mają zaopiekować się statkiem?
1: Tak, bo ich kolega, który wczoraj odprowadzał ten statek z Wielkich Jezior Mazurskich do przystani na Zalewie Zegrzyńskim, miał taki mały wypadek.
0: Ojej! Miał wypadek?
1: Tak, złamał rękę i odwieźli go do szpitala. No i teraz ktoś się musi statkiem zająć.
0: A czy to nie jest przypadkiem taka zwykła żaglówka?
1: Oj, żaglówka, nie żaglówka. Najważniejsze, że można ją pływać naprawdę.
0: Poważnie?
1: I będziemy prawdziwymi piratami na prawdziwej wodzie, a nie na placu zabaw.
0: No ale na placu zabaw to przynajmniej jest bezpiecznie.
1: No ale statek piracki z naszego placu zabaw to tylko taka wielka zabawka.
0: To prawda, choć bardzo, bardzo duża.
1: A ten jacht kolegi Wojtka i Leszka to pływa naprawdę.
0: No to w to wierzę, ale tylko czy my umiemy nim pływać, co? Umiemy? Nie umiemy, o! Tak ci powiem, nie umiemy pływać.
1: Ale Wojtek z Leszkiem mówili, że potrafią, o.
0: Aha, czyli oni będą kapitanami, skoro to oni będą kierować jachtem i już?
1: Wiesz co, chyba wolę, żebyś nazywał go statkiem pirackim, a mnie jego kapitanem, o tak chcę.
0: A czy ty? Cokolwiek wiesz o prawdziwym pływaniu?
1: Ba, ja przecież umiem pływać.
0: To akurat, może w basenie, albo w kałuży, żabką albo pieskiem.
1: Bardzo dobrze pływam, Michasiu, bardzo dobrze.
0: Ale prawdziwym jachtem na pewno nie potrafisz sterować.
1: Oj tam, to się tego nauczę i co?
0: Tylko ciekawe gdzie, bo jedyna woda, jaka jest w pobliżu, to parkowy staw. O.
1: No i co z tego?
0: A po stawie nic nie pływa. Tylko kaczka się nazywa. Pływa.
1: No to może chodźmy nad Wisłę. Tam pływają takie różne statki.
0: Nad Wisłę?
1: Tak.

0: Postoję na brzegu i zobaczę, jak się steruje i będę umiał.
1: Aha, czyli chcesz tylko obserwować?
0: Tak.
1: To za mało. Musisz mieć nauczyciela.
0: Nauczyciela? To znaczy, że radzisz mi, żebym poszedł do szkoły? No dobrze, tylko jakiej?
1: Ja słyszałem kiedyś o szkole morskiej.
0: Morskiej, ale ja nie chcę pływać po morzu, tylko chcę pływać od Serocka do Zalewu Zegrzyńskiego.
1: Żartujesz, smoku? Nieważne, czy po morzu, czy po rzekach, czy po jeziorze, o.
0: Nie, bo właśnie tam, od Serocka do Zalewu Zegrzyńskiego, chcę być pirackim kapitanem i wcale dalej nie chcę płynąć.
1: Nie? A to dlaczego?
0: A to... Bo kiedy Wojtek z Leszkiem wysiądą z jachtu, to zostaniemy sami na statku.
1: A to nie wiedziałem.
0: No, i kto się wtedy nami zaopiekuje?
1: Ojej. I myślisz, że oni by tak nas, tak samych zostawili?
0: A to, co nie wiesz, z nimi nigdy nie wiadomo.
1: No to w trakcie tego rejsu z Serocka do Zagrzyna, to warto by im było pokazać, na co nas stać.
0: Jak to nas?
1: No a tak, kapitana Adasia i bosmana Michasia. O.
0: A no tak. A co chcesz zrobić? Znaczy, co chcesz im pokazać?
1: Musimy nauczyć się kierować jachtem. O.
0: No jasne, ale gdzie się tego nauczyć?
1: No właśnie w tej szkole morskiej. Chcę się jej tam przyjrzeć i temu się przyjrzeć, czego oni tam uczą. O!
0: O, Michasiu, to dobry pomysł.
1: O, wydaje mi się, że na początku to oni zaczynają od samego początku.
0: Od samego początku? To znaczy...
1: Na początku.
0: Ale co masz na myśli?
1: No, że najpierw w takiej szkole to wytłumaczą takie najprostsze sprawy, nie?
0: No, ale jakie sprawy?
1: Ojej, no, te związane z pływaniem. A jak się tego dowiemy, to dalej... Dalej pójdzie już prosto.
0: No tak, ale skoro mamy uczestniczyć w takiej lekcji, no to musimy odnaleźć taką szkołę.
1: Tak jest. Musimy odnaleźć szkołę morską.
0: I założę się, że na pewno znajdziemy ją nad morzem. O.
1: A Wojtek z Leszkiem to samych nas nad morze nie puszczą. Zobacz.
0: Właśnie, raczej nie, na pewno nie puszczą samych.
1: Dlatego proponuję odwiedzić dom dziadka Ignacego.
0: Jak to? To w domu dziadka Ignacego jest jakaś szkoła morska?
1: No co ty, smoku? Już zapomniałeś?
0: Zaraz, przepraszam, ale o czym miałem zapomnieć?
1: Adasiu, o magicznej tablicy, o kredzie, którą się po niej pisze.
0: No tak, i jeszcze o dzwonie dziadka Damazego. Tak, masz rację, to dobry pomysł.
1: To
0: i dobry sposób.
1: Najszybszy sposób na to, żeby zostać kapitanem pirackiego statku.
0: No tak, ja ci to mówię, najszybszy i najlepszy.
1: Według mnie, do pozostania kapitanem to jeszcze bardzo daleka droga przed tobą, Adasiu.
0: Tak?
1: Tak.
0: To zobaczymy.
1: Zobaczymy.
0: Wiesz co, ja ci powiem. Ja mam niebywały kapitański talent.
1: Tak?
0: Tak.
1: Ale przyznam ci rację dopiero, jak zobaczę, jak dowodzisz statkiem.
0: O. Przekonasz się, Michasiu, przekonasz.
1: A wierz mi, że nawet pływanie żaglówką wcale nie jest takie proste, wiesz?
0: Tak, a skąd ty to wiesz?
1: Bo ja rozmawiałem o tym z dziadkiem Ignacem, wiesz?
0: Co?
1: Tak.
0: O pływaniu statkiem?
1: Tak. I myślę, że dziadek trochę się na tym zna. Na pewno.
0: Zna się? No niby na czym się zna?
1: A na pływaniu żaglówką na pewno się zna.
0: Tak?
1: Opowiadał, że kiedyś sam opłynął największe polskie jezioro. Tylko ja zapomniałem, jak ono się nazywa, to jezioro.
0: Ale ja sobie chyba teraz przypomniałem. To ono się chyba nazywa... Śniadrwy.
1: Aha, Śniadrwy.
0: Śniadrwy.
1: Śniadrwy.
0: Śniadrwy. Śniadrwy.
1: Skąd ty to wiesz?
0: No to co? Kapitanowie pirackich statków takie rzeczy to powinni wiedzieć, co nie?
1: No, na pewno.
2: Cześć, chłopcy.
1: O, cześć.
2: Mówiłeś Michasiowi o naszej wyprawie do Serocka?
0: Jasne, że tak. W zasadzie cały czas o tym rozmawiamy.
1: Tak, mówił.
2: To teraz kończcie rozmowę na ten temat i biegnijcie do domu dziadka Michasia.
1: No, widzisz? Właśnie tam mieliśmy biec.
0: Tak, żeby zobaczyć, jak wygląda szkoła morska.
1: Pewnie, że tak.
2: Zaraz. Jak wygląda... Co? Czyż... Dobra, mnie

0: pisze oto. Mam do was inną prośbę.
1: Słuchamy.
0: Otóż pan Ignacy powinien mieć kapoki. Te kapoki będą dla was.
2: A co to jest?
1: Właśnie.
2: To takiego, że musimy je mieć?
1: Kampoki.
0: To są smoku kamizelki ratunkowe. Bez nich nie wpuścimy was na pokład.
1: No to dziadek na pewno je ma. Ja widziałem takie kamizelki, to wiszą u niego na strychu. Sam widziałem.
0: Bardzo dobrze. Zatem biegiem do domu dziadka, bo musimy wyruszyć za pół godziny.
1: Ojej.
2: Tak jest. To znaczy ma się rozumieć. No Michasiu, na co czekasz? Chodźmy.

0: A cóż to ma znaczyć, Michasiu? Adasiu?
1: Cześć!
0: A dlaczego nie pukaliście, tylko wpadliście jak huragany? To bardzo niegrzecznie.
1: Bo nie mieliśmy czasu na pukanie, dziadku Michasia.
2: Dziadku, my tylko mamy pół godziny.
1: Myślę, że teraz to już chyba mniej, nie?
2: Dziadku, my musimy zobaczyć szkołę morską.
1: I zabrać kamizelki ratunkowe dla siebie.
0: No dobrze, dobrze. Kapoki mam na strychu, ale nie rozumiem tego ze szkołą morską.
1: No jak to nie rozumie, dziadek?
2: Chcielibyśmy zobaczyć ją na tablicy dziadka Damazego.
1: Tak, tak, żeby się dowiedzieć, jak kierować pirackim statkiem.
2: Adasiu, wystarczy, że dowiemy się, jak sterować jachtem.
1: Co? Tak myślisz, Michasiu?
2: No pewnie, a w takiej morskiej szkole to na pewno uczą takich rzeczy, to na pewno.
1: Aha,
0: czyli mam wam przynieść tablicę, tak?
1: Aha, i kredę, i dzwonek także.
2: I jeszcze te kapoki oczywiście.
1: Tak, kapoki, tak.
0: No to będziecie musieli mi pomóc, basałyki, bo...
1: W czym?
0: No sam tego wszystkiego naraz nie zniosę.
1: Pewnie, że pomożemy.

0: Proszę bardzo.
1: Napisz, Adasiu.
2: No ale co mam napisać?
1: Niech pomyślę. O, już wiem. Mhm. Nauka sterowania jachtem w szkole morskiej.
2: Nauka sterowania jachtem w... Też coś. Trochę to długie to zdanie.
1: A chcesz zostać kapitanem pirackiego statku? A
2: pewnie, pewnie.
1: To musisz się potrudzić i to napisać.
2: No niech ci będzie, niech ci będzie. Nauka sterowania jachtem w szkole morskiej. Uff. No i teraz twoja kolej, Michaś.
1: Moja?
2: No
1: a tak, na co?
2: No, na trzy dźwięki dzwonu dziadka Damazego.
1: Tak, masz rację. Bo zapatrzyłem się, jak tak piszesz i piszesz to długaśne zdanie.
2: Dzwoń.
1: Dobrze.
3: Wszyscy na reje! Ster, brawo! Wrota chodź, wybieraj!
2: To nie była szkoła. To był wielki statek, który w dodatku wszędzie miał żagle.
1: Aha, takie statki to nazywamy żaglowcami. Prawda, dziadku?
0: Ha, zgadza się, Michasiu, tak. A ten, który przed chwilą widzieliście, to dar młodzieży.
2: Dar jakiej młodzieży?
0: O, to trzymasztowy polski żaglowiec szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
2: Ale ja chciałem zobaczyć szkołę morską.
0: Uniwersytet Morski w Gdyni to właśnie wyższa szkoła morska.
2: Coś takiego.
0: A na darze młodzieży szkolą się studenci, którzy chcą w przyszłości zostać kapitanami statków.
2: Niesamowite.
1: Bardzo mi się podobały takie wielkie słupy z tymi żagielkami.
2: Masz rację.
0: Te słupy to były maszty, na których można pomieścić ponad 3000 metrów kwadratowych.

0: żagla, a?
1: A to chyba bardzo dużo, co nie?
0: A widziałeś, ile ich było?
1: No, było ich bardzo dużo. Dziadku Michasia, chyba za dużo.
0: Za dużo?
1: No tak, no chyba jako kapitan statku pirackiego to nie potrafiłbym zapanować nad tyloma żaglami.
2: A nie martw się, Adasiu.
1: Mam się nie martwić.
2: Na pewno ta żaglówka, którą my będziemy płynęli, to ma żagli na pewno o wiele mniej, na pewno.
1: Tak, na pewno akurat. Jesteś pewien? Kto ci to powiedział?
0: Aha, czyli zaraz, będziecie pływać żaglówką?
1: Tyle żagli, co ja z tym zrobię?
2: Będziemy pływać z Wojtkiem i Leszkiem. Oni muszą doprowadzić taką jedną żaglówkę do przystani na Zalewie Zegrzyńskim.
0: Adasiu, dar młodzieży, nie dałby rady wpłynąć na Zalew Zegrzyński.
1: Słucham?
2: A, czyli miałem rację.
1: Ale jak tu nie dałby
0: jeden
1: rady?
0: Maszt i dwa, no, góra, trzy żagle, to wszystko, z czym się spotkacie, chłopcy.
1: Góra, trzy żagle.
0: Oczywiście, i pewnie mniej.
1: I to ja chyba dałbym radę kierować taką łódką, co nie?
0: Adasiu, mówi się sterować. I myślę, że tak. Myślę, że poradziłbyś sobie.
1: Naprawdę, dziadku?
0: Pewnie.
1: Kasia?
0: Oczywiście Wojtek z Leszkiem pewnie usadzą cię za sterem i powiedzą, jak masz go trzymać, żeby łódka płynęła tam, gdzie będziecie chcieli, czyli zgodnie z kursem.
1: Znaczy tam, gdzie ja będę chciał, bo to ja jestem kapitanem pirackiego statku, co nie?
0: O, to nie wiedziałem.
1: A ty, Michasiu, czy ty będziesz mi pomagał trzymać ten ster?
2: Ale trzymać ster, to znaczy, że co niby?
1: Czyli ten, jeszcze nie wiem, Michasiu, ale pewnie Wojtek z Leszkiem mi go pokażą, co
2: to
1: nie?
2: To jeśli ci pokażą, to wtedy na pewno ci pomogę. Przecież jestem twoim bosmanem.
1: No tak.
0: Ster służy do kierowania żaglówką, ale nie tylko. Każdą jednostką pływającą.
1: Słyszałeś, Michasiu? I każdą?
0: Być może także Wojtek z Leszkiem poproszą was o pomoc w postawieniu żagli.
1: Dziadku Michasia, czy to jest trudne?
0: Trzeba na rozkaz ciągnąć szoty albo fały.
1: Co?
2: Koty i skały? A co to takiego?
1: Koty i skały.
0: Tak nazywają się liny na jachcie.
1: Ale to ja będę wydawać rozkazy.
0: Tak,
1: ja
0: oczywiście
1: będę kapitanem mojego pirackiego statku, co nie?
0: No tak, ale na przykład jakie rozkazy?
1: No jak to?
0: Jakie, tak?
1: No jak to? No, różne rozkazy.
0: Różne?
1: Tak.
0: A jakie?
1: Już wiem. Na przykład rozkaz: płyniemy!
0: Niestety to nie wystarczy. Kapitan wydaje inne rozkazy, zrozumiałe dla całej załogi.
1: Tak, a jakie?
0: A choćby: wybieraj szoty grota, albo ster prawo na burt.
1: Ojej, a dziadku Michasia, a dużo jest tych rozkazów?
0: Całe mnóstwo, Adasiu. Bez tych rozkazów mogłoby dojść do katastrofy.
1: I co by się wtedy stało?
0: I wtedy wszyscy z pokładu jachtu mogliby się znaleźć w wodzie.
1: Ojej!
0: Aha!
2: Ojej, ja to bym tego nie chciał.
1: Ja chyba też nie. To co trzeba zrobić, żeby być tym, bezpiecznym na żaglówce?
2: I żeby nie wpaść do wody.
1: Właśnie.
0: Po pierwsze...
1: Tak?
0: Trzeba mieć dobrego dowódcę.
1: Ale to przecież ja będę dowódcą.
0: Czyli nie pozostaje ci nic innego, jak przywiązać się do masztu.
1: Ale dlaczego? Jak mam się przywiązać?
0: Specjalnym węzłem ratowniczym.
1: Aha!
0: Tak!
2: A czy taki węzeł ratowniczy to umie uratować smoka albo misia?
0: O, taki węzeł pomógł już niejednemu żeglarzowi. To wiem na pewno.
1: A czy ty, dziadku Michasia, to tego umiałbyś taki węzeł ratowniczy zawiązać?
0: Jasne, że tak. I mogę was też nauczyć.

0: przywiązania.
1: Naprawdę?
0: Tak, ja tylko muszę przynieść odpowiednio długą linę.
1: Super! To ja się będę uczył bardzo krótko, bo ja jestem niebywale uzdolnionym smokiem.
0: Jak będziesz ćwiczył, to na pewno sobie poradzisz. Tylko gdzie ja... Gdzie ja miałem te liny? No gdzie ja miałem te liny?
2: A mówiłem im, że mają tylko pół godziny.
3: Pewnie jak zwykle coś ich zatrzymało.
2: Cóż, najwyżej pojedziemy bez nich. Bo poprosiłem Martynę, żeby się nimi zajęła.
3: Czy to nie oni? Zobacz tam.
2: Gdzie?
3: O tam.
2: No proszę.
3: A proszę, proszę.
2: Chyba widzę twojego Michasia.
3: A obok?
2: Ale to, co przy nim podskakuje... Ty, Leszek, to chyba smok.
3: Chyba tak. Hej, chłopaki, co się dzieje? No czekamy i czekamy.
4: Bo my się spóźniliśmy, bo Adaś chciał się nauczyć robić węzeł ratowniczy.
2: Aha, i co?
4: No i, no jak widać, trochę mu nie wyszło.
2: No to chyba musimy go uratować, co nie?
4: To był doskonały pomysł z tą szkołą morską.
1: Pewnie. Bez tego nie zostalibyśmy piratami.
4: Chyba marynarzami. Ja busmanem, a ty?
1: Kapitanem piratów.
4: Wydaje mi się, że taki podcast szkolny to, wiesz co, jest lepszy od podcastów nieszkolnych.
1: Tak, bo jest zupełnie inny. Te szkolne są wiadomo jakie.
4: Tak? Jakie są? Bo właśnie ja nie wiem jakie.
1: Te nie o szkole są... Są po prostu jakby takie bardziej dorosłe.
4: No chyba nie. Przecież wszyscy dopiero będą kiedyś w szkole, co nie?
1: No tak, będą, już są albo kiedyś byli.
4: Nie, jak to są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
1: Oczywiście. A dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
4: A to masz rację, zgadza się.
1: A Wojtek z Leszkiem?
4: Oj, znowu rację.
1: A Martyna, a Ania, Daria, Klaudia. Też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
4: Rzeczywiście. Czyli tylko my jeszcze nie byliśmy w szkole?
1: Ja to nawet nie byłem w przedszkolu.
0: Chłopcy, już dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas...
2: Na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
0: i pomysłowym misiem Michasiem.
1: Ale to dopiero za tydzień.
4: Już niedługo będziecie mogli odsłuchać podcastu specjalnego.
1: Bardzo ważnego, bo o ważnej sprawie.
4: Dla każdego, kto musi chodzić albo jeździć do szkoły czy do przedszkola.
1: To będzie podcast o bezpieczeństwie.
4: Przecież wiem, co nie?
1: Wiem, że wiesz, ale słuchacze nie wiedzieli, dlatego powiedziałem.
4: A ci, co do szkoły nie chodzą jeszcze na przykład?
1: Pewnie tak.
0: A może teraz trochę odpoczniecie, wasałyki?
2: A was zapraszamy do wysłuchania również innych podcastów.
0: Jeżeli macie pomysły, dokąd, do kogo, gdzie zaprosić Smoka i Michasia, napiszcie.
2: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
0: razem z wami wysłuchali relacji po różnych szkołach, nie tylko w Polsce.
2: Waszych ulubieńców Misia i Smoka.
4: Do usłyszenia!
1: Słuchajcie nas! Pa, pa!
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Stuknę szczotką tu i tam, a jak zechcę rocka gram. Każdy problem mam za pestkę, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem! Bo ja jestem.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Jest sam środek tygodnia i sam środek środowego popołudnia. Na zegarze już godzina 16 i prawie jedna minuta.
3: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Otwiera drzwi dla wszystkich tych, którzy mają czas i mają ochotę na to, żeby z nami pobyć. Jestem przekonana, że inspiracji u nas nie zabraknie. Justyna Majchrzak i Kasia Pietrzak, dzień dobry. Mówimy wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom.

0: Funky Duch.
1: To Funky Duszek, a gdyby ktoś się zastanawiał, kto śpiewał tę piosenkę o Funky Duszku, to przypominam, że Alicja Janosz. Jest taka szansa, że Alicja przyjedzie do nas w czerwcu do Studia Polskiego Radia Dzieciom. Wiem, że Jacek bardzo, bardzo na nią czeka. Zaproszenie już wysłane, więc mamy nadzieję, że zostanie też potwierdzone. O, ile słońca w tej chwili, słuchajcie, wpadło do Studia Polskiego Radia Dzieciom. Ja się tutaj pojawiam troszkę rzadziej przed mikrofonem o tej porze, ale cieszę się, że właśnie takie słoneczne popołudnie, bo od razu to słońce dodaje nam z Kasią wigoru i wprawia w dobry nastrój. I w ogóle cieszymy się z tego, że fala ciepłego powietrza napłynęła do Polski. Myślę, że i starszaki są z tego zadowoleni, i dzieciaki, czyli wy też pewnie cieszycie się, że można pobawić się wreszcie nie w kurtce, nie, ja nawet rękawiczki mam w kieszeni mojej kurtki, tak na wszelki wypadek, więc można wreszcie tych rękawiczek się pozbyć, wrzucić je do pralki, wyprać, niech sobie czekają na chłodne jesienne dni, a do tego jeszcze kilka dobrych miesięcy, więc mam nadzieję, że i wy cieszycie się z tej cieplejszej pogody, można pobiegać sobie po szkolnym boisku albo po podwórku i kurtka wcale nie jest potrzebna, zwłaszcza, że podczas takiego berka, na przykład podczas takiego gonionego berka, nie tylko człowiek się zadyszy, ale jeszcze w dodatku się rozgrzeje, robi nam się ciepło bardzo szybko. No i swoją drogą ciekawa jestem, czy to słowo berek w ogóle jeszcze znacie? Czy bawicie się czasami w berka? Czy może teraz na podwórku, jeśli w ogóle wychodzicie na podwórko, to królują tam zupełnie inne zabawy? Gdyby ktoś chciał dać znać w sprawie zabaw podwórkowych, co w tej chwili jest modne, w jaki sposób się teraz bawicie we dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, a może nawet większa ekipa spotyka się na takim osiedlowym podwórku, to dajcie znać. 22 645 2055.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Jak codziennie od poniedziałku do piątku Radiowa Świetlica otwiera swoje drzwi do godziny 18. Można do nas dzwonić, można nas po prostu słuchać, leżąc na dywanie.

dywanie, siedząc na kanapie albo przy biurku, jadąc autem. Możliwe, że właśnie skądś wracacie albo dokądś jedziecie. No i można w ogóle nas słuchać, żeby się czegoś ciekawego dowiedzieć albo żeby się zainspirować. I powiem wam, że tak jak zawsze w Radiowej Świetlicy będzie dzisiaj porcyjka inspiracji. Przyjdą do nas twórczynie. O, w liczbie mnogiej powiedziałam, a to właściwie my we trzy z Kasią będziemy razem z tą panią twórczyniami. A co będziemy tworzyć? Jeszcze nie powiem, mogę tylko podpowiedzieć, że będziemy prawdopodobnie ciąć, rolować, wydzierać, zgniatać, miąć, żeby stworzyć coś pięknego. Moich talentów plastycznych raczej nie przeceniam, ale jestem przekonana, że gość, który do nas zawita, na pewno coś pięknego zrobi. A jeżeli powiem, że coś pięknego wykwitnie pod rękami naszego gościa, to właściwie tak, jakbym powiedziała, już wszystko. Ale nadal jeszcze zostawiam taki lekko tylko uchylony rąbek tajemnicy. Będzie też w dzisiejszej świetlicy zabawa muzyczne puzzle i garść, tak jak powiedziałam, popołudniowych ciekawostek. I raz jeszcze przypomnę, 226452055 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom.

0: ptaka do domu wrócił.
1: Zawsze się rozmarzam przy piosence o siedmiomilowych butach. Przypomnę, że to tekst Jana Brzechwy. To on te buty wymyślił. Och. I spowodował, że

0: odkąd usłyszałam po raz pierwszy ten wiersz, a potem tę piosenkę, no to od tej pory marzę o takich butach siedmiomilowych. Ciekawa jestem, czy Gabrysia też podziela moje upodobanie do takiego obuwia. Cześć Gabrysiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałabyś mieć siedmiomilowe buty?
1: Nie wiem.
0: No, mnie by bardzo życie ułatwiły, wiesz? Mogłabym bardzo szybko się przemieszczać, chociaż jak z tego wiersza wynika, to trzeba być bardzo precyzyjnym, jak się ma na nogach siedmiomilowe buty, bo łatwo przekroczyć to miejsce, do którego docieramy i można tak iść i iść i co chwilę jesteśmy w zupełnie nie do końca tym miejscu, w którym chcielibyśmy być. Gabrysiu, czy ty dzwonisz w sprawie zabaw podwórkowych?
1: Tak, lubię zabawy podwórkowe. Koleżankami z klasy już się nie bawię. No się bawię w belka, jak już nie mam, jak już moje koleżanki pójdą do domu, ale tak ogólnie to jak moje koleżanki są właśnie jeszcze obecne, no na świetlicy, no to na podwórku robimy sobie domek z kocy, które bierzemy na podwórko, na statku i się bawimy w rodzinę.
0: O, czyli tak, potrzebne są koce. Co jeszcze wam jest potrzebne do takiej zabawy, Gabrysiu?
1: Do takiej zabawy, no parę osób, no w dwie osoby to raczej się w wielką rodzinę nie pobawi. No też jest odpowiednie miejsce, żeby była przestrzeń dla wszystkich osób, które się bawią. I żeby się wszystkim podobało.
0: Bardzo to jest fajny pomysł. A jakie role są w tej rodzinie? Kim jesteście? Jak to jest podzielone?
1: Bawimy się w... to moja koleżanka Maja wymyśla, w sumie. Bawimy, bo czasami też wymyślę z różnych filmów, że się bawimy, na przykład Poppy Playtime, taka bajka jest. Nie chyba film. Nie wiem, czy jest dla dzieci w moim wieku na przykład.
0: W każdym razie przenosicie sobie takie sytuacje z filmów do tego waszego domku zrobionego z kocy, tak?
1: Tak, na przykład Maja wymyśla, że na przykład ona jest Lily i przydziela innym. Na przykład ja jestem Poppy, Helena Kissimissi.
0: O, i zabawa się rozwija. No rzeczywiście, wtedy potrzeba troszkę więcej osób, żeby można było te wszystkie role rozłożyć, żeby ktoś był w domu, ktoś był poza domem, żeby można było się odwiedzać, spotykać, rozmawiać ze sobą, prawda? Bo na tym pewnie ta zabawa polega. Koce, dobry pomysł. I mówisz, że na statku je rozwieszacie, czyli jest jakiś taki statek na podwórku?
1: Tak, mamy taki statek, że na dole jest taki statek, na górze jest taki zamek i tam są cztery słupki, na nim szukamy jakichś rzeczy, na przykład gumek, słuchawek na uszy i używamy ich jako takie przypinki, albo jak, bo mamy też takie koce ze sznurkami, też przywiązujemy czasami sznurkami.
0: No, to jest, widzę, bardzo rozbudowana zabawa i wreszcie można wynosić te koce na podwórko, prawda? Jak taka pogoda i ciepło się zrobiło.
1: Prawda. Można, ale jeszcze we wrześniu, jak jeszcze było dosyć ciepło, to szłyśmy na boisko, gdzie te chłopcy grają. Brałyśmy też czasami piłki, brałyśmy kurtki, bo wtedy już zaczynało się robić chłodniej, dlatego miałyśmy kurtki. Na przykład stawałyśmy się na głowie, próbowałyśmy robić gwiazdy też, stawałyśmy na piłkach.
0: I jak ci wychodzą te wszystkie ewolucje, czyli gwiazdy, stójki na głowie?
1: Gwiazdę już się uczę z jedną ręką, nawet kiedyś próbowałam bez rąk.
0: Co ty powiesz? Mam nadzieję, że na trawie.
1: Nie, bo kiedyś byłam na akrobatyce. Mnie tak pan podtrzymywał gdzieś za biodra i robiłam gwiazdę bez rąk.
0: No tak, czyli ty jesteś przetrenowana i masz takie różne pewnie odruchy też opanowane, jak się przewrócić, co zrobić, żeby było nam bezpieczniej. Myślę, że taka gwiazda bez rąk, ja sobie nie wyobrażam zrobienia czegoś takiego, ale widziałam, jak takie gwiazdy wykonywali młodzi akrobaci, no i rzeczywiście wygląda to niezwykle. Aż trudno uwierzyć, że można taką figurę zrobić. To ja w takim razie

0: Trzymam kciuki za twoje umiejętności akrobatyczne, Gabrysiu. No i w takim razie życzę wam dobrej zabawy. Bardzo mnie ucieszył twój telefon, ponieważ już od jakiegoś czasu mówi się, że teraz dzieci nie bawią się na podwórku, że teraz tych zabaw podwórkowych nie ma, a okazuje się, że jednak są. Czyli berek i zabawa w dom. To są zabawy, które królują na podwórku, na którym rządzi Maja i jej koleżanka Gabrysia i jeszcze Helenkę wymieniłaś. To może pozdrawiamy te dziewczyny?
1: Tak. A zabawy w berka tak, że mamy takiego pajączka, a na górze takie bocianie gniazdo. Taką drabinkę do wspinania się. Ktoś jest berkiem i na przykład goni nas po drabinkach, po wjeżdżalni.
0: O rety! To jest też dopiero utrudnienie. Ja do tej pory bawiłam się tylko i wyłącznie w takiego berka po płaskiej powierzchni, czyli goniliśmy się najwyżej wokół drzew, albo po boisku, albo po trawniku. No jak ktoś był szybki, to trudno było go dogonić. Natomiast ty jeszcze wymyśliłaś taki wariant wspinaczkowy berka. Trudniejszy czy łatwiejszy?
1: No właśnie dołączyłam ostatnio do zabawy, jak się właśnie Staś rządził tą zabawą. To też się parę osób bawiło. No Staś się bawił, Julka się bawiła, bawił się Nathan, bawił się Olek. Ja się też bawiłam. Więc była bardzo fajna zabawa w berka. Bardzo ją lubię taki.
0: Dobry pomysł, to polecamy w takim razie. Może ktoś pójdzie w ślady naszej słuchaczki Gabrysi i jeżeli ma tylko taką konstrukcję na podwórku, konstrukcję drabinkową albo wspinaczkową, to można wtedy rzeczywiście się świetnie bawić podczas takiej wspinaczki. Tylko uważajcie, żeby sobie nikt guza nie nabił spadając z takich drabinek. Trzeba się mocno trzymać, jednocześnie śmigać szybciutko po tych drabinkach. Gabrysiu, bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo proszę. Teraz chcę jeszcze chciałabym pozdrowić moją siostrę, moją mamę, mojego tatę, moje koleżanki z klasy, właśnie Helenę, Tanię, Maję, Różę, Julkę też, Olikę. Chciałabym pozdrowić też moje kuzynki, kuzynów, wujkowie, dziadkowie, Polskie Radio Dzieciom, Radiową Świetlicę, Misia Michasia i Smoka Adasia i Krasnoludki.
0: Ależ pozdrowienia, wspaniałe. Bardzo ci dziękujemy, Gabrysiu. I ciebie też serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. Pa, pa. I przypomnę wszystkim tym, którzy na przykład też mieliby ochotę wysłać w świat tak dużo różnych pozdrowień, jak zrobiła to przed chwilą Gabrysia, że po godzinie 18 Jacek Zawada usiądzie przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom i poprowadzi rodzinny koncert życzeń. Tam nie tylko pozdrawiać się będziecie mogli, ale jeszcze wybierać sobie albo komuś piosenkę, którą będziecie chcieli zadedykować swojemu bliskiemu. A ja tymczasem patrzę na zegar, 20 minut po godzinie 16 i myślę sobie, że pora najwyższa, żeby już za parę minut zdradzić wam pierwsze słowo w naszej zabawie.
2: Muzyczne puzzle.
0: 2 2 6 4 5 20 55. Pierwsze słowo pojawi się już za kilka minut.

0: To siostry Weiss i Stonoga, a ja musiałam troszeczkę odchrząknąć, oczyścić głos, żeby powiedzieć wam, że już teraz przyszła pora na naszą zabawę, która nazywa się...
1: Muzyczne puzzle.
0: A muzyczne puzzle to taka zabawa, w której wy próbujecie odgadnąć tytuł piosenki, o której ja i Kasia myślimy. Ale żeby nie było aż tak trudno, to podrzucamy wam trzy słowa związane z tą piosenką, pojawiające się w jej tekście. No i na podstawie tych trzech słów, ujawnianych stopniowo, jedno po drugim, drugie po trzecim, albo odwrotnie, musicie się domyślić, jaki to tytuł. No i w takim razie prezentuję pierwsze słowo i pierwszą podpowiedź do naszej dzisiejszej piosenki zagadki. Struś. To słowo struś pojawia się w tekście piosenki, o której w tej chwili myślimy i której szukamy. Jeśli chodzi wam po głowie albo przyjdzie wam do głowy jakaś piosenka z tym słowem w tekście, to proszę bardzo, możecie próbować i sprawdzać, czy to o tę piosenkę właśnie chodzi. 22 645 20 55. To my w takim razie czekamy, a tutaj jest pewne zaproszenie. Uwaga, uwaga!
2: No cześć. Jesteśmy zespół No Cześć.
3: Zapraszamy was do wysłuchania naszej piosenki.

0: tytułowa piosenka z płyty, która ukazała się dopiero co chwilę temu, w miniony piątek. Tytuł Gang Otwartych Serc to i piosenka, i singiel, który tę płytę promuje, i nazwa całego albumu, który wydał zespół No Cześć. Ja wam powiem, że będziecie mogli powiedzieć No Cześć zespołowi No Cześć już w ostatnią sobotę maja, czyli 30 maja. Koncert zespołu No Cześć. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę się wybrać, to będziemy rozdawać wejściówki na ten koncert, więc szykujcie sobie kalendarz, żeby sobie wpisać na czerwono różne wydarzenia na końcówkę maja, bo wiadomo, że okolice Dnia Dziecka obfitują w różne atrakcje, no i ten koncert zespołu No Cześć do nich należy. A tymczasem na zegarze jest 16:30, więc ja myślę, że pora najwyższa, żeby przypomnieć, że audycja, której słuchacie, nazywa się...
1: Radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Obiecałam kilka ciekawostek popołudniowych. No i proszę bardzo, teraz będzie taka ciekawostka. Okazji do świętowania jest codziennie co niemiara. Na przykład dzisiaj można sobie poświętować co? No na przykład środowe popołudnie można poświętować, bo wiadomo, że od środy to już tylko rzut małym berecikiem i już jesteśmy w weekendzie, w piątku po południu piątkowym i w sobocie i w niedzieli. Poza tym też dzisiaj środa, a za tydzień we wtorek, 26 maja, to dzień mamy. Troszeczkę ściszyłam głos, bo jeżeli słuchają nas teraz wasi rodzice, no to może utrzymajmy tę tajemnicę, tak żebyście mogli przygotować spokojnie jakąś niespodziankę dla swojej mamy. Będzie dzisiaj kilka podpowiedzi w radiowej świetlicy i jakaś sugestia, co można zrobić, żeby mama się bardzo ucieszyła, chociaż myślę, że wy żadnych podpowiedzi nie potrzebujecie, już tam najlepiej sami wiecie, co mama lubi najbardziej. Okazja do świętowania dzisiaj jest też dla wszystkich Bernardów i Bazylich, bo obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego wam życzymy, panowie. A urodziny świętuje dzisiaj pewnie też nie jeden, być może nawet jakiś nasz słuchacz dzisiaj świętuje, to 100 lat, ale również świętuje dzisiaj swoje urodziny Juri. Juri, takie wdzięczne imię nosi samica mrówkojada olbrzymiego, która mieszka w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Urodzinowe obchody zasadniczo są już za nami, bo

można było gościć u Jurii w samo południe, no ale ponieważ wielu naszych słuchaczy w samo południe było, a to w przedszkolu, a to w szkołach, to pewnie nie wszyscy mogli się tam znaleźć w warszawskim ogrodzie zoologicznym. W związku z tym stwierdziłam, że jeszcze raz przypomnę o tym, że dzisiaj do końca dnia można czcić i szanować i składać życzenia mrówkojadzicy Jurii. Zwłaszcza słuchajcie, że mrówkojadzica jest najstarszym mrówkojadem na świecie, naprawdę. No, gratulacje też dla warszawskiego ogrodu zoologicznego, bo utrzymać w takim dobrym stanie, w jakim jest Jurii, swojego podopiecznego, żeby cieszył się jak najdłuższym zdrowiem, no to jest naprawdę niezła zasługa i osiągnięcie. Pozdrawiamy przy okazji tych, którzy się opiekują naszą 30-letnią mrówkojadzicą, która przyjechała do warszawskiego ogrodu zoologicznego w 1997 roku. Was jeszcze pewnie nie było na świecie w tym czasie, a ona już wtedy zamieszkała w Warszawie i wyobraźcie sobie, że podczas swojego długiego mrówkojadziego życia doczekała się 5 dzieci, ale jest nie tylko mamą, ale też babcią, prababcią, a nawet praprababcią, czyli jej dzieci mają już swoje dzieci. O, i pewnie bardzo jest dobrą prababcią. Jak patrzę na Jurii, ona ma taki spokojny wyraz nosa, pyska. Nie wiem, co ma takiego mrówkojad. W każdym razie ma bardzo długi nos, który pozwala jej myszkować w różnych miejscach. Jurii jest podobno bardzo charakterna. Jest twardzielką, ale osoby, które są z nią najbliżej zaprzyjaźnione, czyli jej opiekunowie, no mogą robić z nią bardzo dużo. Pewnie mogą ją tarmosić, mogą ją głaskać, mogą ją przytulać. Oczywiście sporo czasu nasza 30-letnia mrówkojadzica w ciągu dnia przesypia, no ale jeżeli będziecie mieli szczęście i wybierzecie się do ogrodu zoologicznego w Warszawie, to jest szansa, że spotkacie Jurii na spacerze. Życzymy Tobie, Jurii, wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego, pociechy z praprawnucząt, no i zdrowia i dużo spokoju na tej mrówkojadziej emeryturze. No i przesyłamy życzenia 100 lat. A co? Niech jeszcze żyje długo, długo, długo, a ponieważ jubilatka jest nietypowa, to i nietypowe 100 lat zabrzmi tak. To była tylko przygrywka, a teraz...

0: To piosenka z filmu Król Lew w wykonaniu studia Acanthus. Przypominam, że jeśli macie apetyt na jakąś piosenkę, której dawno nie słyszeliście, która wam w uchu brzmi, ale mielibyście ochotę usłyszeć ją w Polskim Radiu Dzieciom, to po godzinie 18 będzie można składać telefonicznie, e-mailowo na adres dzieci@polskieradio.pl swoje zamówienia. Myślę, że Jacek wiele takich próśb jest w stanie w ciągu dwugodzinnej audycji Rodzinny Koncert Życzeń spełnić. A ja teraz spełniam marzenie naszych słuchaczy o zagadce. Zagadka, która pojawia się w radiowej świetlicy, nazywa się...
1: Muzyczne puzzle.
0: My podajemy słowa, a wy próbujecie zgadnąć, o jakiej piosence myślimy i w jakiej piosence te słowa się pojawiają. Pierwsze słowo to był struś. Drugim słowem, które mogę teraz ujawnić, odkrywam teraz kartę i na karcie jest napis warzywo. No i teraz musicie poszukać piosenki, w której tekście jest struś, jest warzywo i jest jeszcze jedno słowo, ale jakie, to ujawnię dopiero za jakiś czas. A teraz przypomnę, że 226452055 to jest numer do naszego studia, do Polskiego Radia Dzieciom. Kasia Pietrzak dzisiaj jak zawsze dyżuruje o tej porze, więc jeżeli zadzwonicie do nas, to na pewno usłyszycie głos Kasi, no i potem będzie można strzelać tytułami piosenek. Struś i warzywo się w tekście tej piosenki, o której myślę, pojawiają. No więc myślcie teraz, gdzie jest struś, gdzie jest warzywo i dzwońcie. 226452055.
2: Ariel, posłuchaj mnie.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie

to zespół Jackson's Five, albo The Jackson's Five, czyli zespół, w którym debiutował Michael Jackson razem ze swoimi braćmi. Śpiewał, najpierw był w chórkach, a potem nagle przejął dowodzenie w tym zespole, chociaż miał zaledwie kilka lat i był świetnym frontmanem. No a potem doskonałym wokalistą, kiedy już jako dorosły mężczyzna koncertował, nagrywał teledyski, no i nagrywał albumy. A ja teraz, uwaga, uwaga, mam zaproszenie dla warszawiaków na najbliższą sobotę. Jeśli ktoś z was nie ma jeszcze pomysłu na najbliższą sobotę, to zapraszamy was do Teatru Gulliver na przedstawienie o godzinie 17:00. Przedstawienie nosi tytuł Ale Kino. No i jak się łatwo domyślić, akcja tego spektaklu dzieje się na planie filmowym. A dla spektaklu ramę stanowi opowieść o panu soczewce. Z czym wam się kojarzy? Z jakim urządzeniem związanym z planem filmowym soczewka? No oczywiście. Pan soczewka jest operatorem filmowym, który przymierza się do nakręcenia filmu. Kto jest bohaterem tego filmu i czego będzie ten film dotyczył? Czy będzie to opowieść kryminalna, czy będzie to opowieść komediowa? O tym przekona się ten, kto obejrzy przedstawienie Ale Kino. Przypomnę, że to jest zaproszenie do Teatru Gulliver na najbliższą sobotę na godzinę 17:00. Więc bardzo proszę, mamy wejściówki, chętnie się nimi z wami podzielimy. 22 645 20 55. Czekamy na telefonujących.

0: Za 9 minut, godzina 17. Przypomnę, że to jest audycja
1: Radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Numer telefonu do Radiowej Świetlicy zawsze ten sam, 22 645 20 55. Dzwoniła do nas Gabrysia z opowieściami podwórkowymi. Okazuje się, że na podwórkach jednak toczy się życie, a to wokół drabinek i różnych takich urządzeń do wspinaczki, a to prawdopodobnie na boisku albo na korcie tenisowym. Ja przed swoim blokiem miałam kort tenisowy, który owszem czasami zmieniał się w kort z prawdziwego zdarzenia, rozpinał na nim siatkę i wychodzili na ten kort młodzi tenisiści. No, kilku całkiem było dobrze.

0: dobrych. Co prawda z Igą Świątek nie mieliby szans, ale myślę, że Iga Świątek mogłaby się ucieszyć, widząc ich umiejętności, takich początkujących i samorodnych talentów tenisowych. Ale na tym korcie też można było właśnie a to grać w piłkę z kolegami z jednego albo innego bloku, a to bawić się w berka, bo my takiego berka wspinaczkowego nie uprawialiśmy, nie mieliśmy pomysłu na ten rodzaj zabawy. Więc bardzo dziękuję Gabrysi za podpowiedź, że i tak można bawić się w gonito, bo u mnie na podwórku tak się mówiło na tę zabawę, w której jeden goni, a reszta musi uciekać. A czas nam też ucieka, słuchajcie, więc myślę sobie, że przyszła pora chyba na ostatnie, trzecie słowo do naszej zabawy, która nazywa się...
1: Muzyczne puzzle.
0: Dwa słowa już znacie i jak do tej pory chyba niewiele wam dały tropów te dwa słowa, a tropimy pewną piosenkę, która, jak mówi Kasia, a Kasia tutaj rządzi, ona zna te wszystkie piosenki, które już się pojawiały w radiowej świetlicy, tej piosenki jeszcze w zabawie Muzyczne Puzzle nie było, a w tej piosence pojawiają się struś, warzywo i trzecie słowo, które teraz ujawnię, brzmi nać. I to słowo powinno was już naprowadzić na tytuł tej piosenki. A w tytule jest warzywo. Wiecie jakie? 226452055. Być może podpowiedzą wam rodzice, bo to piosenka z ich prawdopodobnie dzieciństwa i z pewnego filmu animowanego, do którego ścieżkę dźwiękową ułożył pewien rockowy zespół. Trzy słowa. Struś, warzywo i nać. I co się jeszcze może stać? Może ktoś zadzwoni do nas 226452055 i odpowie na pytanie, jaka ta piosenka dzisiaj chodzi Kasi i mnie po głowie i jakiej piosenki dzisiaj szukamy w audycji Radiowa Świetlica.

To piosenka z filmu Vaiana. Myślę, że wielu naszych słuchaczy ucieszyło się tą piosenką. Przypomnę, że nie takie piosenki pojawiają się w rodzinnym koncercie życzeń, bo tam

0: może trafić każda piosenka, na którą tylko macie apetyt. A ciekawa jestem, czy apetyt zaspokoiła już Hania. Cześć Haniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Haniu, ty chyba do nas dzwonisz już z domu, czy z samochodu jeszcze?
1: Z samochodu.
0: A, wracasz skądś, czy jedziesz dokądś?

0: piosenkę u Jacka, taką piosenkę, którą zadedykujesz swojej babci. O, to byłoby miło pewnie. Haniu, wiem, że znasz odpowiedź na zagadkę w naszej zabawie, która nazywa się...
1: Muzyczne puzzle.
0: W muzycznych puzzlach podajemy wam trzy słowa, a wy musicie się domyślić, jaka piosenka zawiera te słowa, tekst jakiej piosenki. Pamiętasz, Haniu, jakie tym razem pojawiły się słowa?
2: Struś, paszywo.
0: Tak. I co jeszcze? I jeszcze taka zielona. Rozwichrzona. Na przykład pietruszki. Nać. Słowo nać. Wiesz, co to jest nać, Haniu?
2: Nie.
0: Słuchaj, o, tata się chyba śmieje. Tata, wiesz, co to jest nać? Tato tak, nam podpowie, tak, co to takiego, ta nać?
3: Tak, taka część na przykład marchewki wystająca ponad ziemię, taka zielona.
0: Tak, chwyta się marchewkę za tę nać, ciągnie się, ciągnie i wyciąga się pyszną marchewkę, którą można schrupać ze smakiem. No to teraz tylko pozostaje nam ujawnienie, jaka to piosenka zawiera te trzy słowa. Struś, warzywo i nać.
2: Marchewkowe pole.
0: Brawa, brawa! I myślę, że brawa to są dla całej drużyny chyba, prawda, Haniu?
2: Tak.
0: Bo nie tylko ty znasz tę piosenkę. Czy tata może pamięta pierwsze słowo?
3: Teraz na szybko to sobie, no to to sobie nie przypomnę, ale znam
0: piosenkę. Ale zna, tak. No właśnie. Piosenka towarzyszyła filmowi rysunkowemu O dwóch takich, co ukradli księżyc i tam się właśnie ona pojawiła, a wykonywał ją zespół. Jak on się nazywał?
3: Lady Punk.
0: O, dziękuję bardzo pani tato, bo mnie zupełnie to z głowy wyfrunęło. A za chwileczkę piosenka w całości, więc Haniu, będziesz mogła sobie razem z tatą podśpiewywać o tym marchewkowym polu piosenkę. Bardzo wam dziękuję i gratuluję zwycięstwa.
2: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia i pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa.
2: Pa, pa.
4: Autopromocja.
5: Dawno, dawno temu.
1: Za górami.
6: Za lasami.
5: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
4: Autopromocja.
0: A ja was zapraszam bardzo serdecznie na drugą godzinę audycji...
1: Radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Bo już 17, a nawet 17:01 na zegarze. Obiecane, wykonane. Obiecanki, nie cacanki w Polskim Radiu Dzieciom.

To zespół Lady Punk zabrał nas na marchewkowe pole. Ciekawa jestem, czy tata Hani, której udało się dzisiaj odgadnąć naszą piosenkę w zabawie Muzyczne Puzzle, podśpiewywał tę piosenkę razem z zespołem Lady Punk, bo ja na przykład sobie cichutko nuciłam i przypominałam sobie te sceny z filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc. To była animowana wersja tej bajki. Tam była taka postać, która mówiła: nie lubię marchewek. Pomyślałam sobie, że ja wprost przeciwnie, ja marchewki bardzo lubię i w wersji gotowanej, i w wersji surowej. Mam nadzieję, że wy też jesteście miłośnikami tego warzywa, a w ogóle szczęściarze, którzy mają na przykład kawałeczek ogródka albo chociażby taki balkonowy ogródek, którym można wysiać marchewki i najpierw widzimy te drobne włoski wystające z ziemi i to jest ta nać, o którą pytałam Hanie, a potem ta marchewka zaczyna dojrzewać, rozrastać się i jak już ma odpowiedni rozmiar, na przykład takiego, poczekajcie, patrzę na mój palec wskazujący, no taka grubość palca wskazującego to już jest odpowiednia wielkość tej korzeniowej rośliny, to wyrywamy taką marcheweczkę, nawet nie trzeba jej jakoś specjalnie obierać, tylko wystarczy, że wytrzemy ją z piachu i chrupiemy. I to jest samo zdrowie, nie tylko sama pychota, ale jeszcze w dodatku całe bogactwo witaminy A, która jest świetna dla naszych oczu i potrzebujemy jej, żeby dobrze i bystro patrzeć na świat. No i beta-karoten, który nadaje naszej skórze ładny kolor, więc zanim jeszcze przyjdzie do nas lato piękne i słoneczne, to można mieć już taką piękną skórę, piękny jej odcień, dzięki temu, że zajadamy się marchewkami. A gdyby ktoś kiedyś miał jakieś problemy żołądkowe, to też taka tym razem ugotowana i rozgotowana marchewka w zupie marchwi na przykład będzie idealne na to, żeby ten nasz obolały brzuszek trochę odpoczął i doszedł do siebie, czyli wrócił do zdrowia i sprawności. 6 minut po godzinie 17, teraz będzie piosenka Prognostyk, czyli zapowiedź tego, co w tej godzinie radiowej świetlicy będzie się działo. Podejrzewam, że patrzę na nasz stół. Nie, chyba będzie w sam raz. Chyba będzie w sam raz, ale wiem, że nasi goście mają przyjść z różnymi materiałami, które będą im potrzebne do wyrobu tego, co piękne i kolorowe.

Brawa, brawa dla zespołu Kuku. Zespół Kuku kiedyś z Krakowa do nas tutaj przyjechał do studia. To była niedziela, pamiętam jak wczoraj zasiedli przed mikrofonami Polskiego Radia Dzieciom. No i było bardzo ciekawie i dali się namówić na różne opowieści. A teraz kolejna was. Czy chcielibyście się pojawić przed mikrofonem? I to nawet nie w charakterze gości, tylko w charakterze prowadzących radiową audycję. Czy chcielibyście, tak jak ja, czekać na zapalenie się czerwonej lampki, a potem opowiadać o tym, co was najbardziej interesuje? No czekajcie, jakie to mogą być tematy. Może interesujecie się komiksami, albo sami je rysujecie, a może macie uprawy roślin doniczkowych na parapecie swojego pokoju, albo opiekujecie się z pasją jakimś zwierzakiem i chcielibyście nam opowiedzieć o jego zwyczajach. Albo może, nie wiem, no, podróżujecie, śpiewacie, uprawiacie jakiś sport, który pochłania bardzo dużo waszego czasu wolnego. Jeśli tak, no to zapraszamy wszystkich tych, którzy mają swoje pasje, zainteresowania i chcieliby być prowadzącymi w Polskim Radiu Dzieciom. A szczególna okazja do tego się zbliża. 1 czerwca chcemy, żebyście przejęli nasze mikrofony. O, my tutaj będziemy też, żeby wam troszkę pomóc, żebyście nie czuli się zbyt onieśmieleni, żebyście się czuli swojsko i bezpiecznie. Będziemy tutaj razem z Martyną, razem z Martą jedną i Martą drugą, z Jackiem Zawadą. Będziemy przy was dyżurować i wspierać was w tym zadaniu. Ale jeśli macie takie marzenie, żeby opowiedzieć o czymś naszym słuchaczom, żeby być gospodarzami naszej audycji, to zgłoście się. dzieci@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, pod którym czekamy zazwyczaj na różne informacje od was, a tym razem również i na tę. Jestem Jaś, Basia, Amelka. Interesuję się tym czy tamtym. Bardzo chętnie poprowadzę audycję w Polskim Radiu Dzieciom.

Zgłoszenia czekamy do 27 maja, czyli jest jeszcze troszkę czasu, żeby się zastanowić, wybrać temat, pomyśleć, jak tutaj do nas dotrzeć. A przypomnę, że jesteśmy w Warszawie, na warszawskim Mokotowie. 1 czerwca to jest poniedziałek, to może ktoś sobie zrobi taki wydłużony weekend w Warszawie, zakończony właśnie tą atrakcją, czyli audycją poprowadzoną, chciałam powiedzieć, własnoręcznie. No ale tutaj ręce nie mają zbyt wiele do roboty, chociaż za chwileczkę ręce pójdą w ruch. Ale jeżeli będziecie chcieli opowiedzieć o czymś, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzieci@polskieradio.pl

0: To zespół Mamy Śpiewamy zabrał nas na zieloną łąkę, tam gdzie kwitną kaczeńce, stokrotki, co tam jeszcze może kwitnąć?
1: Niezapominajki.
0: O, jak jest troszeczkę wilgotno, zwłaszcza nad jakimś takim strumyczkiem na przykład, albo rzeczką mogą sobie kwitnąć niezapominajki. A ten głos, który już usłyszeliście, to głos Dagmary Glinki-Powch z Creative Club. Dagmara wpadła do naszego studia, żeby podzielić się swoimi umiejętnościami. Co potrafią twoje ręce, Dagmaro? Albo dużo?
2: Sporo, sporo. W zasadzie posługuję się nimi na co dzień w swojej pracy i robię różne rzeczy, nie tylko kwiaty z papieru, ale przyznam, że kwiaty z papieru to jest coś, co uwielbiam. Mm-hmm. Tak, daje tutaj duże pole do popisu, do kreatywności. W zasadzie ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia w tym, co stworzymy. Więc ręce mogą wyczarować naprawdę, naprawdę fantastyczne, przepiękne rzeczy.
0: Dagmara przyniosła ze sobą taki bukiet. To jest bukiet róż, prawda, Dagmaro?
2: Tak.
0: Czyli takich królowych wśród kwiatów.
2: No zdecydowanie, róże jak najbardziej.
0: Pachną?
2: Mogą. Mogą. Wystarczy zamknąć oczy, wyobrazić sobie, że to jest róża, że to jest ogród różany i już czujemy ten zapach.
0: No i są tutaj, słuchajcie, z nami róże w kolorze herbacianym. Gdyby ktoś pytał, jaki to odcień herbacianej róży, to taki złocisty, żółtawy.
2: Tak, dokładnie. Taka słomkowa herbata.
0: Tak. Przyniosłaś też róże w kolorze koralowym. Chciałaś specjalnie, żebym sobie język połamała, tak? Róże koloru koralowego. Są i takie, czyli takie czerwonawe z różowym środkiem i są piękne różowe róże. Wyglądają naprawdę tak, że gdyby je wstawić do wazonu, a one pewnie na co dzień sobie stoją w wazonie w twoim domu i dekorują jakiś zakątek, to można by się dać naprać, że to róże prawdziwe, a tymczasem one są zrobione z papieru. Tylko ja tak się zastanawiam, Dagmaro. Mamy tyle pięknych kwiatów, tulipany, te niezapominajki, o których wspomniałaś, lilie, irysy, które kocham i które mają taki w ogóle bardzo wyszukany kształt. To są żywe kwiaty. Po co robić kwiaty z papieru? Znajdziesz jakieś uzasadnienie, jakieś...
2: Oczywiście i to nie jedno, myślę. Mm-hmm. No przede wszystkim możemy wykorzystać to, co mamy pod ręką, czyli troszeczkę pójdziemy w ekologię, w takie zero waste, tak?

0: możemy fajnie spędzić kreatywnie czas, tak? Czyli rozwijamy swoją kreatywność. Możemy spędzić czas ze swoją rodziną, możemy sobie zorganizować takie fajne zajęcia w domu, z rodziną, ze znajomymi i wspólnie stworzyć cały bukiet takich kwiatów, tak? Pracujemy rękoma, bo tutaj w każdym wieku potrzeba nam trochę, nie tylko w telefonie poprzesuwać sobie tak, strony, ale
1: takiej gimnastyki,
0: jednak,
1: tak? Dla
0: trochę
1: palców.
0: Gimnastyki tej, tak, gimnastyki dla palców jak najbardziej. Więc ja myślę, że warto, mimo że mamy kwiaty żywe, no one są nietrwałe, są piękne, pięknie pachną, ale cieszą nasze oczy i zmysł węchu dosyć krótko, tak? Te papierowe będą cieszyły nas w zasadzie nieograniczony czas.
1: Właśnie, czyli będzie można nawet w środku zimy spojrzeć na ten bukiet pięknych koralowych róż, no i wyobrazić sobie, że jesteśmy w różanym ogrodzie. A przy okazji, jak się zrobi takie róże z papieru, to oszczędzamy życie tych róż, które kwitną na ogrodowej grządce, albo w parku, albo nie wiem, gdziekolwiek, no. Właśnie.
0: I zamiast, przy drogach.
1: Tak, i zamiast je ścinać i przynosić do domu, można sobie mieć takie papierowe róże. A jak zrobić takie kwiaty z papieru? Czy ty zauważyłaś, jakie wielkie papierowe kwiaty stoją w holu Polskiego Radia?
0: Oj tak, nawet zrobiłam sobie zdjęcia. Uwielbiam te wielkie formy. Mm-hmm. Nie mam miejsca nigdzie w domu, ani w pracowni, żeby je przechowywać, ale uwielbiam i oglądać, i je robić. Robią wrażenie przede wszystkim i do was to właśnie jak się wchodzi. No przepięknie, przepięknie.
1: Tak, to są słuchaj, chyba anemony, tak pamiętam, że tak...
0: Nie tylko, są też peonie.
1: A proszę,
0: teraz
1: tak specjalistka.
0: Czas na peonie i nawet dzisiaj kupowałam żywe peonie, a tutaj miałam możliwość zobaczenia takiej pięknej wielki.
1: Była większa od ciebie, czy...
0: Nie.
1: Ode mnie są wszystkie większe, ale też i wszyscy są ode mnie więksi. To tylko informacja dla tych wszystkich, którzy nie zawitali w ostatnim czasie do budynku Polskiego Radia, że specjalnie na Noc Muzeów, a przypomnę, że ta noc była w sobotę z 16 na 17 maja, zapraszaliśmy tutaj wszystkich, którzy mieli ochotę przyjść, odwiedzić nasz budynek, pozwiedzać go, pokrążyć korytarzami, zajrzeć do jednego, drugiego, dziesiątego studia. I właśnie na tę okoliczność te kwiaty się pojawiły w naszym budynku i teraz też stoją, więc jak tylko się tutaj zjawicie, to jeszcze ucieszycie swoje oczy tymi wielkimi kwiatami. A my już za chwilę zrobimy takie nie za duże, ale bardzo piękne. Mamy do tego specjalne papiery, wykorzystamy do tego specjalne barwniki, a w naszym studiu jest Dagmara Glinka-Powch, która ma metodologię tworzenia takich papierowych kwiatów, więc kto ma ochotę pobawić się własnymi rękoma i papierem i zrobić taki bukiet własnoręcznie, to już za chwileczkę podamy receptę na to, jak to zrobić.
2: Radiowa świetlica.

0: Wiosna kwiaty rozdaje, no te naturalne przede wszystkim, które są niedościgłe, jeśli chodzi o formę, o kształt. Wystarczy przyjrzeć się takiej róży, żeby się zadziwić, jak to zostało misternie ułożone, jeszcze nasączone takim pięknym zapachem, ale też takie papierowe kwiaty my dzisiaj będziemy robić w radiowej świetlicy. Mamy teraz całą wycieczkę, która patrzy na nas za szyby. Dzień dobry, wycieczko! Halo, halo, machamy do was. Miło was widzieć. Mam nadzieję, że kiedyś też się usłyszymy. Polskie Radio Dzieciom to jest stacja, do której można zatelefonować i podzielić się różnymi swoimi przemyśleniami i która inspiruje, a my dzisiaj będziemy was inspirować rękodziełem. W studiu Dagmara Glinka-Powch z Creative Club. Dagmara przyniosła nie tylko kwiaty gotowe już, przygotowane własnoręcznie. No a za każdym razem aż mam ochotę wtulić nos w ten kielich, żeby powąchać zapach tej róży, a okazuje się, że ona pachnie papierem i barwnikiem. Chyba, żeby barwniki zrobić jakieś takie na przykład wonne, można by zrobić, prawda?
1: O, pewnie, że tak. Jak najbardziej.
0: Teraz ja cię zainspirowałam.
1: Aha, tak, jak najbardziej. Można. Można dodać do barwników trochę olejków eterycznych i dodać tych pięknych zapachów i poczarować tutaj zapachowo jak najbardziej. Oj, to dziękuję.
0: Wtedy wonny będzie cały pokój, ale na przykład można też płatać figle, na przykład nasączyć takie róże zapachem pieprzu. Albo mięty.
1: Tak.
0: I ktoś myśli, że to olejek różany, a tutaj, o, przecież to są miętowe róże. Prawdziwe miętowe róże. To co zrobić, żeby taki piękny kwiat wyczarować z papieru? Od czego zaczynamy, Dagmaro?
1: No zdecydowanie musimy się zdecydować się w zasadzie na to, z jakiego papieru będziemy to tworzyć, tak? No bo paleta dostępnych papierów jest ogromna. Począwszy od rolki, od papieru toaletowego przez sam papier. Tutaj mam ręcznik papierowy, mam kartkę taką do ksero.
0: Powiem wam, że te róże, które przyniosła Dagmara do studia, spojrzałam na niej i powiedziałam, to jest bibuła, tak? Albo krepa, na co Dagmara spojrzała na mnie i powiedziała, nie. A co to jest, Dagmaro?
1: Nie, to są filtry do kawy, tak. Najczęściej spotykanym są materiałem właśnie bibuły, krepiny, ale te kwiaty są z filtrów do kawy, te filtry są zabarwione i z tych filtrów powycinane są płatki. Dzisiaj też będziemy wycinać płatki róż, kwiatów i połączone ze sobą wielki, piękny pąk.
0: Mhm. A czym są, bo z tego co pamiętam, to filtry do kawy są raczej w kolorze takim jasnym, białawym, czasami szarawe, czasami kremowe, a te róże mają zdecydowanie różowe, koralowe, żółte zabarwienie. Myślę, że coś musiałaś z nimi zrobić.
1: No tak, też tutaj czarowałam kolorami, bawiłam się barwnikami do tkanin, moczyłam filtry białe w barwnikach po trochu, tak żeby uzyskać różną intensywność kolorów na tych płatkach, żeby część była jaśniejsza, część ciemniejsza. Później takie zmoczone filtry w barwnikach suszę i wycinam i tworzę pąk.
0: Wiesz, czego bym się bała? Że jak się taki papierowy płatek z filtru do kawy, albo z ręcznika, albo z chusteczki higienicznej, bo pewnie chusteczki higieniczne też można wykorzystać, jakby się zanurzyło w

0: barwniku, to ten papier tak szybko namacza, rozmięka, że się rozpada w rękach i już koniec.
1: Ten papier nie. Najczęściej rozpadnie się właśnie ręcznik papierowy albo papier toaletowy. Natomiast filtry do kawy są o tyle wdzięcznym materiałem, że one przyjmują pięknie barwnik, piją barwnik cudownie, wysychają przepięknie. Czasem dają takie nieoczekiwane kolory, przejścia, więc można się bardzo zaskoczyć. Zachęcam, żeby popróbować. Białe filtry do kawy, barwniki, w zasadzie spożywcze mogą być nawet kurkuma, burak, tak? Więc można popróbować troszeczkę tego, co mamy pod ręką w domu. Nie trzeba szukać specjalnie jakichś produktów w sklepach, tylko wykorzystać to, co mamy po prostu
0: no,
1: pod ręką.
0: Słuchajcie, a gdybyście tak chcieli wrócić myślami do Wielkanocy, to można by na przykład łuski z cebuli namoczyć i zrobić sobie taki złocisty barwnik, albo rdzawy, albo rudy. Pewnie. Ciekawa jestem, czy są kwiaty w tym kolorze?
1: Są.
0: Tak?
1: Są. No róże tak. Też można spotkać, odmiany takie specjalne.
0: Lilie chyba są takie złocisto-rude, tak. Rzeczywiście. Tak. Można. I tak sobie pomyślałam, bo najpierw wyobrażałam sobie, słuchajcie, tę metodę tak, że Dagmara wycina te płatki. No to może wycinaj w takim razie, zobaczymy jak tam kształt wymyślisz płatków, że Dagmara wycina płatki kwiatów z tych filtrów, a potem zamacza rożek. A ja bym chyba jednak zrobiła tak, że zamaczałabym pędzelek na przykład w takim barwniku i przykładała do tego papieru. On by się tak czy inaczej zabarwiał. Widzielibyśmy, jak ta plama się rozlewa, najpierw taką dużą intensywnością, a potem przenika nam ten płatek prawie do końca. No i potem tylko trzeba znaleźć odpowiednio długi sznur do suszenia bielizny. Albo suszarkę obwiesić. A mama mówi tak, o nie, ja właśnie wyprałam skarpetki. I trzeba je powiesić, a tutaj coś, co to wisi, co to się suszy? Płatki kwiatów, mówimy my na to. No ale mama chyba da się przekonać do takiego pięknego bukietu potem, który zostanie wręczony mamie z okazji Dnia Mamy. Mówię to szeptem, żebyście tylko wysłyszeli, a rodzice już niekoniecznie. A Dagmara pracowicie wycina płatki kwiatów. Czy to będą róże?
1: Tak. To będą róże.
0: No popatrz, po kształcie już się zorientowałam, że to będą róże. I te płatki mają kształt takich serduszek troszkę, prawda?
1: Trochę tak. Trochę wyglądają jak serduszka. Te kształty troszeczkę będą się zmieniały. Mniejsze płatki będą pojedyncze, większe będą takie podwójne właśnie jak serduszka. A jeszcze większe będą miały kilka takich właśnie fal u góry, żeby móc je później pięknie powyginać i nadać kształtu.
0: No widzicie, czyli to też jest ważna wskazówka, że te płatki powinny mieć różne wielkości, bo innej wielkości są te wewnętrzne, te nieduże, a te zewnętrzne to są już takie spore płatki, które muszą objąć te pozostałe. Czy ty wiesz, ile takich płatków wchodzi na jedną różę?
1: Robiłaś? Sporo, tak, sporo. Mniej więcej to jest około 20 kilku takich mniejszych. No i jeszcze 20 parę tych większych. A jak to zależy, jak dużą chcemy też zrobić, tak?
0: No tak. No ta koralowa jakoś tak wpadła mi w ręce. Bardzo mi się jej odcień podoba. Ciekawa jestem, czy... bo te płatki są już w gotowej róży, takie troszkę takie leciutko pomięte, takie powyginane, takie niesforne. Czy to się tak dzieje z czasem, czy to tak po tym namaczaniu w barwnikach, po tym farbowaniu się tak dzieje z tymi płatkami?
1: Troszeczkę tych zagnieceń powstaje podczas farbowania, ponieważ zamaczając filtry, je się troszeczkę gniecie. Po to, żeby one tak nierównomiernie, bardziej naturalnie zabarwiły ten papier, żeby wyglądało to bardziej naturalnie, tak jak naturalne kwiaty, więc je się gniecie, je się też czasami wyciska, żeby odsączyć ten nadmiar tej wody barwnika i odłożyć do suszenia, więc to jest pierwsze gniecenie tak naprawdę tego materiału, no a później trochę tego gniecenia jest przy klejeniu, sklejaniu tych płatków, no i na koniec jeszcze troszeczkę temu gniatamy, ale filtry są naprawdę wdzięcznym materiałem i no z czasem troszeczkę one już są, jak to mówię, lekko zwichrowane, bo one mają kilka lat, więc już też troszeczkę bardziej są ugniecione niż byłyby przy takich świeżo zrobionych.
0: Myślisz, że straciły trochę swojej pierwotnej barwy, czyli są troszkę...
1: Nie.
0: Tak, czyli te barwniki są aż tak trwałe,
1: tak.
0: Że no chyba, że stały na słońcu, to wtedy mogą ewentualnie spłowieć troszeczkę.
1: Stały na słońcu nawet, może nie aż na takim bezpośrednio słońcu, ale blisko okna, prawie że na słońcu, nie straciły koloru w ogóle.
0: To w takim

0: Ja też przyłożę swoją rękę, mam tutaj drugą parę nożyczek, mam tutaj drugą kartkę papieru, więc jeśli pozwolisz, Dagmaro, to ja ci tutaj pomogę troszeczkę, super, ponieważ skoro ma powstać przynajmniej 20 płatków na jedną różę, to ja będę wycinała te duże, dobrze?
1: Dobra.
0: Te
1: dobra.
0: Duże na róże, a ty te małe
1: dobrze.
0: Na róże, a potem przystroimy nimi kapelusze.
2: W kapeluszu życie jest piękniejsze! Ja kocham kapelusze, złociutka!

0: dziewczyny, noście kapelusze!
1: Zwłaszcza te ozdobione kwiatami, na przykład papierowymi, chociaż na kapeluszach Hanka Bielicka, której głos usłyszeliście przed chwilą, miewała różne rzeczy i wstążki, i piórka, no i kwiaty właśnie. Takie papierowe by się nadały na kapelusz, prawda?
2: Oj tak, piękna była ozdoba, zdecydowanie na kapelusz, jako broszka na bluzkę, czy do jakiegoś żakietu, tak, bluzy jeansowej chociażby, tak?
1: Taka na przykład piwonia z papieru.
2: O, ja uwielbiam piwonię, więc można mnie piwoniami zasypywać i ja dość nie będę miała. Tak, uwielbiam.
1: Tylko ciekawa jestem, pamiętacie jak wygląda piwonia? Piwonia to jest taki, taki kwiat bardzo pełny. Mam dużo płatków i bardzo często intensywnie różowy kolor. I teraz tak się zastanawiam, jak z buraka. Myślisz, że można by?
2: Tak, bo to nie wyjdzie taki czerwony, intensywny kolor, jak ma burak, tylko to będzie taki właśnie bardziej różowy. Tak, jak
1: czyli
2: najbardziej.
1: Czyli można by. A zresztą białe piwonie też są piękne. Tak. A my tutaj nacięłyśmy z moim gościem, z Dagmarą Glinką-Powch, pełno białych płatków, które można albo pofarbować, albo zostawić je w takiej śnieżnej bieli i zrobić z nich... No właśnie, chyba raczej jednak różę białą.
2: Tym razem różę.
1: I co zrobić teraz z tych płatków, żeby powstała nam róża, Dagmaro?

0: Pytanie, jak o tym opowiedzieć słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom?
1: Przyda nam się kawałek teraz papieru toaletowego albo ręcznika papierowego. Kawałek, którego robimy sobie taką kulkę, która posłuży nam za środek tego kwiatu, pąku naszego, dookoła którego będziemy oklejać płatki.
0: Okleja się, czyli do tego jeszcze trzeba wykorzystać klej, taki w tubce.
1: Tak, taki w tubce do papieru, może być, jak ktoś umie się posługiwać, może być klej na gorąco, ale bezpiecznie oczywiście klej w tubce do papieru. Jest dużo fajnych różnych klejów takich, które mocno trzymają, szybko łapią, więc zaczynamy od zrobienia kulki, która będzie w środku i dookoła tej kulki smarujemy sobie podstawę naszego płatka, tego wyciętego i doklejamy sobie dookoła naszej kuleczki, tak?
0: Ja też to robię. I dobrze zacząć od tych małych płatków,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, zaczynamy od tych małych płatków, tak, i oklejamy. Pierwszy płatek tak naprawdę oklei nam całą tą środkową kulkę.
0: Nie będzie jej widać, a można by tę kulkę jeszcze zabarwić jakimś kolorem,
1: pewnie,
0: prawda?
1: Tutaj można nawet flamastrem, można puścić troszeczkę wody i flamastrem nawet kapkę zrobić i pięknie na tej wodzie flamaster puści barwnik.
0: Bardzo często w różach są takie złociste te środki.
1: Tak.
0: A gdyby to był mak, to no, byłby czarny w środku, tak. Tylko i do maku nie trzeba aż tak wielu płatków, prawda?
1: Bo no nie trzeba. Mak będzie zdecydowanie prostszy i tutaj do maku to polecam krepinę mimo wszystko.
0: Dlaczego?
1: Jest szczególnie taka krepina rozciągliwa. Wtedy wycinamy po prostu proste kształty, nawet prostokąty, lekko tylko ścinamy rogi,
0: brzegi
1: i rozciągamy pięknie te płatki i kilka tak naprawdę takich elementów i mamy mak, tak?
0: No dobrze, a my robimy róże i już mamy początek, czyli te takie najmniejsze płatki, które wędrują do środka i ochraniają ten środek z papieru toaletowego. Ile do 20 pary płatków rzeczywiście trzeba będzie chyba użyć do tej róży, żeby ona była pełna i taka rozkwitnięta?
1: Tak, i co jest ważne, oklejając teraz tymi małymi płatkami, każdy kolejny płatek doklejamy z przesunięciem, tak żeby łączenie pierwszego było zakryte kolejnym.
0: Mhm. Tak? I żeby nam się formował kwiatek.
1: Dokładnie tak. I tak te płatki sobie doklejamy, smarujemy klejem i przyklejamy jeden do drugiego. Jak już wykorzystamy te małe płatki, doklejamy te większe. I te większe już dają nam ten efekt takiej objętości, tak? Już ta róża będzie, coś już zaczynało się dziać, tak? Już nie będzie taka płaska, tylko już będzie taka bardziej 3D, przestrzenna. I w ten sam sposób oklejamy tą różę tymi większymi kawałkami.
0: Ty nawet zaczęłaś tak trochę wyginać, tak formować te zewnętrzne płatki, większe płatki.
1: Tak. To można zrobić na końcu. Po oklejeniu całej róży, albo zrobić to w trakcie oklejania, wywinąć do zewnątrz ten każdy półokrągły kształt, żeby ta róża już zaczęła wyglądać. No i teraz tak naprawdę możemy przykleić wszystkie te elementy, które wycięłyśmy, albo zrobić taką różę półzamkniętą i wtedy trochę mniej.
0: A, bo można rzeczywiście zrobić taki bukiet, w którym są i róże rozwinięte, takie pełne, albo róże, które dopiero będą rozchylały swoje płatki i one zawsze takie zostaną.
1: Tak jest.
0: I nikt nie będzie mógł się martwić tym, że moja róża się nie rozwinęła, moja róża zwiędła, ponieważ one będą trzymały formę, jak długo będziecie mieli ochotę. A potem można taki bukiet jeszcze komuś wręczyć. A jak zrobić, słuchaj, tę łodyżkę? Z czego one są zrobione, łodyżki?
1: Te łodyżki zrobione są z drutu florystycznego. Tak, ale jak nie mamy drutu, na pewno jakiś patyczek się znajdzie. Na pewno.
0: Nawet
1: tak? Szaszłyk.
0: Tak, można, oczywiście. No. A ja pomyślałam sobie, że w razie czego zawsze można pójść do jakiegoś parku i poszukać patyczków takich, które zrzucają drzewa i leżą sobie na trawniku i czekają tylko
1: na chętnych. Dokładnie. Może być patyk, może być inny drucik, może być patyczek. Wszystko, co będzie mogło. Może być. Wszystko, co jest sztywne, będzie mogło stanowić tą łodygę taką stabilną dla naszej róży. Tak.
0: Te róże mają jeszcze jedną zaletę. Nie kłują.
1: Tak, to są takie przyjemne, bezpieczne róże, które nie kłują, dlatego będą bezpieczne dla każdego, tak?
0: Bezkolcowe róże. No i proszę bardzo, nasz bukiet, jeszcze nie gotowy, ale te róże, które...

0: Dagmara zrobiła jakiś czas temu i które cieszyły jej oko, kiedy stały w wazonie w domu, dopóki nie zabrała ich tutaj ze sobą. Pewnie będziecie mogli za chwileczkę zobaczyć w naszych mediach społecznościowych, bo ten bukiet zostanie sfotografowany. I naprawdę nie będzie można się zorientować tak na pierwszy rzut oka, że to nie są róże wonne, te z aksamitnymi płatkami, tylko to są papierowe, piękne papierowe róże. Bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się swoim talentem i swoimi umiejętnościami, Dagmaro, z naszymi słuchaczami i ze mną.
1: Ja również dziękuję i życzę wspaniałej zabawy przy tworzeniu papierowych kwiatów.
0: A dzień mamy już niedługo, więc myślę, że jest okazja do tego, żeby pobawić się barwnikami, pobawić się bibułą, papierami, które tymi różnymi kolorami zmienią barwę tych kartek papieru. No i twórzcie bukiety. Może to będą róże, może to będą zupełnie inne kwiaty, na przykład bukiet maków. Makami zawsze się martwiłam, bo jak tylko się zerwało mak, to on natychmiast zaczynał gubić płatki, a ten papierowy ich nie zgubi.
1: Otóż to.
0: Dagmara Glinka-Powch z Creative Club odwiedziła studio Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dziękuję bardzo.

0: Jaki ładny saksofon, prawda? To Natalia Lesz w piosence Gąbka, o sklepie z gąbkami śpiewała, a u nas w studiu pojawił się już Jacek Zawada. Dzień dobry, Jacku.
1: Dzień dobry, Justyno, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: To oznacza, że... To oznacza,
1: jak zwał, tak zwał.
0: Właśnie, że za chwileczkę, za momencik, za parę minut dosłownie Jacek Zawada rozpocznie audycję Rodzinny Koncert Życzeń. Ja już tutaj nastawiałam naszych słuchaczy i przypominałam im, że będzie można dzwonić, pisać, prosić o piosenki albo zamawiać je. A dzisiaj z jakiej półki będą to piosenki?
1: Najwyższej.
0: No, tak myślałam. Znowu nic dla mnie.
1: To będą piosenki, Justyno, z półki przede wszystkim lat 90., bo sięgniemy historią do czasów najsłynniejszych boysbandów. Więc myślę, że rodzice naszych dzisiejszych kilku i kilkunastolatków będą mogli razem ze mną przenieść się do tych wspaniałych lat 90., kiedy Take That, NSYNC, Backstreet Boys królowali
0: na listach
1: przebojów. Oczywiście. Jaka jest twoja ulubiona piosenka New Kidsów?
0: Ojejku, ja wiesz co, chyba żadnej nie pamiętam. Wiem, że szalałam za nimi. Nawet takie były zawieszki, które się nosiło na szyi z pierwszymi literami tego zespołu. NKOTB.
1: A pamiętasz taką piosenkę? Step by step. Oh baby. No to mniej więcej takie rytmy.

0: klimaty dzisiaj
1: dominować,
0: będą.
1: Ale nie tylko.
0: A wiesz, że ja dzisiaj grałam taki boys band?
1: Jako taką piosenkę, inspirację
0: jako
1: do...
0: piosenkę, tak. To był Jackson's Five. The Jackson's Five. O nim też pamiętaj, dobrze?
1: Pamiętam o nim. Mam przygotowaną moją ukochaną piosenkę tego zespołu, ale może na razie nie powiem jaką.
0: Nie, nie mów. Niech to będzie w takim razie niespodzianka.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
2: Rodzinny koncert życzeń.
3: Zaczyna się właśnie teraz. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Dzisiaj, tak jak już usłyszeliście u Justyny Majchrzak przed chwilą, przeniesiemy się, drodzy radiosłuchacze, w naszym rodzinnym koncercie życzeń przede wszystkim do lat 90., do złotej ery boys bandów, czyli zespołów muzycznych, które składały się z kilku wokalistów, kilku piosenkarzy. Myślę, że to będzie nie lada gratka i nie lada podróż muzyczna dla wszystkich tych, którzy pamiętają te lata, którzy właśnie w latach 90. mieli po te kilka albo kilkanaście lat, jak nasi obecni, najwierniejsi radiosłuchacze. I przypominam, ta audycja to rodzinny koncert życzeń, zatem piosenki, które zamawiacie w naszej audycji, która potrwa do godziny 20, mogą być zamawiane przez naszych najmłodszych radiosłuchaczy, ale również tych odrobinkę starszych i tych najstarszych. Zatem repertuar może być bardzo, bardzo różny i żeby umożliwić

0: załatwić Wam zamawianie Waszych ukochanych piosenek. Przypomnę nasz numer telefonu 226452055. Dzwońcie i zamawiajcie, lub jeśli jesteście trochę onieśmieleni, albo po prostu zamiast wykonywać telefon wolicie coś do nas napisać, to przypominam Wam nasz radiowy mail dzieci@polskieradio.pl. Tam też można dosyłać do nas wiadomości, zamawiać swoje ukochane piosenki, a ja już się nie mogę doczekać, bo tych moich ukochanych piosenek w dzisiejszej audycji będzie naprawdę, naprawdę dużo, jeśli chodzi o muzyczny temat tej audycji, czyli boys band. Ale zanim piosenki najsłynniejszych boys bandów z całego świata wybrzmią w rodzinnym koncercie życzeń, zacznijmy na spokojnie. Od gąsienicy Honoraty start.
1: Jest to piosenka o gąsienicy Honoracie, która mieszkała w Warszawie, w Śródmieściu, na zielonym osiedlu pod numerem 6.

0: I tak otworzyliśmy nasz dzisiejszy rodzinny koncert życzeń razem z gąsienicą Honoratą, a już za chwilę będzie pierwsza piosenka zamówiona przez naszego radiosłuchacza, a będzie nim Igor. Cześć Igor.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Z Tarnówki.
0: Mhm. I co tam się u was dzieje teraz, te parę minut po 8?

0: 14. Jaka jest pogoda? Czy świeci słońce, czy pada deszcz?
1: Teraz słońce.
0: Mhm. A ty gdzie jesteś? Co robisz oprócz tego, że słuchasz nas?
1: Zatrzymaliśmy się autem.
0: Mhm. No dobrze, i będziecie z nami śpiewać jakąś twoją ulubioną piosenkę?
1: Także z poradnika Młodego Zielarza.
0: Ach, z poradnika Młodego Zielarza, to chyba z filmu Podróże pana Kleksa, dobrze mi się wydaje? Tak. A jaki jest refren w tej piosence, pamiętasz czy nie?
1: Biegać, skakać, latać, pływać, tańczyć, wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, tańczyć, wypoczywać.
0: Czyli taka piosenka pełna energii, prawda?
1: Tak.
0: No to zaraz śpiewać, latać, skakać, pływać będziemy wszyscy razem z poradnikiem Młodego Zielarza. A ty powiedz proszę, kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Ja bym chciał pozdrowić Polskie Radio dzieciom. Mhm. Pana.
0: Dziękuję.
1: Krasnoludki, Smoka Michasia, Smoka Adasia.
0: Mhm, przekażę im.
1: Wszystkich z mojej klasy.
0: Dobrze.
1: I to wszystko.
0: Dobrze, to niech wszyscy czują się pozdrowieni, ci, których wymieniłeś. A teraz, Igorze, specjalnie dla ciebie słuchamy, śpiewamy, latamy i skaczemy. Do usłyszenia!

energetyczne, ale czasami są to też liryczne ballady. Grupa kilku wokalistów, którzy poza tym, że śpiewają, również świetnie się ruszają, tańczą, czasem wykonują jakieś ciekawe akrobacje na scenie, a do tego są zazwyczaj bardzo modnie ubrani, czy też byli bardzo modnie ubrani, bo tak jak wspomniałem już wcześniej, era tych boysbandów, o których dzisiaj mówimy, przypadała szczególnie na lata 90., czyli liczę szybko, ponad 30 lat temu. Wszyscy wokaliści i równocześnie tancerze w takich boysbandach zachwycali swoich fanów podczas koncertów i też bardzo ciekawe było to, że każdy z tych członków zespołu, a było ich najczęściej 5 lub 4, miał swój wyjątkowy charakter, swoją rolę w zespole. Często bywało tak, że jeden z wokalistów był bardzo zabawny, lubił rozśmieszać fanów, inny bardziej spokojny, jeszcze inny miły. I tak to się też rysowało, że każda z postaci w takim boysbandzie miała swój określony charakter, swoją określoną rolę. Piosenki, które wykonywały boysbandy, były najczęściej piosenkami mocno energetycznymi, zagrzewającymi do i zapraszającymi do tańca, ale tak jak wspomniałem, zdarzały się również ballady. A takim pierwszym boysbandem, który ja pamiętam z lat 90. i którego piosenek słuchałem na kasetach magnetofonowych, był zespół New Kids on the Block. Ciekaw jestem, czy ten przebój, który wybrzmi już za chwilkę, kojarzą nasi radiosłuchacze, którzy są na przykład w takim wieku jak ja. A może ktoś z naszych młodszych radiosłuchaczy zainspiruje się dzisiaj tymi piosenkami boysbandowymi, które, tak jak wczoraj sobie ich słuchałem, przygotowując się do dzisiejszej audycji, moim zdaniem niestety w większości nie wytrzymały próby czasu, chociaż niektóre z nich nadal brzmią znakomicie. Ciekaw jestem, co wszyscy rodzice powiedzą na temat tej piosenki zespołu New Kids on the Block. Step by step, krok za krokiem, to co? Podnosimy się, zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do tańca!

I tak krok po kroku wybrzmiała pierwsza voice bandowa piosenka w dzisiejszej audycji. To było Step by Step zespołu New Kids on the Block. Był to amerykański boys band. Był, a w zasadzie jest, bo ten boys band nadal istnieje, jak się okazuje. Mimo tego, że powstał już bardzo dawno temu, bo w 1984 roku, czyli ponad 40 lat temu, 42 lata temu, dokładnie tyle ma zespół New Kids on the Block i nadal, jak się okazuje, koncertuje. Ale zanim przejdziemy do koncertów tego zespołu w tym roku i opowiem wam, gdzie można ich usłyszeć na żywo, to wróćmy do samych początków zespołu New Kids on the Block. Okazuje się, że pewien producent muzyczny właśnie na początku lat 80. zebrał kilkunastolatków, a dokładnie 5 wokalistów, tańczących wokalistów, i stworzył z nich właśnie jeden z pierwszych boys bandów, czyli New Kids on the Block, który zrobił druzgocącą, wspaniałą, ogromną karierę nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. W Polsce również chłopaki byli bardzo znani, a ich utwór Step by Step, którego słuchaliśmy przed chwilą, słuchało się na prywatkach, tańczyło się przy nim na dyskotekach i z rozrzewnieniem wspominam te dźwięki z zespołu New Kids on the Block, a fani tego boys bandu nazywani byli Blockheads i potrafili bardzo głośno krzyczeć na koncertach, co czasem nawet zagłuszało muzykę. Chłopaki grali do 1994 roku, czyli przez 10 lat. Potem zrobili sobie kilkunastoletnią przerwę i znów wrócili do koncertowania, a dzisiaj, przynajmniej do października tego roku, można ich usłyszeć i zobaczyć na żywo w jednym z teatrów w Las Vegas. Zatem jeśli mamy wśród naszych radiosłuchaczy fanów New Kids on the Block, proszę bardzo, wystarczy tylko kupić bilet do Las Vegas i możecie jechać i słuchać ich na żywo. Ale zanim New Kids on the Block weszli na scenę, to pojawił się o wiele wcześniej wspaniały soulowo-funkowy zespół, który chyba tak naprawdę dał początek wszystkim późniejszym boys bandom, czyli zespół The Jackson 5 z tym najważniejszym jego członkiem i wokalistą Michaelem Jacksonem. Utworu Jackson's 5 posłuchamy już za chwilę, a ja przypominam, drodzy radiosłuchacze, możecie do nas dzwonić i zamawiać

swoje ukochane, ulubione piosenki. Mogą to być piosenki boysbandowe, ale nie tylko. Może to być Meduza Klementyna, może to być piosenka z filmu Król Lew. Wszystko to, co wam w duszy gra. Numer do studia 226452055. A teraz będzie znów bardzo, bardzo tanecznie. Chyba mój ukochany utwór w dzisiejszej audycji. Blame It on the Boogie i Jackson's 5.

0: No jak wam się, drodzy słuchacze, podobał ten utwór? Blame It On The Boogie, czyli Jackson's Five, jeden z tych zespołów, który zapoczątkował tak naprawdę modę na boys bandy. Jackson's Five to była piątka wspaniałych wokalistów i tancerzy, a jednocześnie braci z rodziny Jacksonów, którzy śpiewali i tańczyli już jako dzieci. I tak jak wspomniałem wcześniej, najbardziej znanym członkiem tej grupy był Michael Jackson, który potem stał się gwiazdą muzyki pop. A utwory, które tworzył zespół Jackson's Five, to były utwory z pogranicza popu, funku, soulu. Można przy nich się było bujać, tańczyć i dobrze się bawić. A ja mam nadzieję, teraz będę się dobrze bawił, rozmawiając z Jankiem. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Lublina.
0: Co słychać w Lublinie?

0: Dobrze, a teraz chyba dobrze, ale teraz akurat nie wiem, bo jadę do Puław do mojej babci.
1: O, jedziesz do Puław do babci i co będziesz robił u babci? Będziecie jeść jakąś dobrą kolacyjkę? Czy może jakoś inaczej spędzicie czas?
0: Po prostu mama będzie jechała na długo do pracy.
1: Aha, i ty zostaniesz po prostu sobie z babcią, tak?
0: Tak.
1: A wiesz co, mi się teraz przypomniało, drogi Janku, że ja kiedyś, jak byłem chyba w 7 klasie, to pojechałem na wycieczkę szkolną do Lublina i my między innymi, oprócz Lublina, odwiedzaliśmy również Puławy. A ty, jeśli miałbyś tak sobie porównać Lublin i Puławy, to które miasto bardziej lubisz?
0: Lublin.
1: Mhm. A co takiego fajnego jest w tym Lublinie dla ciebie?
0: Czy na przykład są jakieś rzeczy sławne.
1: Które można oglądać, tak?
0: Tak.
1: Mhm. Chyba też macie ładną starówkę w Lublinie, prawda?
0: Tak.
1: Tak, pamiętam, odwiedziłem ją kilkukrotnie. No dobrze, ale my tak sobie się rozgadaliśmy o Lublinie i o Puławach, a przecież to jest rodzinny koncert życzeń, tak nazywa się ta audycja, czyli zamawiamy ulubione, ukochane piosenki. Jaka jest piosenka, którą ty chciałbyś dziś usłyszeć?
0: Tuchcia parowa.
1: Śmiga lokomotywa, to chyba taki jest dokładnie tytuł tej piosenki, tak?
0: Tak.
1: To mamy ją już tutaj, Daria przygotowała ją specjalnie dla ciebie. Czy to będzie dedykacja od ciebie dla ciebie, od ciebie dla mamy, od ciebie dla babci, czy dla kogoś jeszcze innego?
0: Dla mnie.
1: Po prostu dla siebie, piosenka zamówiona dla siebie, jak najfajniej tak można zrobić. Oczywiście, że tak. No to w takim razie co, wsiadamy do tej ciuchci?
0: Tak.
1: I śpiewamy i tańczymy, a ja ciebie serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia, hej, hej.
0: Do widzenia.

I tak śmigającą lokomotywą dojechaliśmy do godziny 18.34. Jeszcze ponad prawie 90 minut możliwości do zamawiania ulubionych, ukochanych piosenek. Przypominam, drodzy radiosłuchacze, możecie robić to dzwoniąc do nas pod numer telefonu 226452055. I ten numer telefonu mogą również wykorzystać nasi radiosłuchacze z Warszawy lub z okolic, lub też wszyscy ci, którzy 23 maja o godzinie 17 będą przebywać w Warszawie i będą chcieli wybrać się do warszawskiego Teatru Gulliver na spektakl Ale Kino. To będzie kino czy teatr? Nie, to będzie takie kino w teatrze. Bardzo ciekawy spektakl. Zapraszamy serdecznie. A co trzeba zrobić, żeby otrzymać takie podwójne zaproszenie do warszawskiego Gullivera? Wystarczy do nas zadzwonić i to jest zagadka, w której bardzo proszę, żeby o to podwójne zaproszenie walczyli nasi dorośli radiosłuchacze. Czekam na telefon od kogoś z naszych dorosłych radiosłuchaczy, który zechce lub która zechce opowiedzieć nam o swoim ulubionym boysbandzie z lat 90. Jaki to był zespół, jak wyglądał, z jakich wokalistów, tancerzy się składał i miło też będzie posłuchać krótkiego fragmentu ulubionego przeboju takiego zespołu. Także drodzy rodzice, jeżeli macie ochotę wybrać się ze swoimi pociechami w najbliższą sobotę, tak, dobrze mówię, to będzie sobota, do warszawskiego Gullivera na spektakl Ale Kino na godzinę 17, to proszę bardzo, dzwońcie do nas 226452055. Dziś motywem przewodnim naszej audycji, przypominam, są boysbandy. Mówimy o tych zespołach składających się z wokalistów i tancerzy, chłopaków, tylko i wyłącznie chłopaków. I teraz ze świata boysbandów amerykańskich, bo do takich należały New Kids on the Block i Jackson's 5, których utwory już wysłuchaliśmy, przenosimy się na polskie podwórko i słuchamy Mona Lizy zespołu Papa Dance. Kto ze słuchających nas rodziców tańczył przy tej piosence? Proszę się przyznać.

0: Pora już skończyć to, tak śpiewał zespół Papa Dance i wokalista tego zespołu Paweł Stasiak, a zespół Papa Dance powstał tak jak ten amerykański boys band New Kids on the Block jeszcze w latach 80. i tak jak słyszeliście przed chwilą, grał bardzo wesołą, taneczną muzykę, która łatwo wpadała w ucho. A ich piosenki często opowiadały o zabawie, o radości życia, o miłości. Zespół stał się bardzo, bardzo popularny w całej Polsce dzięki między innymi temu przebojowi, którego posłuchaliśmy przed chwilą. Chłopaki występowali w kolorowych strojach, bardzo wyróżniali się swoimi stylizacjami, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, i energicznie ruszali się, tańczyli na scenie. A ciekaw jestem, czy tańczyć lubi Adela. Dzień dobry, Adelo.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Woli Gołkowskiej, spod Warszawy.
0: Spod Warszawy. Czy Adela lubi tańczyć?
1: Tak.
0: O proszę, a do jakich piosenek, Adela, lubisz tańczyć? Bardziej do takich szybkich czy spokojniejszych ballad?
1: Raczej do szybkich.
0: Mhm. A miałaś może ostatnio jakąś okazję, żeby sobie trochę potańczyć?
1: Tak.
0: I gdzie to było?
1: W szkole.
0: O, a czy to była jakaś dyskoteka szkolna, czy jakaś inna uroczystość?
1: Żadna uroczystość. Koleżanka mnie uczyła.
0: Aha, po prostu koleżanka ci uczyła tańczyć. I co razem tańczyłyście? Czy to był hip-hop, czy to był jakiś taniec nowoczesny, czy jeszcze coś innego?
1: Nie umiem tego określić.
0: Mhm. Ale fajna była zabawa?
1: Mhm.
0: No bo tak. Tańcząc i śpiewając można dobrze się poczuć chyba, prawda?
1: Tak.
0: To proszę powiedz, przy jakiej my piosence teraz będziemy się bawić razem z tobą?
1: Przy Meduzie Klementynie.
0: Przy Meduzie Klementynie. To jest Meduza Klementyna. To tak leci, prawda?
1: Tak.
0: Spróbujemy razem zaśpiewać?
1: Tak.
0: 3, 4. Meduza Klementyna.
1: Meduza Klementyna.
0: Już kąpiel zaczyna. I teraz proszę, ty?
1: I nie znam tak bardzo tej piosenki.
0: Coś tam chyba o parzydełkach jest dalej. Za chwilkę posłuchamy dokładnie, jakie są słowa tego utworu. Powiedz nam jeszcze tylko, jakie masz plany na dzisiejszy środowy wieczór.
1: Nie wiem, nie mam planu.
0: Po prostu słuchasz nas i dobrze się bawisz z Polskim Radiem Dzieciom, prawda?
1: Tak.
0: Fajnie. A kogo fajnie chciałabyś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, wszystkie koleżanki.

0: sukienki, całą szkołę, mojego psa i całą rodzinę.
1: Mhm. A czy ta meduza Klementyna, Adelo, ja jeszcze dopytam, czy to jest piosenka z jakąś dedykacją, czy po prostu chcesz jej posłuchać i tyle?
0: Po prostu chcę jej posłuchać.
1: No to my słuchamy razem z tobą i razem z Darią serdecznie cię pozdrawiamy. Do usłyszenia.
0: Chciałam jeszcze dodać, że chcę pozdrowić całe Polskie Radio Dzieciom.
1: A całe Polskie Radio Dzieciom? O, poczekaj, poczekaj. Mail. Dostałem maila od krasnoludków. Krasnoludki serdecznie pozdrawiają Adelę. Słyszysz? Krasnoludki pozdrawiają ciebie razem z całym Polskim Radiem Dzieciom. Pozdrawiamy, ściskamy cię serdecznie i tańczymy razem z tobą do piosenki Meduza Klementyna. Pa, pa.

Potańczyliśmy trochę z Meduzą Klementyną, a za chwilę będziemy tańczyć, czy raczej tak spokojnie bujać się do nastrojowej ballady, przepięknej ballady z lat 90. jednego z najsłynniejszych boys bandu Take That, w którym naprawdę śpiewali znakomici wokaliści. Zespół pochodził z Wielkiej Brytanii i zdobył bardzo, bardzo szybko ogromną popularność nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale w całej Europie i na całym świecie. Zespół sprzedał mnóstwo płyt kompaktowych, ale również kaset magnetofonowych. Tak się tutaj śmieję, bo któż dzisiaj wie, czym jest kaseta magnetofonowa? Mówię oczywiście o młodym pokoleniu. No to właśnie może to jest dobry moment, by rodzice wyjaśnili naszym najmłodszym radiosłuchaczom, czym jest kaseta magnetofonowa, jak ona wygląda. A może ktoś chce nam opowiedzieć o tym, jak ta kaseta magnetofonowa wygląda, jak się ją przewija i kto z was ma takie kasety magnetofonowe w domu?

Ja przyznam się szczerze, że nie mogę rozstać się z moimi kasetami magnetofonowymi z lat 90. Mam ich kilkadziesiąt w moim domu i wydaje mi się, że jedną z tych kaset jest kaseta z właśnie z albumem zespołu Take That, o którym już wspomniałem. Fani tego zespołu przychodzili tłumnie na koncerty. Uwielbiali też oglądać chłopaków z zespołu w kolorowych teledyskach, podziwiać ich występy w różnych programach muzycznych w telewizji. A wszystkie koncerty na żywo zespołu Take That były zawsze wielkim wydarzeniem i przyciągały tysiące, jeśli nie setki tysięcy fanów. Publiczność głośno śpiewała razem z całym zespołem. Pamiętam z telewizji, bo niestety nie byłem nigdy na koncercie zespołu Take That, że wśród tłumu rozkrzyczanych fanów i fanek mnóstwo osób też machało plakatami zespołu Take That, a członkowie tego boys bandu nosili modne stroje, modne fryzury, no i oczywiście, jak to boys bandy, wykonywali przygotowane wcześniej, precyzyjnie zaplanowane układy taneczne. No i podbijali gazety kolorowe, muzyczne gazety kolorowe we wszystkich krajach Europy. No to teraz, drodzy rodzice, drodzy najmłodsi radiosłuchacze, czas na piękną balladę. Balladę, która uważam próbę czasu jak najbardziej przetrzymała i dziś brzmi równie dobrze jak w latach 90. Back for Good i Take That. A ja jeszcze przypomnę numer do studia 226452055. Dzwońcie i zamawiajcie swoje ukochane piosenki w rodzinnym koncercie życzeń.

0: No i co, jak wam się podobało? Tak jak mówiłem wcześniej, uważam, że ta piosenka nadal brzmi bardzo, bardzo dobrze. Back for Good, czyli powrót na dobre, a opowiada o tym, że pewien pan rozpacza po tym, że pewna pani obraziła się na niego i nie chce do niego wrócić. Nie chce wrócić, by znowu go uściskać, by znowu go przytulić i dlatego napisał piosenkę na jej cześć. Piosenkę, by zachęcić ją do powrotu, do niego, by znowu byli szczęśliwą, szczęśliwą parą. Czyli taka piękna, szlachetna ballada o miłości, ale piosenki nie tylko o miłości, również o wielu innych emocjach, uczuciach, przedmiotach, zjawiskach. Pojawią się jeszcze w dzisiejszym rodzinnym koncercie życzeń do godziny 20. Zachęcam, możecie zamawiać piosenki w takie, które grają wam w sercach, dzwoniąc do nas do studia pod numer telefonu 22 645 2055, lub też możecie wysłać mail ze swoim zamówieniem, piosenkowym zamówieniem, dzieci@polskieradio.pl. To jest nasz adres, a tymczasem któż się do nas dodzwonił? Kacper. Dzień dobry, Kacprze.
1: Dzień dobry.
0: Jaką piosenkę chciałbyś zamówić?
1: Crabrej.
0: Powtórzysz?
1: Crab Rave.
0: Crab? Crab Rave, tak? Dobrze usłyszałem?
1: Tak, tak.
0: Świetnie. Czy to jest szybka piosenka, czy wolna? Bo ja jej chyba nie znam.
1: No tak pomiędzy.
0: Tak pomiędzy, nie za szybka, nie za wolna, tak? No dobrze, szukamy. Crab Rave. A pamiętasz, kto może wykonuje tę piosenkę? Kto ją śpiewa?
1: Znam wykonawcę, to nie ma śpiewu, ale Noise Storm.
0: Dobrze, to szukamy jeszcze Crab Rave, tak? Ajajaj, niestety tego utworu nie ma w naszej bazie. Będziemy musieli jak najszybciej uzupełnić naszą muzyczną bazę o piosenkę Crab Rave. A czy masz może jakąś inną piosenkę, jakiś inny utwór, który też chciałbyś dzisiaj u nas usłyszeć? Może jakaś...
1: Neon Cup.
0: Jeszcze raz?
1: Neon Cup.
0: Aha, dobrze, dobrze. Daria tutaj się uśmiecha, że może ją znajdzie. Zaraz spróbujemy ją odnaleźć. A powiedz, co u ciebie słychać tuż przed godziną 19 dzisiaj, w środę?
1: To dobrze.
0: A skąd do nas dzwonisz?
1: Z Wrocławia.
0: Z Wrocławia. Jaka pogoda we Wrocławiu? Słonecznie?
1: No pomiędzy słonecznie, a deszczowo.
0: Ale deszcz, pada, czy nie?
1: Nie, nie pada.
0: No dobrze. Tutaj
1: a propos tego?
0: Słucham?
1: A propos tego, to jestem tym Kasprem, co odwiedził radio dzieciom. Z siostrą.
0: Ty odwiedziłeś radio dzieciom?
1: Tak, to ja.
0: Zaraz, zaraz. Czy ty byłeś może w mojej audycji? Czy nie?
1: Byłem chyba 2 maja.
0: Aha, to wiesz co, ja już nie pamiętam, co ja robiłem 2 maja, ale ja chyba miałem jakiegoś Tymka jako gościa w mojej audycji.

0: piosenkę, specjalną dedykację dla ciebie, taką niespodziankową. Przygotowaliśmy tuż po godzinie 19, bo już za chwilkę 19 wybije. Także słuchaj uważnie i jeszcze kogo chcesz pozdrowić?
1: Radę dzieciom, moją rodzinę i wszystkich kolegów ze szkoły.
0: A my pozdrawiamy serdecznie ciebie. Do usłyszenia. Hej, hej.

0: smak!
1: Autopromocja.
2: Hej, przygodo! Polskie Radio Dzieciom znowu rusza na dzikie szlaki polskich parków narodowych. Pakujemy plecaki i zabieramy Was w niezwykłą podróż. Pierwszy przystanek – Kampinoski Park Narodowy. Będziemy tam już w najbliższą niedzielę 24 maja, czyli w Europejski Dzień Parków Narodowych. Świętujcie razem z nami, startujemy punktualnie o 12. Nie może Was zabraknąć. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
3: Rodzinny koncert życzeń.
4: Drogi Kac przez Wrocławia. Tej drugiej piosenki też nie mogliśmy znaleźć w naszym banku muzycznym, ale razem z Darią zrobiliśmy listę 5 utworów, które naszym zdaniem mogłyby ci się spodobać, i wybraliśmy ten utwór, który, mamy nadzieję, gra w twoim sercu. To będzie piosenka Golden.

0: Kac przez Wrocławia. Raz jeszcze przypominam, to była piosenka specjalnie dla ciebie, a ja i tobie, i twojej siostrze raz jeszcze dziękuję za te pikantne żelki, które pojawiły się w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Właśnie dla mnie w ubiegłym tygodniu były wyborne. I wybornie was zapraszam, drodzy radiosłuchacze, do tego, byście składali życzenia wszystkim tym, którym chcecie dzisiaj podarować jeszcze do godziny 20 jakąś piosenkę, jakiś utwór, może wesołą, może dynamiczną, może taneczną, a może bardzo spokojną, skłaniającą do przemyśleń, taką wyciszającą i uspokajającą. A może po prostu chcecie posłuchać waszej ulubionej muzyki dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom. Dzwońcie do nas i zamawiajcie swoje utwory 22 645 20 55. Mogą być to piosenki boysbandowe, ale nie muszą. Mogą to być również piosenki o Meduzie Klementynie, chociaż nie, o Meduzie już mieliśmy piosenkę, ale mogą to być piosenki o innych zwierzakach, o roślinach, o wycieczkach, o kosmosie, o czym tylko chcecie. A ja przypominam, że tematem przewodnim dzisiejszej audycji są piosenki boysbandów, szczególnie tych boysbandów z lat 90., które z tego co wiem bardzo też lubi Martyna Sojka, czyli autorka naszego muzycznego wehikułu czasu, którym dziś Martyna zabierze nas kilkadziesiąt lat wstecz. Zaczynamy zatem.
1: Muzyczny wehikuł czasu.
2: Czymże byłaby muzyka rozrywkowa bez boys bandów? To właśnie one, czyli zespoły wokalno-instrumentalne lub wokalne, tworzone przez młodych mężczyzn przez lata, nadawały ton muzyce rozrywkowej. Warto przyjrzeć się tym zespołom, które w szczególności wpłynęły na popkulturę. No to zaczynamy!

0: Przenieśmy się do...
1: lat 60. XX wieku. Czeka już tam na nas chyba najważniejszy boys band wszechczasów. A to oczywiście słynni Beatlesi. Come together. The Beatles to zespół znany na całym świecie, który pochodzi z

0: Wielkiej Brytanii, a dokładniej z Liverpoolu. Sam zespół działał w 1960 roku przez dekadę, a tworzyło go czterech muzyków. Spośród nich najbardziej znani John Lennon i Paul McCartney, ale także George Harrison i Ringo Starr.
1: We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it'll be out in America shortly. And it's a song with featuring just Paul, and it's called Yesterday.
0: Ich piosenki były i są tak popularne, że do dzisiaj słuchają ich miliony ludzi na całym świecie. I tak naprawdę do dziś uznawani są za jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki rozrywkowej.

0: Cofnijmy się o...
1: ponad 30 lat. I wchodzimy w tak zwaną złotą erę popkultury i rozkwit wyjątkowych boysbandów. A wśród nich cały świat usłyszał między innymi... o Backstreet Boys, NSYNC,

0: Ale nie tylko Stany Zjednoczone i Anglia miały swoje boys bandy. I tutaj zapraszam Was serdecznie do naszej polskiej boys bandowej historii.
1: Przenieśmy się do czasów,
0: gdy w muzyce królowały smokingi, orkiestry i elegancki męski śpiew. To znaczy do lat 30. XX wieku.
2: Valerio, potraktuj go na serio, daj główką znać, że owszem, także teraz, zaraz, już.
0: W Polsce popularni byli tak zwani rewelersi, czyli męskie zespoły wokalne, które wykonywały muzykę rozrywkową i kabaretową. Jednym z najsłynniejszych był chór Dana, a w skład tego chóru wchodził między innymi legendarny Mieczysław Fok.
3: Na policzkach róż, żywa, prawdziwa kosmetyka, zli.
4: Valerio, Valerio, potraktuj mnie na serio, ach nie męcz mnie, ach nie dręcz mnie, miłości do wzdłu.
0: A kilka dekad później, pod koniec lat 70. pojawia się wyjątkowy zespół Vox, który podbija polskie festiwale. A wśród członków Witold Paszt, Ryszard Rynkowski, Andrzej Kozioł i Jerzy Stoła. Posłuchajmy jednego z najbardziej znanych utworów tej grupy, czyli Bananowy Song.

Muzyczny wehikuł czasu już za nami. Bardzo dziękujemy Martynie Sojce za przygotowany dziś materiał o boys bandach, a przed chwilą wybrzmiała piosenka Turn Up My Heart w zespołu NSYNC, z którego to boys bandu oczywiście, który lata triumfu święcił w latach 90. Pochodzi Justin Timberlake, słynny Justin Timberlake, którego też znamy z naszej anteny i chociażby z piosenki z filmu Trolle. Can't stop the feeling. Yeah, yeah, yeah. Jakoś tak to leciało, prawda? Drodzy radiosłuchacze, ja przypominam jeszcze o naszej zabawie. Zabawie dla naszych rodziców i troszkę starszych radiosłuchaczy, którzy są dzisiaj z nami. Mam przygotowane razem z Darią podwójne zaproszenie na spektakl Ale Kino na 23 maja do Warszawskiego Teatru Gulliver. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że ktoś z naszych dorosłych radiosłuchaczy do nas zadzwoni i opowie w kilku zdaniach o swoim ulubionym boys będzie. Czy to z lat 90., czy wcześniejszych, czy późniejszych, a może o takim boys będzie, który jeszcze nie wybrzmiał dzisiaj w naszej audycji. Wystarczy powiedzieć nazwę, tytuł, nie, nazwę oczywiście takiego zespołu, wymienić ukochany przebój tego zespołu i opowiedzieć w kilku zdaniach, jak wyglądała kariera takiego zespołu i jak chłopaki wyglądali na scenie. 226-45-20-55. Zapraszam serdecznie, dzwońcie do nas, jeśli chcecie 23 maja wybrać się do warszawskiego Gullivera, a tymczasem porozmawiam sobie z Kasią. Cześć Kasiu! Halo, halo, halo? Kasiu?

0: Usłyszymy się.
1: Mam na imię Asia.
0: Asia, ojojoj, to ja źle usłyszałem w słuchawce. Tutaj Asia. Dzień dobry, Asiu, przepraszam za tę pomyłkę.
1: Nic się nie stało.
0: Bardzo się cieszę. Co u ciebie słychać?
1: Dobrze, właśnie wróciłam do domu.
0: A skąd wróciłaś?
1: Z kościoła.
0: O, proszę bardzo, czyli byłaś w kościele, teraz jesteś już w domu, słuchasz Polskiego Radia dzieciom. Czy kolacja jeszcze przed tobą, czy już za tobą?
1: Właśnie czekam, aż mama mi zrobi pizzę.
0: Czyli dzisiaj taka, można by powiedzieć, trochę włoska kolacja, skoro pizza, tak?
1: No.
0: A dlaczego ty mamie nie pomagasz?
1: Bo mama się najpierw jeszcze musi zająć moim młodszym bratem.
0: Aha, no tak. Sporo obowiązków wieczorkiem, prawda?
1: Tak.
0: To mama zajmuje się bratem, a ty masz chwilkę teraz oddechu, żeby posłuchać rodzinnego koncertu życzeń w Polskim Radiu Dzieciom. I jaką piosenkę chciałabyś usłyszeć?
1: Feliz Navidad.
0: Proszę bardzo. Jaki ciekawy wybór. A dlaczego akurat ten utwór?
1: Bo jak były święta, to z klasą to śpiewałam i bardzo mi się ta piosenka spodobała.
0: Aha, a w jakim języku jest ta piosenka? Kojarzysz?
1: Chyba po angielsku.
0: Feliz Navidad to chyba jest język hiszpański. Tak mi się wydaje.
1: Ja nie wiem.
0: A wiesz, co to oznacza?
1: Nie.
0: To jest chyba po prostu Wesołych Świąt, czy ja... Tak, to jest język hiszpański, już przypomniało mi się. I to jest Wesołych Świąt. No ale do świąt jeszcze mamy troszkę. Święty Mikołaj jeszcze na pewno się nie wybiera z prezentami, ale można już sobie pomarzyć o tym, co można byłoby dostać w grudniu na święta. Dlaczego by nie, prawda?
1: No.
0: Będziemy śpiewać?
1: Tak.
0: Będziemy tańczyć?
1: Tak.
0: A będziesz kogoś pozdrawiać?
1: Mamę, tatę, mojego starszego brata, mojego młodszego brata, ciocię, wujka, całe Polskie Radio dzieciom, pana, moją rodzinę, to wszystko.
0: Dzięki serdeczne za pozdrowienia. Słuchamy, tańczymy, śpiewamy. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.

Świąt, wesołych świąt, to była bardzo ciekawa, ciekawa piosenka i ciekawe zamówienie, ale co, można też sobie składać wesołych świąt takich, które już za chwilę przed nami. Za 6 dni jest Dzień Matki. Czy wszyscy już przygotowali jakieś fajne laurki albo inne niespodzianki swoim mamom? Albo po prostu takie życzenia, które chcecie powiedzieć swoim mamom i przekazać im od serca? Pamiętajcie o tym, te święta już za 6 dni, a za 6, 7, 8, 9, 10, za 11 dni Dzień Dziecka, który my będziemy świętować w Polskim Radiu Dzieciom od rana do wieczora. Słuchajcie nas uważnie, bo szczegóły dotyczące tego, co się będzie działo w Dzień Dziecka, pojawią się już niebawem, a ja chyba po raz ostatni zachęcę naszych dorosłych radiosłuchaczy do tego, by spróbowali zawalczyć o podwójne zaproszenie do warszawskiego Teatru Gulliver na spektakl Ale Kino na 23 maja na godzinę 17. Kto z was, drodzy radiosłuchacze, zadzwoni jako pierwszy i opowie w kilku zdaniach o swoim ulubionym boys bandzie, otrzyma to podwójne zaproszenie. 226452055, ale ten numer telefonu wykorzystujcie również, by dzwonić do nas i zamawiać swoje ukochane piosenki. Niekoniecznie te z boys bandów. W oczekiwaniu na wasze zamówienia zdradzę wam jeszcze kilka szczegółów dotyczących bohaterów dzisiejszej audycji, czyli tych zespołów wokalno-tanecznych, które składały się z samych chłopaków, z samych wokalistów. Bardzo często boysbandy powstawały dzięki specjalnym castingom, specjalnym przesłuchaniom dla młodych wokalistów i na takie przesłuchania przychodziło mnóstwo osób, które świetnie śpiewały, świetnie tańczyły i w trakcie takich castingów producenci muzyczni wyławiali zazwyczaj 5 lub 4 osoby, z których tworzyli właśnie taki boys band, który potem miał bardzo, bardzo dużo pracy. Musiał przygotować płytę, nagrać tę płytę w studiu, nauczyć się różnych układów choreograficznych do szczególnie tych dynamicznych piosenek, by wykonywać je na koncertach, czy też w teledyskach, które zazwyczaj, jeśli chodzi o boys bandy, były teledyskami bardzo, bardzo dynamicznymi i bardzo tanecznymi. To my teraz sobie troszkę jeszcze potańczymy, słuchając utworu jednego z najsłynniejszych boys bandów z lat 90. Backstreet Boys i piosenka Everybody Knows.

0: zespół Backstreet Boys, czyli ikona boysbandów w latach 90. Bardzo, bardzo znany zespół na całym świecie w tamtym czasie. Wyróżniał się w wielu piosenkach pięknymi harmoniami, czyli tym, że kilku wokalistów śpiewało różne dźwięki, które razem brzmiały jak jedna piosenka, jedna łącząca się harmonia, muzyka. Pięknie to brzmiało w wielu utworach, bo oprócz tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, czyli mocnego, dynamicznego bitu, Backstreet Boys zasłynęło też z wielu pięknych i pięknie też zaśpiewanych, trzeba to im oddać, ballad. Każdy z wokalistów miał inny wygląd, swój charakter, dzięki czemu fani mogli wybrać swojego ulubieńca i zespół stał się tak popularny, że ich płyty sprzedawały się w milionach egzemplarzy. I dziś wiele osób uważa zespół Backstreet Boys za jeden z symboli muzyki pop lat 90., a ciekaw jestem, jaki symbol muzyczny, jaką piosenkę ukochaną wybierze teraz sobie Franek. Dzień dobry, Franku.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Powiedz, jakich piosenek lubisz słuchać najbardziej? Takich szybkich, tanecznych czy spokojnych?
1: Szybkich.
0: Szybkich. I czy taką właśnie piosenkę chciałbyś dzisiaj usłyszeć?
1: Tak.
0: O proszę, cóż to będzie za utwór?

0: Syn dziecka.
1: Aha, małe TGD, prawda?
0: Tak.
1: Dzień dziecka, dzień dziecka, dzień dziecka. To tak leci, prawda?
0: Tak.
1: A dzień dziecka już za 11 dni, bo ja już kilka minut temu dokładnie policzyłem. Co chciałbyś dostać z okazji tego dnia dziecka?
0: Lego.
1: Klocki, ale czy to byłyby klocki takie, które, z których można zbudować zamek, samochód, wóz strażacki, czy jeszcze coś innego?
0: Lego.
1: Aha, no to takich klocków, takiego prezentu ci życzę, Franku. Jakieś plany na wieczór? Jesteś przed kolacją, czy już po?
0: Dokładnie kończę.
1: Dokładnie kończysz. A co dziś smacznego na kolację?
0: Tosty.
1: Tosty. U ciebie tosty, u jednej z poprzednich słuchaczek pizza. No, menu jest bardzo, bardzo różnorodne. Kogo chciałbyś pozdrowić, Franiu?
0: Mamę, wszystkie ciocie, tatę, Polskie Radio dzieciom, Krasnoludki, Misia, Michasia i Smoka Adasia.
1: Mhm.
0: Wujków, kuzynów.
1: Tak.
0: Jeszcze moich kolegów ze szkoły.
1: A my z Darią serdecznie pozdrawiamy ciebie. Jedz sobie i dokończ spokojnie kolację, słuchając swojej ulubionej piosenki Dzień Dziecka, małe TGD, specjalnie dla ciebie, Franiu. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

stworzyła, drodzy radiosłuchacze. Przypominam, że motywem przewodnim są boys bandy i o nich rozmawiamy, ale dzięki tej piosence, którą kilkanaście minut temu zamówiła jedna z naszych radiosłuchaczek, Feliz Navidad, czyli wszystkiego dobrego, wesołych świąt, pojawiły się nam kolejne świąteczne piosenki, no bo Dzień Dziecka już za kilkanaście dni i wybrzmiał nam teraz na naszej antenie, a za chwilę kolejna piosenka związana tym razem z tym świętem, które już za 6 dni, 26 maja, pamiętajcie o tym, Dzień Mamy, Dzień Matki, pamiętajcie o swoich mamach, przygotujcie im jakieś chociażby drobne niespodzianki, żeby zrobić im przyjemność właśnie tego dnia. Przyjemność też możecie zrobić już dzisiaj lub za tydzień, dzwoniąc do naszego rodzinnego koncertu życzeń pod numer telefonu 22 645 2055 i zamawiając swoim mamom lub innym ukochanym, ulubionym osobom swoje wspaniałe, fantastyczne przeboje, które nucicie w sercu i w głowie. To my teraz razem z Majką Jeżowską będziemy nucić A ja wolę moją mamę.

Ole moją mamę, pięknie, pięknie zaśpiewała nam Majka Jeżowska, uwielbiam tę wersję, która przed chwilą wybrzmiała. I Majka Jeżowska jest taką artystką, która znana jest z tego, że zawsze na scenie wygląda kolorowo, ma przemyślane kostiumy i takie przemyślane kostiumy, przemyślane stylizacje sceniczne mieli również wokaliści w tych boys bandach, o których dzisiaj sobie tak opowiadamy. Te kostiumy sceniczne były zazwyczaj kolorowe, kolorowe bluzy dominowały, błyszczące kurtki,

0: szerokie spodnie i każdy z wokalistów miał swoją, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli językiem młodzieżowym, stylówkę. A poza tym modne też były wówczas właśnie w takich zespołach włosy z dużą ilością żelu i grzywki. Dzisiaj ja i wszyscy ci nasi dorośli radiosłuchacze mogą chyba z sentymentem wspominać te czasy. A ja sobie tak teraz pomyślałem, że w dzisiejszej audycji póki co wybrzmiało bardzo dużo takich dynamicznych, szybkich, tanecznych piosenek. Ale nie myślcie sobie, że nie możecie zamawiać również spokojnych, bardziej stonowanych utworów. I teraz właśnie taką piosenkę wam zaproponuję. Nie będzie to piosenka żadnego boys bandu. Będzie to współczesny utwór z płyty Paplajki. Jeden smutek. A nasza linia telefoniczna będzie się smucić za 15 minut, że już się skończy audycja, ale póki co jeszcze się weseli i czeka razem ze mną i z Darią na telefony od was i na wasze zamówienia muzyczne. 22 645 2055.
1: Mam tak samo jak ten drugi obok siebie, dużo ludzi.

0: Ojej, aż westchnę po tej piosence o jednym smutku z płyty Paplajki, a ciekaw jestem, czy smutną, czy jednak może bardziej wesołą piosenkę zamówią kolejni nasi radiosłuchacze. Z tej strony Jacek, Polskie Radio Dzieciom. Dzień dobry, z kim rozmawiam?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
2: Lea.
0: Dobrze usłyszałem, Lea? To dobrze, a Lea chyba dzwonisz z mamą, prawda?
2: Tak.
0: Dziewczyny, skąd do nas dzwonicie?
2: Z Bydgoszczy.
0: Z Bydgoszczy? I co wy w tej Bydgoszczy robicie tuż przed 20? Tańczycie do naszych piosenek?

0: Jestem z rolek.
1: Jeździłyście na rolkach?
0: Ja się uczyłam.
1: No i jak ci poszło?
0: Fajnie.
1: To była pierwsza lekcja na rolkach?
0: Nie!
1: Kolejna, tak?
0: Nie wiem. Co?
1: Kolejna lekcja?
0: Jakoś nie wiem.
1: Jakaś tam kolejna, druga, trzecia czy pięćdziesiąta piąta. Lea, a kto cię uczył?
0: Nie, druga, trzecia nie.
1: A która?
0: Nie wiem, nie liczyłam.
1: Kto by tam to zliczył? A powiedz, z kim jeździłaś na tych rolkach? Z mamą?
0: Nie, z panem nauczycielem.
1: Z panem nauczycielem? Mm-hmm. A teraz zapytam mamę. Droga mamo Lei, bo chyba tak powinienem odmienić to imię. Czy pani też uczyła się z córką jeździć na tych rolkach?
2: Nie.
1: Jak to? To gdzie pani
2: ja
1: była?
2: Ja sobie tylko czekam.
1: Aha.
2: Ja sobie tylko czekam.
1: No to proszę powiedzieć.
0: W samochodzie.
1: W samochodzie. Jak córka sobie dzisiaj radziła?
2: Świetnie, bo ona już od roku się uczy jeździć.
1: No to już tych lekcji chyba masz dużo za sobą, prawda? To w nagrodę za kolejną lekcję na rolkach piosenka. Jaką piosenkę chcesz, żebyśmy teraz razem z tobą usłyszeli?
0: Nie mówimy.
1: O kim nie mówimy?
2: O Brunie.
0: O Brunie!
1: A dlaczego? Ja właśnie może chcę o Brunie mówić. Ale nie, ja wie, żartuję oczywiście. To jest tytuł tej piosenki z naszego magicznego Encanto, prawda?
0: Tak!
1: Dziewczyny.
0: Znamy cały.
1: A wy znacie refren tej piosenki?
0: Tak.
1: Lea?
0: Ale to są trudne.
1: Śpiewamy?
0: Jeden jest taki. One są trudne.
1: Trudne? To śpiewamy czy słuchamy?
0: Słuchamy i śpiewamy.
1: Dobrze, to będziemy i słuchać, i śpiewać. Kogo chcecie pozdrowić? A my pozdrawiamy was serdecznie i już na pewno nie będziemy mówić o Brunie. Tylko będziemy o nim śpiewać. Do usłyszenia!

Już na pewno o Brunie nie będziemy mówić, bo już o nim zaśpiewaliśmy, czy raczej zaśpiewali artyści z filmu Nasze Magiczne Encanto i to chyba jest tak naprawdę najbardziej znana piosenka z tego filmu. Ciekaw jestem, jaki temat muzyczny interesowałby was, drodzy radiosłuchacze, w kolejnych naszych rodzinnych koncertach życzeń, bo powolutku zbliżamy się już do końca naszej dzisiejszej rozśpiewanej muzycznej audycji na zegarach 19:55. Dzisiaj rozmawialiśmy przede wszystkim o boysbandach, czyli o tych zespołach składających się z samych chłopaków, z samych wokalistów i taką boysbandową, bardzo energetyczną piosenką zakończymy dzisiejszą audycję. Będzie to utwór boysbandu, który powstał już w XXI wieku i który, myślę, może być kojarzony również przez naszych młodszych radiosłuchaczy. Zespół One Direction, który powstał dzięki jednemu z talent show w Wielkiej Brytanii, w czasie którego to talent show pojedynczy wokaliści zgłosili się na przesłuchania i z czterech wokalistów stworzono jeden zespół, ale znakomity zespół. One Direction, utwór One Way or Another. Już za chwilę w Polskim Radiu Dzieciom, a ja serdecznie zapraszam was wszystkich już za tydzień na kolejny rodzinny koncert życzeń. Tym razem zadba o wasze życzenia muzyczne Justyna Majchrzak razem z Darią Brzezińską. A my słyszymy się w rodzinnym koncercie życzeń, to znaczy wy i ja, już za dwa tygodnie. Śpiewajcie sobie, tańczcie dzisiaj jeszcze do wieczora, bo przecież wtedy, kiedy śpiewamy i tańczymy, szczególnie takie fajne, uśmiechnięte, radosne, pogodne piosenki, to rozluźniamy się, to ziewamy, to nasze ciało też tańczy, też się cieszy, też się uspokaja. I przecież taki jest przede wszystkim chyba też cel muzyki i dobrych piosenek. Dobrą piosenką żegnamy się z wami dzisiaj. Jacek Zawada, Daria Brzezińska, dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: another.
1: Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja.

Urszula Hajdukiewicz. Jagodowe lody. Czyta Patryk Bartoszewski. Oto krótka historia o niezwykłych wydarzeniach w pewnym cyrku, który zupełnie zmienił życie pewnej dziewczynki mieszkającej w pewnym mieście. Historia nietypowej przyjaźni i trudnych do pojęcia osobowości. Pełna świateł i mroków, muzyki i ciszy. Historia tak intensywna, że słowa zaledwie starają się ją dogonić w swoim opisie. Nie chcę jednak trzymać cię, drogi słuchaczu, w niepewności, co to za historia, dlatego od razu ci ją opowiem. Wydarzyło się to nie tak dawno temu. Chciałoby się rzec, że wczoraj, a jednak świat był zupełnie inny. W miasteczku o kwiecistej nazwie Maków życie toczyło się raczej wolno. Dzień od dnia odróżniały tylko kartki z kalendarza, a rytm życia wyznaczały święta państwowe. Każdy miał swoje miejsce, obowiązki, relacje. Każdy znał się z każdym. Makowianie rodzili się w tym samym miejscu, chodzili do tych samych szkół, szli do tych samych prac, leżeli na tym samym cmentarzu. Nie byli identyczni, ale czuli, że tacy sami są. Kiedy urodziła się Jagoda, jej rodzice też myśleli, że będzie taką samą dziewczynką, jak jej trzy starsze siostry. Nie była jednak. Miała najzieleńsze oczy, jakie ktokolwiek w Makowie widział. Tak duże i tak zielone, że przypominały ogromne żuki. Na głowie zaś miała burzę blond włosów, które nie chciały się ułożyć w żadną stronę. Najbardziej nietypowe było jednak to, że miała bardzo giętkie ciało. Nikt nie wiedział, skąd się wzięła ta nietypowa giętkość. Gdy każdy mógł wygiąć się w mostek, Jagoda przekładała głowę między kolanami. Podczas tańca jej ciało wyginało się tak, że jak powiedziała jedna z sąsiadek, przeczyło to prawom fizyki. Ręce zginały się nie tylko w stawach, ale na całej długości ramion. Nogi zresztą też. Była po prostu człowiekiem gumą. Dzieci w szkole dokuczały Jagodzie. Panie nauczycielki denerwowały się, że krzywo siedzi w ławce. Sklepikarki narzekały, że nie mają ubrań dla takich przypadków. Jagoda dzielnie puszczała te uwagi mimo uszu, bo czuła, że jest częścią Makowa i ma prawo tu być. Rzadko pozwalała sobie na jakieś szalone akrobacje, starając się jak najwierniej udawać zwykłą dziewczynkę. Nie jest to jednak proste, gdy masz tak dużo energii jak Jagoda. Tego dnia, który jest tak ważny dla naszej historii, Jagoda spała wyjątkowo długo. Była to ciepła, wiosenna sobota. Nagle ze snu wyrwał Jagodę jakiś dziwny dźwięk, jakby wybuch. Nakryła głowę mocniej kołdrą i pomyślała,

0: szeptała: ja nie chcę nigdzie iść. Zawinęła się głębiej w kołdrę i nie chciała się interesować źródłem hałasu, ale po prostu nie mogła. Spod kołdry wyciągnął ją drugi huk. Zobaczyła tylko stado uciekających ptaków po niebie i dym w oddali. Co to mogło być? Nagle rozległ się kolejny huk. Ale tym razem towarzyszyła mu już stopniowo narastająca muzyka. Smuga dymu zbliżała się. Jagoda przyglądała się temu zjawisku z otwartymi ustami. Im bliżej była smuga, tym głośniej grała muzyka. Chociaż Jagoda nie umiała jeszcze rozróżnić instrumentów w słyszanej melodii, to już wiedziała, że było ich bardzo wiele. Nie myliła się.
1: Cyrk!
0: Krzyknął nagle ktoś z okna sąsiedniego bloku. Cyrk! Prawdziwy! Najprawdziwszy! Jagoda, słysząc słowo cyrk, poczuła dziwną ekscytację. Znała bowiem opowieści o cyrku, o ogromnych namiotach, pięknych światłach, potężnych instalacjach i przede wszystkim o niezwykłych ludziach. Wielokrotnie wyobrażała sobie, jak może wyglądać kuglarka, klaun, czy dyrektor cyrku. Wyobrażała sobie wszystkie nietypowe postaci, które mogłaby tam spotkać. Chociaż wszyscy mówili, że w cyrku znajdują się dziwolągi, to ona jednak wyobrażała sobie ludzi takich jak ona. No właśnie, takich jak ona. Ona też była wyzywana od dziwolągów. Czytał Patryk Bartoszewski.

0: Franusiu, Franusiu, pora na bajeczkę, jesteś gotowy?
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę, bo przygotowałam dzisiaj dla ciebie bajkę, która jest bardzo, ale to bardzo ważna. Ale zanim dowiesz się, o czym jest ta bajeczka, to może ustalmy, kto będzie naszym bohaterem. Chłopiec czy dziewczynka?
1: Chłopiec.
0: Okej, niech będzie chłopiec. Mam propozycję imienia. Co ty na to, żeby nazywał się Henio?
1: Może być.
0: No to super, skoro może być imię Henio naszemu bohaterowi. A bajka, którą dzisiaj usłyszysz, dotyczy pandemii. Franusiu, czy ty wiesz, co to jest pandemia?
1: Oczywiście. To jest taka choroba na cały świat.
0: Brawo! Super! No mój drogi, gratuluję ci wiedzy. Rzeczywiście pandemią nazywa się taką chorobę, która opanowuje cały świat, czyli występuje po prostu w każdym miejscu na świecie. Nie tylko w jednym mieście, nie tylko w jednym państwie, ale właśnie w różnych miejscach na kuli ziemskiej.
1: Musi być bardzo niebezpieczne.
0: Masz rację. Rzeczywiście wówczas bardzo dużo osób choruje, ale ten moment, kiedy jest pandemia, jest też takim czasem, kiedy od ludzi bardzo dużo zależy.

0: Właśnie na przykład to, czy ta choroba będzie zajmowała kolejne miasta, kolejne państwa, czy też może będzie można nad nią troszeczkę chociaż zapanować. I o tym wszystkim dzisiaj będziemy sobie opowiadać. O tym, czego na temat pandemii dowiedział się Henio, nasz bohater. Jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to super, zaczynamy. Henio był super radosnym chłopcem. Jak większość naszych bohaterów, miał przyjaciół, przyjaciółki, kolegów, koleżanki, chodził do przedszkola, miał świetne rodzeństwo i fajnych rodziców. Często bawił się na podwórku, ale miał też ulubione zabawki w domu, no i bardzo lubił się uczyć w przedszkolu nowych rzeczy, dowiadywać się wielu ciekawostek i interesujących spraw, o których opowiadały panie. Bardzo lubił też wycieczki i uwielbiał słuchać najróżniejsze opowieści i bajki. I kiedy tak Henio spędzał całe dnie, ucząc się nowych rzeczy na zabawie, coraz częściej słyszał, jak dorośli używają pewnego słowa. Nie do końca wiedział, co ono oznacza, ale wiedział, że chyba wiąże się z czymś bardzo poważnym, bo kiedy padało ono z ust dorosłych, to robili oni wtedy właśnie takie poważne miny. Wiesz, Franiu, jakie to mogło być słowo?
1: Tak, pandemia.
0: Oczywiście, masz rację. Chodziło o pandemię. Henio pomyślał sobie, że zapyta rodziców, czym jest ta pandemia, czy rzeczywiście to taka poważna sprawa i czy może powinien się zacząć czegoś bać? A może przed tą pandemią można się jakoś ochronić? No wiele pytań pojawiło się wówczas w głowie Henia, ale Henio postanowił, że nie ma co nad tym dalej rozmyślać, tylko trzeba właśnie porozmawiać o tym z rodzicami. Myślę, że postąpił on bardzo słusznie, bo zawsze, kiedy nie wiemy czegoś na jakiś temat albo kiedy coś nas nurtuje lub też nie jesteśmy do końca pewni różnych rzeczy, to warto porozmawiać o tym z rodzicami. Rodzice to często taka skarbnica wiedzy.
1: Taka encyklopedia.
0: Tak, rodzice to taka trochę chodząca encyklopedia. Masz rację, Franiu. Ale wróćmy do naszego bohatera Henia. Henio poszedł zapytać rodziców, czym jest pandemia. Rodzice trochę się zdziwili, że Henio o to pyta, bo pandemia to nie jest coś, czym zajmują się dzieci. Wówczas Henio wyjaśnił, że bardzo często słyszał to słowo z ust dorosłych i pomyślał, że warto dowiedzieć się, co oznacza. Wtedy mama wyjaśniła mu, że pandemia to taka choroba, która właśnie opanowuje cały świat, czyli powiedziała mu to, co ty, Franio, powiedziałeś na samym początku. Henio bardzo się tego przestraszył. Pomyślał sobie, że to musi być okropne, skoro cały świat choruje na jedną chorobę. No ale, powiedział Henio, chyba jest jakieś lekarstwo na tę pandemię. Wtedy tato dodał, że nie do końca jeszcze wynaleziono lekarstwo, ale oczywiście bardzo dużo osób nad tym pracuje. Wielu się bardzo stara, żeby tak się właśnie stało, żeby ludzie przestali chorować i żeby ta pandemia już się zakończyła, zniknęła i odeszła w niepamięć. Wtedy Henio postanowił, że nie może tak zostawić tego tematu i zaczął się zastanawiać, kiedy zasypiał, w jaki sposób można pomóc sobie nawzajem, w jaki sposób ludzie mogą spowodować, żeby ta choroba się nie rozprzestrzeniała, żeby się nie zarażać od siebie nawzajem, no bo przecież coś takiego chyba musi istnieć. Z takimi pytaniami Henio poszedł spać tamtego wieczora. Rano, kiedy się obudził, nie zdziwisz się chyba, kiedy powiem ci, że nadal myślał o tych pytaniach. I z nimi

0: wszedł do przedszkola. W przedszkolu dzień jak zwykle upływał bardzo radośnie, aż do wielkiego kręgu. Wielki krąg to był taki moment, kiedy wszystkie przedszkolaki siadały razem z panią na dywanie i wówczas mogły zadać każde pytanie, które przyszło im do głowy, a pani wychowawczyni starała się na nie odpowiedzieć. Henio wówczas postanowił, że to jest doskonały moment, żeby zapytać o tę pandemię i o to, w jaki sposób możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby, zablokowaniu jej. Zadał pytanie pani wychowawczyni, a pani wówczas spojrzała na Henia i powiedziała tak: bardzo się cieszę, Heniu, że o tym pomyślałeś, że o tym powiedziałeś i że zacząłeś ten temat, bo rzeczywiście to jest sprawa niezwykle ważna. I tak, są rzeczy, które my ludzie możemy robić, żeby tej pandemii było trochę mniej, żeby udało się zahamować, zastopować tę chorobę. Wtedy dzieci spojrzały na panią i czekały, co takiego to będzie. Wtedy pani wychowawczyni powiedziała o 3 złotych zasadach, o których zawsze warto pamiętać i których należy przestrzegać. Franio, jak myślisz, co to za zasady? Jaka może być pierwsza zasada, żeby pomóc w zahamowaniu pandemii?
1: Trzeba myślęce.
0: Brawo, to jest bardzo ważne. Rzeczywiście mycie rąk powoduje, że bakterie i wirusy, które mogą się na nich znaleźć, szybciutko z nich zmykają, kiedy myjemy bardzo dokładnie mydłem ręce.
1: Te bakterie i wirusy trzeba ją wody pomienią pływać.
0: Może tak być, Franiu. Może tak jest rzeczywiście, że one nie umieją pływać i się boją tej wody. To jest bardzo dobry pomysł. Tak czy siak, w taki sposób, myjąc rączki, pozbywamy się ich. Jaka może być, Franusiu, druga zasada, kiedy jest pandemia i nie chcemy się zarazić?
1: Zakładam nie maseczki.
0: Brawo! Rzeczywiście, noszenie maseczki także może nas uchronić od tego, żebyśmy zachorowali lub kiedy jesteśmy już chorzy, żebyśmy nie zarazili kogoś innego. A jaka będzie trzecia złota zasada?
1: Ciekawe, nie wiem, ale wiem, czym jest kwarantanna.
0: Wiesz, czym jest kwarantanna? Wow! To za chwilę o tej kwarantannie sobie powiemy, a ja tylko szybciutko dodam o tej trzeciej zasadzie. Ta trzecia zasada mówi o tym, żebyśmy zachowywali odstęp między sobą.
1: Co to oznacza?
0: To oznacza, że kiedy dwoje ludzi stoi obok siebie, to nie mogą tak stać rączka w rączkę, noga w nogę, tylko musi być między nimi trochę odstępu. Ale wróćmy teraz do tej kwarantanny, bo rzeczywiście, kiedy pani opowiadała dzieciom o pandemii w ich kręgu, padło również to słowo. Czym jest, Franiu, kwarantanna?
1: Jak ty się schorzy, to musi być w domu i nie może nigdzie wyjść i z nikim się spotykać.
0: Brawo! Rzeczywiście, tym właśnie jest kwarantanna. To jest taki moment, kiedy osoba, która jest chora, musi zostać w domu. Tego dnia przedszkolaki Henio, jego koledzy i koleżanki wyszli z przedszkola naprawdę z wielką wiedzą na temat pandemii. Bardzo się cieszę, że twoja wiedza, Franiu, na temat pandemii też jest taka wielka, bo dzięki temu, że Henio i przedszkolaki oraz ty i nasi słuchacze tak dużo na ten temat wiecie, możemy ustrzec się od zachorowania. A przecież to jest najważniejsze, żebyśmy byli szczęśliwi, zdrowi i zawsze uśmiechnięci.
1: Mamusiu, robicie już śpiący.
0: No dobrze, kotku, skoro robisz się śpiący, to już kończymy naszą bajeczkę. Zamknij oczka, przytul główkę do podusi.

Zachodź, że słoneczko, bo już czas, bo już wszystkie gąski poszły spać, poszły spać, bo już wszystkie gąski poszły spać, poszły spać.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Dzieciom. Z okazji Dnia Dziecka oddajemy mikrofony najmłodszym. Marzysz o tym, by poprowadzić audycję i podzielić się ze słuchaczami tym, co najbardziej Cię interesuje? Zwierzaki, kosmos, gotowanie, sport lub śpiewanie? Proszę bardzo, masz pomysł, energię i odwagę? Zapraszamy! Zgłoszenia nadsyłajcie do 27 maja na adres dzieci@polskieradio.pl. Do usłyszenia, oczywiście, w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Polski.

0: historia, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.
0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
2: Kolejny odcinek podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Damian Sikorski, witam serdecznie. Jest ze mną Konrad Aksinowicz, który jest i reżyserem, ale jest również muzykiem i jest rodzicem, więc wszystko się zgadza. Witam cię, Konradzie, witaj, cześć.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Dziś bardziej czujesz się muzykiem czy reżyserem, bo wydajesz też nowy projekt, nową płytę i obserwując cię w mediach społecznościowych, widzę, że bardzo żyjesz nowym projektem muzycznym.
3: Wiesz, trzeba to jakoś przełożyć na to, że filmy się robi dosyć dłużej niż muzykę. Czekanie na sponsora, czekanie na dotacje, czekanie na porę roku, w której można to kręcić, powoduje, że niektóre projekty filmowe po prostu dłużej się realizują niż te muzyczne. Dlatego w tych mediach społecznościowych, kiedy jest czas, że ludzie widzą mnie z gitarą, mogą powiedzieć, okej, to jest Konrad, który sobie gra na gitarze. W momencie, kiedy promuje nowy projekt muzyczny, okazuje się, że to jednak to jest muzyk, tak? A ostatecznie, kiedy wejdę na plan i po roku wyjdzie film, okaże się, że jestem wciąż reżyserem, więc ja nie chcę teraz tego, wiesz, tak jakoś postawić, że jestem reżyserem, ale również muzykiem, albo że muzykiem, albo reżyserem, gdzieś ja też książkę napisałem, czyli też autorem, tak? Myślę, że dzisiaj, w dzisiejszym XXI wieku można być jednym, drugim, trzecim, czwartym, więc...
2: Z pewnością jesteś artystą.
3: To też jest dziwny label, nie? Bo dla mnie osobiście artysta to jest gość, który żyje w pewnej bohemii z samym sobą. Dla mnie taki prawdziwy artysta, nie? To jest ten gość w welurach, który po prostu idzie bezkompromisowo i tworzy rzeczy, które po prostu szokują i można je zobaczyć w muzeum później.
2: Ale Konrad, mnie twoja muzyka szokuje, twoje filmy również mnie szokują, a na pewno ten nowy projekt, który powstał muzyczny, uważam, że jest totalnie bezkompromisowy i nie sądzę, żebyś w swoich filmach również był bezkompromisowy.
3: Ponieważ to się tak często nie zdarza, ja mówię, nie jestem reżyserem, który robi co roku film, bo robię je na podstawie moich scenariuszy, to trwa. Staram się zrobić je tak, jak czuję. Nie? A jeśli chodzi o muzykę, to w związku z tym, że projekt Dul to moja w sumie piąta płyta, na pewno piąta płyta, czyli miałem 5 razy możliwości wykazania się i zrozumienia w ogóle idei, co można zrobić z tą muzyką i cię bardzo dużo uczę za każdym razem i z przyjemnością ci później powiem, co w Dulu mnie po prostu oczarowało, robiąc go, nie?
2: Ale Dul to jest twoje alter ego dzisiaj?
3: Dzisiaj tak, ale na przykład parę tygodni temu byłem w studiu Lutosławskiego i nagrałem 4 godziny muzyki na fortepianie. Wynająłem to studio na 4 godziny i 4 godziny grałem. I tam na przykład powstanie projekt klasyczny, tak?
2: Wow.
3: Ja patrzę na muzykę jak reżyser. Reżyser posługuje się gatunkami, nie? I skoro ja jestem niezależnym muzykiem i już zrozumiałem, że projekt AKX nie wystarcza mi, by się w nim rozwijać i wyrażać. Zrobiłem właśnie przełom, że odłączyłem ten projekt i stworzyłem nowy typu Dul, żeby ta muzyka punkowo-cyberpunkowa zaistniała i gitary. I to mi daje wolność, że będę mógł zrobić Konrad Aksinowicz czy cokolwiek innego nazwę.

0: w postaci w ogóle muzyki filmowej i zupełnie innej, tak? No przecież dzisiaj mogę włożyć wszystko na Spotify.
1: Oczywiście.
0: Więc nie mam, wiesz, żaden projekt nie stał się popkulturowy na tyle, żeby mnie tak wciągnął w to, że po prostu, że jestem tylko AKX, albo że będę tylko Dul. One są niezależne i one są też no niepromowane tak jak inne, więc daje mi tu tą wolność i chcę, w związku z tym, że nie mam tego innego, czyli nie gram na Top Trendy albo na Męskim Graniu, to przynajmniej wykorzystuję tą moc tego, że mogę stworzyć jeszcze inne projekty.
1: A wykorzystałeś kiedyś swoją muzykę w swoim filmie?
0: Tak.
1: Nie czułeś ty jakiegoś obciachu, że będę wykorzystywał swoją muzę?
0: Nie, na przykład, wiesz, do powrotu tamtych dni ja zrobiłem całą wersję muzyczną, ale pokazałem to Masockiemu i on do mnie odpisał, bo wtedy była pandemia, więc nie widzieliśmy się. Powiedział: Konrad, ty masz całą muzykę, tylko tutaj wystarczy ją włożyć. Ja mówię: posłuchaj, miło, że tak mówisz, ale ja bym chciał twoją rękę. Umówmy się, że weźmiesz z tego, co usłyszałeś, co będziesz chciał, to po prostu będzie mi bardzo miło. I na przykład główny motyw jest moim motywem w tym filmie i co jest bardzo miłe. Przyznaję, że jeszcze się trochę wstydzę dać muzykę do filmu. Zawsze się jakoś, wiesz, inaczej, jestem tak zmęczony po filmie, po zdjęciach, a już ostatecznie po montażu, że kiedy przychodzi te rozluźnienie w postaci udźwiękowienia, które ostatecznie lubię najbardziej w postprodukcji. Uwierz mi, że postprodukcja dźwięku jest najciekawsza dla mnie, czyli te wszystkie atmo, jak sobie siedzę z Błażejem, to kiedy okazuje się, że pomiędzy jednym a drugim producent mówi mi, że mam 2 tygodnie, by stworzyć muzykę, to ja jednak wolę powierzyć ją osobie, która ma doświadczenie i świeżość.
1: Tylko wiesz, akurat bardzo się cieszę, ja specjalnie nawiązałem do, bo wiedziałem, że powiesz o filmie Powrót do tamtych dni, bo to jest niezwykle osobisty film, to jest wręcz film o tobie i bardzo chciałem usłyszeć również twoją muzykę w tym filmie i cieszę się, że tak się stało, choć ja, gdy myślę o tym filmie, cały czas mówię Powrót do Legolandu, bo to była pierwszy tytuł tego filmu, prawda?
0: Tak. Ja się cieszę, że w jakimś tam środowisku ten tytuł Powrotu do Legolandu przetrwał, pomimo tego, że pewne podmioty zakazały nam używać firmy Legoland. Mówię teraz nie o klockach Lego, ale o lunaparkach. Mhm. Nie? To jest to swojego rodzaju taka wygrana dla mnie, że pomimo tego wszystkiego jest w obiegu nawet plakat Powrót do Legolandu, który się ładnie sprzedaje i jest takim artystycznym wymiarem tego, wiesz, czym ten film jest.
1: No, klocki Lego to kolejne ważne punkty twojego życia.
0: No właśnie, ostatnio nie, bo wiesz, przeprowadziłem się teraz do swojego mieszkania, które ma 27 metrów i byłem zmuszony po prostu te wszystkie swoje sety wynająć specjalną piwnicę i tam je przechowuję. Oczywiście na początku, czyli tam 2 lata temu, kiedy kupiłem to mieszkanie, powiedziałem sobie, no to już koniec, nie będę kupował żadnych setów, ale co roku pojawia się jakiś secik, przed którym nie mogę się jakoś powstrzymać. Wiesz, jednak ten marketing Lego for Adults i to, co oni tworzą, no, pobudza mój konsumpcjonizm na tyle, że po prostu klikam. I jakoś dziwnie, na drugi dzień przychodzi dziwna paczka z Lego, nie?
1: I układasz.
0: I układam. Ale na przykład, wiesz, nie mam już takiej swobody, jak jeszcze tam 5 lat temu, że miałem tak, wiesz, wszystko rozłożone w te klocki, że mogłem układać swoje rzeczy, czy wszystkie były po prostu poukładane w odpowiednie kolory i tak dalej, żeby móc tworzyć my own creation. No to dzisiaj musiałem to odrzucić. Aczkolwiek, jak oglądam Instagram tych amerykańskich chłopaków, którzy mają w basementach takie miejsca, gdzie budują.

0: Tak sobie mówię, no jeśli miałbym pomyśleć o tej emeryturze gdzieś tam na jakimś, wiesz, zadupiu,
1: to chciałbyś też.
0: To bym bardzo chciał mieć salę kinową i Lego, nie?
1: Myślałem, że jeszcze powiesz
0: i studio może
1: nagraniowe. Nie, no właśnie, czekałem.
0: Wiesz co, trochę się boję tych studiów nagraniowych w domach. Czuję, że po prostu energia skupiona w danym momencie, kiedy przychodzę na przykład do Szymona Swobody i po prostu mam te 7 godzin, żeby coś zrobić, 10 godzin i mam na przykład sesję tam tygodniową, to czasami czuję, że to jest lepsza energia i więcej się wydarzy niż ja codziennie dłubiąc w swoim komputerze i doszukując się jakichś niuansów. Jak ty masz?
1: Jak tylko
0: ty
1: jak
0: masz?
1: Powiedziałeś, że sala kinowa, miejsce na Lego, to pomyślałem, wiesz, o jakimś ogromnym budownictwie, ogromny dom, który ma obok wybudowane jeszcze inne domki i wolno stojące takie studio.
0: Posłuchaj, tak naprawdę za to mieszkanie w Warszawie mógłbym sobie kupić jakiś dom gdzieś tam w środku Polski i po prostu tam sobie już koczować i mieć te rzeczy, nie? Dobry internet.
1: Konradzie, czy twoja córka jest fanem Konrada, który jest reżyserem, muzykiem, czy może właśnie tym Bobem budowniczym, jeśli chodzi o klocki Lego?
0: Wczoraj z nią rozmawiałem o naszym nazwisku, bo ona się bardzo lubi nazwisko nasze, Aksinowicz, mówi ona, jestem Leon Aksinowicz. I ja ostatnio się dowiedziałem, że ona odziedziczyła po mnie diastemę. Mama, czyli Ola, mama Lei, zauważyła, że te ząbki są takie podobne do moich i powiedziała jej, no będziesz miała taką szparę jak tatuś, ale zrobimy ci aparat i będzie wszystko, będziesz mogła mieć po prostu takie normalne ząbki, nie?
1: Równiutkie.
0: Takie równiutkie.
1: Ja również mam.
0: Więc ja wczoraj o tym rozmawialiśmy i ona powiedziała, że odziedziczyła po mnie nazwisko, to, że jest skorpionem, tą diastemę i klocki Lego.
1: Okej. Ale jest fanką twojej muzyki?
0: Jest fanką i...
1: Bywała pierwszą recenzentką utworów?
0: Wiesz co? Ona sama sobie śpiewa melodię i piosenki. I nauczyłem ją, a ma teraz będzie miała 9 lat, nauczyłem ją, że jeśli ma pewną melodię, która jej chodzi po głowie przez cały dzień, to zamiast zapominać, mają nagrywać na dyktafon, bo wtedy ma pewność, że już nigdy nie zniknie. No i parę razy się posłuchała, parę razy się nie posłuchała, ale ostatecznie zrozumiała, że jednak to jest dobra metoda. I ona bardzo, nie wiem jak to się stało, ale ona wie, że to jest jej muzyka, że ma się tego nie wykorzystywać. Być może kiedyś to użyje. Ja w ogóle, to byłoby niesamowite, gdyby właśnie artystka, którą załóżmy by była w wieku 16-17 lat, załóżmy, nie? Żeby mogła powracać sobie do tych takich swobodnych melodii, które tworzyła będąc 8-6-latką. Bo ja na przykład sam mam pewne utwory, które krążą od 20 lat w głowie, ale również były nagrane gdzieś i można je nagrać po 20 latach w studio. To jest w ogóle ewenement. Ja bardzo się cieszę, że mamy na tyle teraz uproszczone to, że jeśli są chęci, to można każdy z tych pomysłów zrealizować do punktu, kiedy jest to dobrze zmiksowaną piosenką i istnieje. Byłem kiedyś na pogrzebie jednego takiego gościa, takiego pana, który całe życie chciał robić filmy, próbował robić filmy, ale również grał jazz. Ale w związku z tym, że to było tak zakodowane i nigdy nie poszło to w stronę jakąś bardziej profesjonalną, można powiedzieć. Mhm. Tak więc na tej stypie ktoś puścił płytę z jego próby. Okej? Okay? To było kochane, ale mi dało do zrozumienia, wtedy miałem już 10 lat mniej, że wow, nie ma go, a nie udało mu się po prostu zarejestrować niczego w formie prawdziwego utworu. Tym bardziej mówię też do ciebie, że to jest niesamowite, że dużo się o tym mówi. dużo się o tym myśli,

0: ale ostatecznie ci, co zrobią, to zrobili.
1: No to prawda. Ja na przykład, zahaczyłeś mnie też o moje życie artystyczne. Ja długo zastanawiałem się, czy powinienem nagrać solową płytę. I jedną z takich myśli, która przyczyniła się do tego, że jednak nagrałem płytę, to w sumie co mam tylko opowiadać o tym, że mam pomysł na piosenkę? Jednak trzeba to zrealizować, niech to zostanie. I też taka ciekawość, co dalej z tym się wydarzy, jak to będzie przechodziło z pokolenia na pokolenie, pisząc na przykład tak osobisty utwór, jakim jest Tata, gdzie jest mowa o moim tacie i o moim synku. I co na przykład dzieci mojego syna powiedzą na tę piosenkę za kilka lat, a później ich dzieci i tak dalej, i tak dalej. Może ta piosenka będzie ważnym utworem rodzinnym, więc warto rejestrować oczywiście.
0: A na końcu jest ten link docelowy, gdzie można to znaleźć i to jest. I ja bardzo często spotykam się z czymś takim, że opowiadam o jakiś, że właśnie skończyłem książkę, że będzie wydana, albo że film. Wiele osób potrafi powiedzieć, ja też właśnie chcę napisać ten scenariusz, albo chcę zrobić tą piosenkę, albo myślę o piosence, albo myślę o napisaniu opowiadania.
1: To zrób to.
0: Po prostu zrób to, ziom.
1: I już.
0: I tak naprawdę od tego trzeba zacząć. Wszystko dopiero jak zrobisz, to istniejesz. Tak? Ja to doświadczyłem, kiedy zacząłem robić filmy fabularne, bo to jest takie proste sądzić innych, szczególnie w naszym przemyśle filmowym w Polsce, że te filmy są takie, owakie i jakiekolwiek, wiesz, oglądamy tego tak dużo, a jeszcze osoby, które zakochują się w kinie, to po prostu no chcą być najlepsi i czym bardziej chcą być najlepsi, tym trudniej jest im zacząć, ponieważ wszystko, co zaczynają, bo jestem przekonany, że te osoby mają moment tego pierwszego dnia, kiedy zaczną tą pierwszą stronę, kiedy okazuje się, że w ich mniemaniu nie przebija to ich ulubionych reżyserów, potrafią to zaniechać. Tak samo z muzykami. Są pewne osoby, które tak kochają Radiohead i inne twory muzyczne, wiesz, Impale albo po prostu Lizard, różne, że nasłuchają się tego i później wchodzą na tą gitarę i to nie jest nawet w połowie to i się przestraszą, boją. Dopiero kiedy wejdziesz na ring i dostaniesz pierwszego strzała i poczujesz, jak to jest dostać sierpowego, możesz powiedzieć, że jesteś bokserem. Wszystko wcześniej jest tylko fantasmagorią.
1: Tak.
0: Dlatego na przykład w Gildzie Reżyserów spotykam reżyserów, osoby, które dokonały tego wyboru i zrobiły naprawdę film, który został dystrybucji wydany i został też potraktowany dobrze lub źle, lub jakoś inaczej. Inaczej się rozmawia z tymi ludźmi o kinie niż z osobami, którzy chcieliby zrobić, nie zrobili, ale strasznie narzekają na to, co się dzieje dookoła.
1: Patrząc na twoje doświadczenia i na to, jak znasz rynek artystyczny, masz takie obawy, że twoja córka będzie chciała iść w twoje ślady?
0: Obawy? Ja bym w jakiś sposób chciał, żeby...
1: Albo miałeś może ambicje, żeby jednak poszła w twoje ślady.
0: Właśnie, gdybym miał ambicje, to bym bardziej już na przykład tam już coś, wiesz, próbował na przykład. Próbowałbym, żeby do fortepianu zasiadła i po prostu sobie zaczęła grać. Może bym do jakiejś szkoły muzycznej ją posłał, albo na jakieś warsztaty aktorskie, albo warsztaty śpiewu. Ja po pierwsze myślę, że za 10 lat to będzie tak inna muzyka, że wierzę, że jak ona sobie zaśpiewa do komputera i powie beat
1: i że ona
0: nie będzie musiała w ogóle, wiesz, uczestniczyć w procesie poznawania nut i fortepianów i tak dalej.
1: No, ale to nie uważasz, że wiele straci przez to?
0: Nie. Nie, bo to musi wyjść z niej. Wyobraź sobie, że ja teraz powiem jej, posłuchaj, chcesz być muzykiem? Ja jeszcze nie wiem, dobra, chcesz być muzykiem. A, no dobra, to teraz musisz

0: siedzieć i grać Bacha przez ileś tam godzin albo swoją ulubioną piosenkę i tak dalej. Nie wiemy, co by się stało. To musi wyjść. Ja na przykład zakochałem się w kinie tak pewnego dnia, po prostu poczułem, że to jest coś dla mnie i to, że to się wydarzyło z mojego punktu widzenia. No, pamiętam jak dziś, szedłem do kolegi i zacząłem sobie wszystko to kumulować. Zrobiłem film na wideo i byłem też aktorem, ale też zaprosiłem kolegów, którzy odgrywali różne role i później osoby, które to widziały, były zadowolone z ich roli bardziej niż z mojej, a przecież to ja im powiedziałem, co mają robić. Czyli to jest ta reżyseria, czyli ja mógłbym to tworzyć i to było wspaniałe. To był, wiesz, taki zalążek takiej nowej drogi. A kiedy człowiek sam dochodzi do czegoś, tak jak na psychoterapii, to wtedy jest to jego i nikt mu tego wtedy nie zabierze. Więc powracając do Lei, myślę, że to ona pewnego dnia wybierze, kim chce być, a do momentu, kiedy niech będzie. A jeżeli będzie miała moment, że będzie się musiała kogoś spytać, no to się spyta, wiesz, no.
1: Ale przejawia jakieś artystyczne takie zajawki, że jednak chciałaby w takim kierunku iść, czy...
0: Przejawia. Bardzo, bardzo poważnie mówi o malowaniu, bo lubi rysować. To jest, ja też bardzo, obserwując ją, bardzo lubię oglądać, jak ona kreatywnie coś robi. Wiesz, na tych YouTubach na przykład. To czego ja nienawidzę, bo osobiście wolałbym, żeby oglądała jakąś bajkę na przykład, nie? Fajną. A ona potrafi oglądać bajkę, jak z tych laleczek robią inne rzeczy, nie? Bo jej się podoba, że można wykrować coś innego z nich, czyli że jakaś pani przemalowuje je i na Halloween i z jakichś skrawków papierów robi coś, makietę, nie? I ona to wtedy też robi, nie? To mnie to bardzo cieszy, bo te filmy okazuje się, że są tutorialem dla niej, by mogła tworzyć. Na przykład dla mnie czymś takim było Lego, tak? To był twór, z którego mogłem stworzyć to, czego nie miałem w PRL-u. Czyli byłem na Gwiezdnych Wojnach, nie mam tych zabawek, zapamiętałem, jak ten statek wygląda, narysowałem go na kartce, a później zrobiłem z niego model Lego i miałem go. To było fajne.
1: Artystycznie, bardzo. Myślę sobie, że ty jako tata... Dziś, jak sam podkreślasz, no, córka już powoli wchodzi w ten czas nastoletni, prawda? Za moment będzie...
0: No, 9 lat.
1: 9 lat. No,
0: chill.
1: To za moment się wydarzy, ale pewnie pamiętasz doskonale jeszcze, jak uczyła się chodzić, a już jest 9-latką. Więc ten czas bardzo szybko płynie. Rozmawiasz z nią o tym w ogóle, jak zmienia się to życie artystyczne, jak to kiedyś wyglądało, jak jest dziś i co może ją czekać w przyszłości, bo na przykład obawiasz się czegoś?
0: Nie wiem jak ty, ale ja będąc dzieckiem nie lubiłem słyszeć historii, kiedy byłem w twoim wieku albo za moich czasów. Po pierwsze, za moich czasów, w mojej sytuacji to były historie typu wojna. Albo, że nic nie było. Ostatnio na Facebooku zobaczyłem taki filmik z 80 roku, w którym pani spytała się tam trzecioklasistów, jak wyobraża sobie Polskę za 100 lat. Czyli przyznaj, że bardzo interesujący temat, nie?
1: Ba, nie? Co interesujące.
0: No tak. Taki kreatywny, nie? No. Ale w związku z tym, że te dzieci mieszkały w takim systemie, a nie innym, ich odpowiedzi były takie. Chciałbym, żeby było jedzenie, więcej chleba za 100 lat, żeby w Polsce były słodycze. Nawet nie mówiły stary o statkach kosmicznych albo o jakichś telefonach komórkowych, tylko po prostu chciały, żeby było słodko. I ja też pamiętam, że kiedy oglądałem E.T., to ufolodek był spoko, ale jeszcze fajniejsza była Coca-Cola, Pepsi i ich BMX. Bo to oni mieli, a ja tego nie miałem. Więc, powracając do pytania, kiedy rozmawiam z Leną i mówię magiczne, za moich czasów,

0: to wiem, że to nie ma żadnego w ogóle przełożenia na dzieciaczka, bo ona sobie od razu mówi, no dobra, za twoich czasów, ale ja tu teraz nie mam czegoś.
1: Ja specjalnie tak do tego nawiązałem, bo często, wiesz, spotykając rodziców, odbierając swojego syna z przedszkola, będąc z nim na placu zabaw i gdy rozmawiam z rodzicami, to często właśnie pada to hasło, bo za naszych czasów. I tak myślę sobie zawsze o tym, że no właśnie, czy my powinniśmy tak rozmawiać o tym, co było kiedyś, czy skupić się na tym, co jest teraz i co może być kiedyś?
0: Na pewno warto mówić, że było kiedyś, bo...
1: Dla pewnego porównania.
0: Bo kiedy istniejesz, to czujesz, że wszystko zaczęło się od momentu, kiedy zacząłeś żyć, a jest to wciąż dla mnie, na przykład dzisiaj, jest to wciąż bardzo ekscytujące, że film Gwiezdne Wojny miał premierę w momencie, kiedy nie byłem nawet embrionem, bo ja się w 78 urodziłem, premiera była w 77, film powstał w 76, nie? Czyli w 76, kiedy był taksówkarz i te wszystkie filmy i ta cała technologia i te wszystkie historie się działy na tym świecie, mnie nie było w ogóle. I dopiero z opowiadań, zrozumieniu timeline'u po prostu historycznego mogłem sobie to wyobrazić. I to jest moim zdaniem ważne, bo fajnie się żyje w tu i teraz i dzieciaczki żyją w tu i teraz. Nie trzeba im tego tłumaczyć. Ja uwielbiam oglądać dzieci bawiące się na podwórku, bo one sobie zawsze coś znajdą i nie przeszkadzają im rodzice, że są na tych ławkach. Mi by to przeszkadzało, bo ja byłem wchowany w PRL-u, byłem sam na tym podwórku i czasami ojciec z siódmego piętra zwołał obiad, tak? Ale widzę, że im nie przeszkadza to. Nawet się cieszą, że są. Może się czują bardziej bezpiecznie. Ja oczywiście, wiesz, no mnie boli siedzieć po prostu dłużej niż 2 godziny na ławce, ale obserwuję ich. Ich nie trzeba uczyć teraz. Na przykład twój synek i moja córka dzisiaj wstają po to, by żyć, a nie wstają po to, żeby myśleć o przyszłości. To jest super, nie?
1: To jest super, tak. I my się z pewnością wiele od tych dzieci uczymy.
0: Tak, na przykład wczoraj Lea zauważyła, że taki chodnik wyżłobiony dla niewidomych jest zaraz przy ulicy. I powiedziała, tata, dlaczego ten chodnik dla niewidomych jest zaraz przy ulicy, jak to jest tak blisko ulicy, że samochód może ich utrącić? Dlaczego nie zrobić tego na przykład metr wcześniej?
1: Mądre.
0: No nie wiem. A później przechodzimy przez ulicę i pomiędzy jedną ulicą jest tramwaj i drugą i są te miejsca znowu, żeby stać. No to wyobraź sobie, że jesteś teraz niewidomą osobą i po prostu musisz stać na tym miejscu pomiędzy jednym i drugim tramwajem. No, to było mądre, tak. Ja mówię, wiesz co, no nie wiem, po prostu tak, masz rację, no lepiej jakby zrobić to pół metra przed, no. Tak jak my stoimy, bo my też się boimy stać. Tak. Wiesz, to jest ewidentnie krawędź i już jest ulica. Wiemy dobrze, że czasami może autobus przejechać, więc zaskakują, tak.
1: A była też również inspiracją do twoich projektów artystycznych, nie tylko muzycznych, filmowych.
0: Ty mówiłeś, że masz piosenkę Tata, tak? To ja mam piosenkę Lea. Myślę, że każda, a ostatnio byłem u Kasi Wankę, puszcza mi swoją piosenkę i tam jest piosenka o Helenie, o jej córce. Myślę, że właśnie jest u każdego taki moment, kiedy po prostu chcę to zrobić i powiedzieć, cieszę się, że jesteś. I też z nadzieją, że kiedyś ona zostanie wysłuchana przez nasze dzieci z innego punktu widzenia. Na przykład ja, osoba, która straciła rodziców, już ich nie ma. Teraz posiłkuję się tym, co zostawili mi w postaci zdjęć, w postaci filmów wideo. Ojciec nagrywał mi do Australii kasety wideo, mama też, więc mam jakieś tam godziny materiałów mówiących rodziców. I dzisiaj powracam czasami do tego sobie, kiedy mam ochotę, żeby sobie usłyszeć to, czego wcześniej nie chciałem, bo po prostu przelatowało to. Ja na przykład wróciłem z Australii na 2 tygodnie do Polski, tylko raz, pomiędzy 98 rokiem a 2004, na 2 tygodnie, stary. I przez te 2 tygodnie widziałem rodziców bardzo mało, bo koledzy byli ważniejsi, wszyscy byli ważniejsi.

0: I oni to rozumieli. Dzisiaj na przykład myślę sobie, kurczę, dlaczego ja tego czasu nie poświęciłem, ponieważ dla dzieci rodzice mają być zawsze. I dla Lei ja mam być zawsze. Dla twojego chłopca, jak ma na imię?
1: Antek.
0: To jest pierwsza składowa w ogóle istnienia po prostu, że jest tata, że jest mama, że te osoby będą zawsze, wiesz. Tym bardziej osoby, które tracą członka rodziny w wypadku albo w jakimś innym, może to spowodować nieodwracalną traumę, która spowoduje, że nigdy nie wydorośleją. Takie osoby też poznałem, które dla których czas się zatrzymał w momencie, kiedy ta osoba odeszła, wiesz. Słyszałem nawet, że w momencie, kiedy rodzic umiera nagle i osoba nawet po 30, 40 nie jest w stanie się z nią pożegnać, zmienia się coś w DNA. W DNA się coś zmienia, co przekazujemy później naszym potomkom, nie? Więc jest to poważna sprawa.
1: No ja straciłem swojego tatę, będąc 20-parolatkiem i to była totalnie niespodziewana śmierć. Mój tata był bardzo młodym człowiekiem i ja wiem doskonale, że to się mocno odbiło na moim życiu, na mojej osobowości i jest wiele rzeczy, do których chciałbym wracać, a nie mogę. I niektóre rzeczy pewnie jest trudno przeprocesować, ale gdy dziś patrzę na mojego syna i wychowuję go i sobie przypominam to, jak mój tata mnie wychowywał, ile wniósł do mojego życia, i jak wiele bym chciał mu dzisiaj powiedzieć i żeby też z tym wnukiem się zajął, tym małym Antkiem, to tak za wszelką cenę staram się być takim wręcz idealnym ojcem, a się nie da być idealnym.
0: Nie da się. To jest wielki maraton. Osoby, które przyjeżdżają postronne i się zajmują naszymi dziećmi, dają taką maksymalną energię, ale sobie w tym samym czasie dają przyzwolenie, by mówić nam, czego my nie robimy. Ale to jest tak jakby jakiś gość przebiegł 60 metrów i powiedział, ej, dlaczego nie biegniesz szybko, tak jak ja, skoro ja mogę w 60 metrów, w 10 sekund wiesz, mieć 60 tak. metrów pokonanych, a ty biegniesz truchtem. Szybciej trochę. Nie. Ja mam maraton 24-godzinny, który się nazywa wychowanie mojej córki i mam też swoje życie. Ja bardzo wierzę, że trzeba mieć swoje życie, kiedy ma się dziecko. Wiele osób, widzę, oddaje swoje życie dzieciom. I przestają żyć swoim życiem.
1: Trzeba mieć trochę przestrzeni dla siebie, prawda?
0: Trzeba wciąż żyć swoim życiem i spróbować to wszystko zaadoptować, bo tak to staniemy się niewolnikami tych dzieci. A najgorsze, co się już może wydarzyć, a wierzę, że parę osób z frustracji może to dokonać, później te dzieciaki, które wyrosną i będą chciały odciąć tą pępowinę, bo to jest naturalne, no wtedy się nieprzyjemne rzeczy takie mogą pojawić, jak tyle dla ciebie zrobiłam, to wszystko jest nie twoje, ja za to zapłaciłam. Tyle dla ciebie zrobiłam. No i to jest dopiero wtedy zatrzymywanie po prostu, wiesz, człowieka, który chce ostatecznie pójść na swoje, nie?
1: To prawda. Tak wielu muzyków również to podkreśla w tym podcaście, w tych rozmowach, że może trudno jest dać taką przestrzeń sobie i dziecku, ale należy to robić, żeby przede wszystkim też dziecko, nasze pociechy, uczyły się życia.
0: Tak.
1: Żeby wiedziały, że mogą polegać na rodzicu, że mama i tata są, ale są takie sytuacje, że będą musiały sobie z wieloma rzeczami poradzić, gdy nas nie ma, po prostu.
0: No, po prostu będą musiały i to będą ich wybory w nowej rzeczywistości, o której nie mamy pojęcia, w różnych rzeczywistościach, o których nie mamy pojęcia.
1: Jakie jest największe marzenie Konrada Ksinowicza? Bo myślę, że jesteś takim człowiekiem, który co jakiś czas

0: odhacza te swoje marzenia. Realizujesz je. I to w filmie, i z klockami Lego, o których wspominałeś, i jako muzyk.
1: Okej. Moim marzeniem jest zrobienie anglojęzycznego filmu z gwiazdami jakimiś. Żeby można było na przykład przełożyć ten film i po prostu zobaczyć go na wielu ekranach, żeby mógł być rozpowszechniony. Ale to się teraz dzieje właśnie, bo ten Netflix jest takim tworem, że nawet polski film może być w innych krajach. To jest niesamowite. Spotify w sumie też, nie? Jak, oczywiście.
0: Możesz dotrzeć ze swoją muzyką wszędzie.
1: Można dotrzeć, ale dobrze wiesz, że to jest tego typu oferta. Drogi muzyku, możesz dotrzeć swoją piosenką gdziekolwiek chcesz. Wszyscy czekają na tą muzykę, ale żeby to zrobić, musisz być na playliście. Jak zrobić, żeby być na playliście? Nazywam się Jonathan Grace i jestem jedynym gościem, który pozwoli ci stać się osobą bardziej rozpoznawalną, jeśli zapłacisz mi taką i taką sumę i później to się wydarzy, będziesz miał więcej odsłon i coś tam. To mnie martwi wtedy, wiesz. Bo to się stało zupełnie nowym biznesem dla ludzi, którzy by bardzo chcieli, nie? Kiedyś była lista przebojów, których i się słuchało tej listy przebojów i tam wybierało się spośród 30 piosenek, która piosenka się podobała, a nawet te, które się nie podobały, to i tak je słyszałeś, więc je znałeś.
0: A teraz spośród milionów.
1: A teraz pośród milionów trzeba sobie wybrać. A najśmieszniejsze jest to, bo to już, wiesz, oglądam te podcasty muzyczne, żeby wiedzieć, co się dzieje. Ostatecznie człowiek słucha do 25 roku życia nowej muzyki. Później robi się tak zwany blok i zatrzymuje się na tym i ma tą swoją stałą playlistę. I tam na tą playlistę się strasznie trudno wbić. Tym samym oznacza to, że trzeba inwestować w te umysły 15-20-letnie osób, które są podatne i chcą usłyszeć coś nowego. Na przykład, nie? Ja wszedłem w Faith No More przez Easy. Czyli Be Aggressive i Midnight Cries jest te piosenki, które były wcześniej, no były dla mnie za mocne, bo ja byłem Depeszem, więc to mi nie potrzebno, no ale Easy była taką piosenką, że on wyglądał ekscytująco, miał te pace, był bardzo dziwny teledysk, piosenka była świetna. No i teraz posłuchaj, jest 94 rok, moja ciocia przyjeżdża z Kanady, może ma 60 lat i zaczęła sobie śpiewać Easy, nie? A ja, ciociu, i ja pierniczę po prostu, wow, świetnie, po prostu jesteś na czasie, po prostu słuchasz tego, co ja, po prostu... No mówię, no, on mówi, tak. Jeszcze nawet nie wiedziałem, że już wtedy były tak zwane covery z lat 70., kiedy nas nie było w ogóle na świecie, które po prostu przerabiali na nowo i dla nas to jest niesamowite, wiesz, że to jest, wszystko zależy od punktu siedzenia. Do czego zmierzam? Że taka moja muzyka Dool, która jest cyberpunkowa, i nie ma takiego rynku punkowego, cyberpunkowego, takiej muzyki, bo jest bardziej hip-hop i takie podsiadła i jakieś różne. Cały czas można stworzyć jakiś kanał do tego, że pewna nastolatka, pewien nastolatek usłyszy i powie, to jest Rage Against the Machine moich czasów. To i prawda. Ja chcę pierwszy tego słuchać. Ja sobie pierwszy napiszę Dool.
0: No tak, albo jak wcześniej wspominany Netflix, który wypromował bardzo znany serial, gdzie pojawiła się starsza muzyka i młodzi ludzie odkryli, że wow, mamy Metallicę, jest Nirvana i te zespoły również stały się ich zespołami ich czasów.
1: To jest fenomen, że właśnie, że są pewne narzędzia, które pozwalają, tak. Tam chyba była Kate Bush, po prostu, że w ciągu jednego dnia po prostu tam wszystko po prostu rozwaliło system i jakaś, tak. I jakaś pani Kate dostała maila, posłuchaj, masz miliard odsłon.
0: No. Wracasz do gry.
1: Wracasz do gry.
0: Ja a propos tych marzeń, chciałem cię zapytać, czy cały czas marzysz o tym, żeby zrobić film o Lady Punk?
1: Tak, to jest, cały czas sobie marzę, ale to...

0: Jest scenariusz. Tam są jakieś struktury, których nie potrafię przebić i tak jak z tym walczyłem jeszcze z 2 lata temu, czyli tym, tak bardzo chciałem, to przeczytałem w jakiejś mądrej książce, że czasami po prostu trzeba to odpuścić, to może coś jeszcze naturalnie się wydarzy, tak jak z miłością do kogoś, nie? Więc odpuściłem. To są bardzo trudne prawnie tematy tego typu filmów, bo to jakaś, nie tylko jedna osoba, albo parę osób musi się zgodzić. To tak samo jest z Republiką, z Manamem, z każdym filmem.
1: Tylko ja Lady Punk, bo wiesz, gdy myślę sobie Konrad Aksinowicz, myślę Lady Punk.
0: No powiem ci, dzisiaj sobie kupiłem sobie na koncert, bo będzie płyta Ohydy w Spodku i po prostu tak jak byłem na tylu tych koncertach, to dzisiaj tak pomyślałem sobie, jadę. No nie, no kurczę, usłyszeć całą Ohydę, zrobię to, tak, kupiłem.
1: Konrad Aksinowicz był kolejnym gościem podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Bardzo dziękuję
0: ci za to spotkanie. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.